swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Powoli niże sobie odchodzą, wolno dostajemy się w zasięg klina wyżu z nad Francji. Pozostajemy w tej samej dość ciepłej, nadal wilgotnej masie powietrza polarnego morskiego i to oznacza, że dzisiaj też trochę może popadać. Zachmurzenia umiarkowane, okresami duże, tylko o poranku właśnie takie piękne słońce, a po południu przelotne opady deszczu, miejscami możliwe również burze. Maksymalnie dzisiaj 22 stopnie w regionie, wiatr słaby z kierunków zmiennych.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Właśnie minęła 6. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Przedstawiciele USA o obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Areszt dla 4 mężczyzn po śmierci 13-latka na Mazurach. Sprawdzimy też, kiedy polskie truskawki będą wreszcie tańsze. Marcin Krzemiński, dzień dobry. Resort Obrony USA zdecydował o zmniejszeniu liczby tzw. brygadowych zespołów bojowych sił stacjonujących w Europie z 4 do 3. To jest stanu z 2021 roku, poinformował rzecznik Pentagonu Sean Parnell. Dodał, że oznacza to m.in. opóźnienie rozmieszczenia sił amerykańskich w Polsce, która, tu cytat, jest modelowym sojusznikiem USA. Parnell zaznaczył, że podstawą ostatecznego rozkładu tych i innych sił amerykańskich w Europie będzie m.in. dalsza analiza strategicznych i operacyjnych potrzeb USA. Na celem Waszyngtonu jest zachęcanie sojuszników z NATO do wzięcia na siebie głównej odpowiedzialności za konwencjonalną obronę Europy. Parnell wspomniał również o rozmowie z ministrem obrony Władysławem Kośniakiem-Kamyszem i zapowiedział pozostawanie w dalszym kontakcie z Polską, w tym celu zapewnienie utrzymania silnej obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych w Polsce. Dodam, że wcześniej wiceprezydent USA J.D. Vance zapewniał, że wstrzymanie rotacji brygady pancernej do Polski to jedynie opóźnienie rotacji i że nie zapadła ostateczna decyzja. Wczoraj Kraków, dziś Warszawa. Nowy premier Węgier Peter Modziar jest w Polsce ze swoją pierwszą zagraniczną wizytą. Spotka się z premierem i prezydentem. To stara tradycja, że wybrany premier Węgier w pierwszą swoją podróż zagraniczną przyjeżdża do Polski, mówił szef węgierskiego rządu podczas konferencji prasowej na Wawelu.
4: Jestem dumny z tego, że dzięki zaufaniu węgierskich wyborców mogę jako premier kraju pracować nad tym, żeby wzmacniać 1000-letnią przyjaźń i Związek Polsko-Węgierski.
3: Z kolei jutro Peter Modziar będzie w Gdańsku, gdzie spotka się z Lechem Wałęsą. Jest tymczasowy areszt dla 4 mężczyzn zatrzymanych w związku ze śmiercią 13-latka na Mazurach nad jeziorem Arklickim. Wcześniej każdy z nich usłyszał prokuratorskie zarzuty. Najcięższy, dotyczący spowodowania uszczerbku na zdrowiu skutkującego śmiercią, usłyszał mężczyzna, który pobił 13-latka. Chłopiec po uderzeniach pięścią i nogą dostał obrzęku płuc i mózgu. Pozostała trójka jest podejrzana m.in. o pomocnictwo w tym zdarzeniu i nieudzielenie pomocy. Podejrzani częściowo przyznali się do winy, grozi im nawet dożywocie. Do tragedii, przypomnę, doszło w sobotę. Polskie truskawki nadchodzą. Do tej pory było ich mało przez chłód, deszcz i brak słońca. No ale niebawem szykuje się poprawa pogody, która przyniesie wysyp truskawek, a wraz z nim także spadek cen, mówi Maciej Kmera, ekspert rynku hurtowego w Broniszach.
5: Prognozy są optymistyczne, że pod koniec tygodnia już ta podaż znacznie wzrośnie, a ceny na pewno spadną.
3: Na razie kilogram krajowych truskawek na rynku hurtowym kosztuje 20-25 zł, ale w szczycie sezonu truskawkowego może to być 12-15.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: No i same dobre wiadomości o poranku. I truskawki, to piękne słońce, więc warto wstać. Nawet o tej porze 4 minuty po 6. Dzień dobry, Marzanna Forysiak.

12 minut po 6, a ten piękny, słoneczny poranek nam się przydarzył 20 maja w środę. To 140 dzień roku, do końca roku 225 dni, 31 dni astronomicznej wiosny. Słońce z nami już od 4.34, będzie do 20.32. Dzień potrwa 15 godzin i 58 minut i jest dłuższy od najkrótszego, całe 8 godzin i 16 minut.

0: 18 minut po 6, trochę kolorowej prasy o poranku. Angielska Liga Piłkarska wykluczyła Southampton z finału playoff Championship drugiej klasy rozgrywkowej w Anglii po ujawnieniu, że przedstawiciele świętych szpiegowali treningi rywali. No nie to te święci jednak, okazuje się. Klub otrzymał także 4-punktową karę na przyszły sezon. No takie, proszę, rozgrywki też bywają. Magda Gessler, polska restauratorka, kreatorka smaku i gwiazda telewizji za sprawą rewolucji kulinarnych, kuchennych rewolucji, okazuje się, została również gwiazdą amerykańskich demokratów. Zaskoczyła internautów i pewnie samą siebie, pojawiając się na TikToku amerykańskiej partii demokratycznej. Politycy wykorzystali wiralowe nagranie z restauratorką w ramach internetowej kampanii przed zbliżającymi się wyborami połówkowymi. No ciekawe, co na to sama zainteresowana. I jeszcze pan Lubomirski, Landskroński, który zapytany o to, ile ma nieruchomości, no stwierdził, że to jest bardzo skomplikowane, bo a to jakieś domy wakacyjne ma i to właściwie on tam w sumie długo w nich nie mieszka. Na przykład jeden jest we Włoszech, koło Monako na przykład, ale to taka willa wakacyjna i zresztą tam cały czas trwa remont, więc to jakaś straszna sprawa. A poza tym ma w Łodzi projekt na 200 mieszkań i jeszcze jakieś 1000 działek na Mazurach, ale właściwie nie wiadomo, czy to jedna działka, czy to jednak po kawałku. No, trudno się w tym wszystkim połapać.
1: Dzień dobry z Kalisza. Reklama.
2: Taksi Echo, Taksi Echo. Idealne, gdy wygodnie. Musisz wnet dojechać gdzieś.
3: Telefon 196-23.
2: Taksi Echo, prosta sprawa. Dzwonisz kilka i już wsiadasz. I już osiągnięty cel.
3: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23. Reklama.
4: Od radia.
1: Na ten temat.
5: Środa, 12.30.
1: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
5: Rafał Wieczorek ze stowarzyszenia Kask jest cool. Hashtag warto posłuchać.
1: Radio Centrum.
4: Od radia dla ciebie.

0: 6.30.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
3: Informacje dla kierowców.
0: No bardzo przyjemny poranek dla kierowców, nic nie trzeba skrobać, wyzieraczki też mogą sobie dzisiaj poodpoczywać, tylko śmigać. No i oczywiście zwracać uwagę na różnego rodzaju niepokojące rzeczy, które się dzieją, na przykład w Kaliszu. Prace drogowe na skręcie Majkowskiej w Długosza, wyłączony jeden pas ruchu Kordeskiego naprzeciwko numeru 38, mamy wykop na jednym pasie. Przebudowa ulicy Złotej na odcinku od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do Długosza w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów. I tu mamy czasową zmianę organizacji ruchu. No i powoli szykuje się przebudowa Ronda Dobrzec na Turbinowe. Mamy, albo będziemy mieć pracę na ulicach Podmiejskiej, Stanczukowskiego oraz Dobrzeckiej w stronę ulicy Biskupiej. Ten remont trochę potrwa, więc trzeba się przygotować na spore kłopoty. I jeszcze prace remontowe na odcinku krajówki numer 12 z Kalisza do Opatówka, albo odwrotnie z Opatówka do Kalisza. I tu mamy rozkopane pobocza, miejscami zwężenia, pachołki po obu stronach drogi. W niektórych miejscach włączona sygnalizacja, albo wręcz odwrotnie, włączona sygnalizacja taka chwilowa. Możliwe oczywiście objazdy przez Strzałę albo Tłokinie. Ostrów, przebudowa Klasztornej, odcinek od skrzyżowania ze Strzelecką do granicy z Wysockiem i przebudowa Leduchowskiego na odcinku od skrzyżowania z Piłsudskiego do Strzeleckiej. Mamy tu miejscowe zwężenie i ograniczenie prędkości. I jeszcze trasa numer 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna na odcinku Zacharzew-Lamki, Łąkociny mamy wahadło i ograniczenie prędkości. No i do tego jeszcze tymczasowo sygnalizację świetlną. W Pleszewie przebudowa Kazimierza Wielkiego i zmiana organizacji ruchu również na ulicach Zielonej, Lipowej i Osiedlowej. Za informację dziękujemy. Taksi Echo 196-23.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: No do tej pory zasada była jasna i kierowcy zdążyli się już do niej przyzwyczaić. Przekroczenie prędkości o ponad 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym skutkowało zatrzymaniem prawa jazdy na 3 miesiące. Nowelizacja przepisów rozszerzyła ten zapis na drogi jednojezdniowe, dwukierunkowe poza terenem zabudowanym. No i właśnie tam, na drogach krajowych i lokalnych, gdzie ruch odbywa się w obu kierunkach po jednej jezdni, kierowcy dziś również mogą stracić uprawnienia. No, a te nowe przepisy działają w sposób zero-jedynkowy. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km na godzinę skutkuje zatrzymaniem prawa jazdy bez względu na okoliczności. Nie ma znaczenia ani natężenie ruchu, ani pora dnia, czy warunki pogodowe. Uważajcie!
4: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
0: Za 26 minut siódma.
5: Ja się z

0: Reklama.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
2: Jak tak, to Allegro.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama. Ogłoszenie.
4: Firma Dajano w Opatówku poszukuje osoby na stanowisko pracownika w branży metalowej. Pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz. Kontakt praca@dajano.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459.
0: Ogłoszenie.

0: urodzeni.
1: No dobrze, to sprawdzamy w takim razie same przyjemne rzeczy związane z dzisiejszymi solenizantami, a może jubilatami. Urodzeni 20 maja są, okazuje się, wszechstronnie uzdolnieni i bardzo ciekawscy.
2: Do tego lubią nowości, lubią podróże i bardzo inspirujące znajomości. Szybko się uczą i mają bardzo dobrą pamięć.
1: Dlatego są lubiani w towarzystwie, chętnie inicjują zabawy i rozrywki.
2: Nie są zbyt wytrwali, niekoniecznie też pracowici.
1: No ale według tradycji zdobędą majątek i stanowisko dzięki protekcji osób wyżej postawionych.
2: No tak, dobre plecy zawsze w cenie. Oj tak, szczęśliwa cyfra 7.
1: Kamień szlachetny, szmaragd.
2: A sprzyjający wam dziś znak zodiaku...
3: Bliźnięta.
1: Jeżeli chodzi o tych, którzy urodzili się tego dnia, to jest wśród nich Honoriusz Balzac, francuski powieściopisarz, autor Komedii ludzkiej, czy Ojca Goriot, jeden z najważniejszych twórców współczesnej powieści europejskiej. Jest też Gustaw Henning-Grudziński, pisarz, eseista, krytyk literacki, dziennikarz, autor takich utworów jak Inny Świat, czy Dziennik pisany nocą.
2: Joe Cocker to rok 1944, czyli doskonale znany nam piosenkarz, wielkie hity.
1: Cher, amerykańska piosenkarka, również świetnie znana, producentka muzyczna, również aktorka. No i dobrze wiemy, że bardzo lubi operacje plastyczne.
2: 53 rok to z kolei Michał Listkiewicz, działacz piłkarski, sędzia swego czasu.
1: Karol Okrasa, jeszcze rocznik 78, kucharz, osobowość telewizyjna, autor i prezenter telewizyjnych programów o tematyce kulinarnej. Można go było niedawno zobaczyć w Kaliszu.
2: No i dziś także świętuje niekończący jeszcze kariery Piotr Zieliński, a więc pomocnik Interu Mediolan. Dziś pan Piotr ma swoje 32 urodziny, to oznacza, że jeszcze pogra.
1: A dla was z najlepszymi życzeniami, dla tych, którzy dzisiaj obchodzą swoje urodziny, Genesis, Invisible Touch.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Konflikt na Bliskim Wschodzie znowu eskaluje, podbijając ceny ropy. No i z tego względu rosną też maksymalne ceny paliw na polskich stacjach. Będziemy o tym mówić.
2: W wiadomościach te kolejne w Radio Centrum punktualnie o 7.
3: Reklama.
4: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lease. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lease. Obatówek rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
3: Reklama.
5: ¡Que estamos a rular y empezó el verano! ¡Fuego!

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Wolno dostajemy się w zasięg klinawyżu z nad Francji i pozostajemy w tej samej dość ciepłej i nadal wilgotnej masie powietrza polarnego morskiego, a skoro wilgotnej, to oznacza, że jeszcze dzisiaj troszkę popada i te przelotne deszcze są przez synoptyków ustawione na popołudnie, więc no może wtedy. Miejscami również po południu możliwe burze, a w dzień zachmurzenie umiarkowane i okresami duże. Ciśnienie będzie rosło.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Właśnie minęła
4: 7.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Związkowcy w Warszawie, chodzi o Zielony Ład i referendum. Rusza dyplomatyczny pościg za byłym ministrem sprawiedliwości. Zajrzymy też m.in. na stację paliw. Marcin Krzemiński, rolnicy, górnicy, hutnicy i przedstawiciele handlu. Związkowcy z całej Polski jadą właśnie do Warszawy, bo tam w samo południe ma się rozpocząć organizowana przez NSZZ Solidarność ogólnopolska manifestacja. W ten sposób protestujący chcą poprzeć wniosek prezydenta Karola Nawrockiego o rozpisanie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Grzegorz Kozieł.
6: Wśród manifestantów będzie liczna ponad 8-tysięczna reprezentacja Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności. Autokary właśnie wyruszyły do stolicy z Dąbrowy Górniczej i Katowic. Przed wyjazdem rozmawiałem z Andrzejem Karolem, szefem Krajowej Sekcji Hutnictwa.
7: To jest pierwszy krok do tego, żeby rzeczywiście nasze społeczeństwo mogło w sposób demokratyczny zapisany w Konstytucji wypowiedzieć się na temat tego, co niesie ze sobą Zielony Ład.
6: A dlaczego on jest tak niebezpieczny tutaj dla przemysłu na Śląsku?
7: Cena energii, którą wykorzystuje przecież cały przemysł energochłonny i nie tylko w Unii Europejskiej, powoduje, że Unia Europejska, no niestety, jest obecnie w ogonie gospodarek światowych.
6: Zgromadzenie rozpocznie się na Placu Zamkowym w południe. Stamtąd uczestnicy przejdą ulicami przed siedzibę Sejmu. Po drodze zatrzymają się przed Pałacem Prezydenckim.
5: Senat na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu zajmie się wnioskiem prezydenta o zorganizowanie referendum. Prezydent chce, żeby w sprawie unijnej polityki klimatycznej Polacy wypowiedzieli się 27 września. Rusza dyplomatyczny pościg za Zbigniewem Ziobrą. Premier zobowiązał ministrów spraw zagranicznych i MSWiA do przedstawienia Amerykanom kompletu dokumentów w sprawie Ziobry. Gotowy jest już wniosek ekstradycyjny. Jednocześnie, jak przyznaje Donald Tusk,
8: z administracjami amerykańskimi przez ostatnich kilkanaście lat, no nie było łatwo, jeśli chodzi o te kwestie. Na pewno nie rezygnujemy, nie mam zamiaru się tutaj usprawiedliwiać. Nie zawsze państwo polskie jest skuteczne w ściganiu tych, którzy no, sprytnie uciekają, ale na pewno będziemy bardzo konsekwentni.
5: Na razie nie ma jednak decyzji o tymczasowym aresztowaniu Ziobry. Posiedzenie sądu w tej sprawie dopiero we wrześniu. No a bez tego nie może formalnie ruszyć procedura ekstradycyjna. Uwaga na burze we wschodniej części kraju. Ostrzeżenia najniższego pierwszego stopnia będą obowiązywały po południu w 4 województwach, w niemal całym warmińsko-mazurskim, w większości Lubelszczyzny, na wschodzie i północy Mazowsza oraz na zachodzie Podlasia. Burzom będzie towarzyszył silny wiatr, a miejscami też grad. Drożej dziś na stacjach paliw. Ceny maksymalne pójdą w górę. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 52 grosze. Na litr oleju napędowego maksymalnie 7. Metallica i Perfect. Podczas wczorajszego koncertu na Stadionie Śląskim w Chorzowie amerykańska grupa wykonała piosenkę Chciałbym być sobą.
9: Welcome to the party!
10: Polskiego hitu.
11: Zupełne zaskoczenie. Bardzo dobra polszczyzna. Sam raz na ten wieczór zostanie długo w pamięci.
5: Na koncercie Metaliki bawiło się wczoraj kilkadziesiąt tysięcy osób.
12: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Po 22 latach oczekiwania Arsenal Londyn znów jest mistrzem Anglii. Kanonierzy tytuł zapewnili sobie nie wychodząc na boisko. W poniedziałek pokonali Burnley 1-0, a wczoraj czekali na wynik Manchesteru City. Zespół Pepa Guardioli tylko zremisował na wyjeździe z Bournemouth 1-1, co oznacza, że na kolejkę przed końcem sezonu Arsenal ma 4 punkty przewagi nad zespołem z Manchesteru. Dopiero w weekend rozstrzygną się losy dwóch innych drużyn z Londynu. O utrzymanie walczą Tottenham i West Ham. Koguty mogły zapewnić je sobie wczoraj, ale przegrały na wyjeździe z Chelsea 1-2. Do bezprecedensowej decyzji doszło na zapleczu Premier League. Southampton, które w sobotę miało zagrać się w finale baraży z Hull, zostało wykluczone z powodu nielegalnego nagrywania treningów rywali. W tej sytuacji rywalem Hull w meczu awans do Premier League będzie Middlesbrough. Bezpośredni awans zapewniły sobie już wcześniej drużyny Coventry i Ipswich. Magdalena Fręch przegrała z Kanadyjką Leilą Fernandez 4-6, 6-3, 4-6 w drugiej rundzie turnieju w Strasburgu. Fręch teraz czeka French Open, o który walczy w kwalifikacjach m.in. Katarzyna Kawa. Nasza tenisistka w ich pierwszej rundzie wygrała z Amerykanką Ayaną Akli 6-2, 7-6. Pierwszą rundę kwalifikacji przebrnęła też wcześniej Maja Chwalińska, a odpadła w niej Linda Klimowiczowa. W drugiej rundzie Kawa zagradzi się z Amerykanką Claire Liu, a Chwalińska z Francuską Carole Monet. Filippo Ganna wygrał 10. etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia, czyli 42-kilometrową jazdę indywidualną na czas z Viareggio do Massy. Włoch wygrał czasówkę w Giro po raz 7 i wyrównał osiągnięcie Ediego Merckxa. Liderem całego wyścigu pozostał Portugalczyk Afonso Eulalio, który wyprzedza o 27 sekund Jonasa Vingegaarda. Duńczyk to faworyt do wygranej w całym wyścigu, mówi nasz były kolarz i szef Tour de Pologne Czesław Lang.
13: No, faworytem dla mnie to jest Vingegaard, który pokazuje, że i świetnie jeździ po górach, świetnie jeździ na czas, tym bardziej jest nam bardzo bliski, wygrywał Tour de Pologne. Pierwsze swoje zwycięstwo wyścigów World Touru to właśnie odniósł w Polsce. Też trzymam za niego kciuki.
12: A dziś 11. etap z Porcari do Chiavari. Kolarze będą mieli do pokonania 195 km po pagórkowatym terenie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Na rano.
2: Więc tak, sprawa jest bardzo prosta. Księżyc jest w znaku raka i to nam poprawi humor i doda optymizmu.
14: To bardzo cieszy na początek dnia, że jest coś, co sprawi, że będzie jeszcze lepiej.
2: Ale z kolei Merkury znajdzie się w trygonie z Plutonem.
14: A to jest zły układ.
2: Bardzo dobry, słuchaj, powiem jednak? Ci, że tak. Tak, bo to sprzyja nauce, pomaga odkrywać i rozwijać talenty. No całkiem nieźle będzie.
14: Czyli
2: dzisiaj
14: jeszcze się nie znam, ale jak kula będzie już czysta, to mogę ewentualnie tutaj wam o pozostałych znakach coś powiedzieć. To za chwilę.
1: Radio Centrum. Radio Rano.
2: 6,5 minuty po 7.

0: We w niższych cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Haniu, już gotowe.
2: Tak prędko? Na pewno wszystko?
1: Tak, wszystko poszło mi jak z płatka. Wiosenne porządki ogrodowe pójdą ci jak z płatka. Ze składami budowlanymi Wesołek. W ofercie nasiona, ziemia, narzędzia ogrodnicze, szeroki wybór kostek brukowych znanych producentów oraz wszystkie niezbędne produkty do aranżacji i pielęgnacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Reklama.

0: Horoskop Radia Centrum.
1: Baranie, poczujesz się znudzony niektórymi sprawami. Będziesz miał dużo odwagi i chęci do działania, ale nie na wszystko wystarczy ci czasu. Odkrywsze pomysły okażą się opłacalne. Może nie wszystkie uda się dzisiaj zrealizować, ale bądź cierpliwy. Nie martw się tym, bo dopracujesz szczegóły i odniesiesz sukces. Potrzebujesz złapać trochę dystansu.
2: Byku, przed tobą bardzo ciekawy dzień, bądź jednak ostrożny, bo ktoś może próbować cię oszukać lub na coś naciągnąć. Jeżeli ktoś wykorzystuje twój entuzjazm do własnych celów, to nie zwierzaj mu się ze swoich planów.
1: Jeżeli chodzi o bliźnięta, to dzień będzie udany i spokojny. Chętnie zabierzesz się za zaległe sprawy i uda ci się je wyjaśnić. Zaufaj jednak intuicji i nie spiesz się zbytnio z wyciąganiem wniosków, bo po południu mogą nadejść jeszcze ciekawsze informacje. W miłości powodzenie.
2: Raku, jeśli chodzi o ciebie, to od samego rana przypływ odwagi w pracy, nowatorskie projekty. Postanowisz też zadbać o bliskie ci osoby, rozmowy będą konkretne, a nawet zaplanujecie jakieś wspólne inwestycje.
1: Ale postanowi pozbyć się zaległości, żeby mieć przestrzeń na bardziej zyskowne zlecenia. Będziesz nawet trochę nadgorliwy w wykonywaniu obowiązków, ale to się wyjdzie tylko na dobre. W sprawach towarzyskich możliwe jednak małe zamieszanie. Nie doradzaj przyjaciołom, bo ktoś może nie zdradzić ci prawdziwych powodów swojego postępowania.
2: Panna będzie w doskonałym nastroju. Przypływ energii wykorzysta na to, żeby szybko uporać się z pracą. Dzięki uprzejmości i poparciu dość ważnej osoby, coś ważnego uda się też załatwić. Po południu zrób coś dla zdrowia, wybierz się na spacer albo po prostu dobrze wyśpij.
3: Waga.
1: W ciągu dnia może być ci trudno skupić się na codziennych sprawach, zakupach czy rachunkach. Unikaj niemiłych osób i nie pozwól się poganiać. Jeśli możesz, to nie zabieraj się za męczące zadania i do niczego się nie zmuszaj. Po południu okaże się, że całkiem dobrze na wszystkim wyszedłeś.
2: Skorpionie, będziesz w dobrym humorze, możesz liczyć na życzliwość ludzi w twoim otoczeniu. Jeżeli choć na moment poczujesz się swobodnie, to nie przesadzaj z żartami, to nie jest dobry dzień. Posłuchaj też najnowszych wiadomości, a będziesz miał lepsze zdanie na temat pewnej kontrowersyjnej osoby.
1: A strzelec dzisiaj chętnie zajmie się poważniejszymi sprawami. Będziesz liczyć pieniądze, a także planować przyszłe wydatki. Nie oszczędzaj dzisiaj na ulubionym jedzeniu, bo pyszny obiad zapewni ci dobry humor. W miłości bądź jednak bardziej ostrożny. Nie krytykuj żadnych zakupów, jakie zrobi ci bliska osoba, bo twoje argumenty mogą zostać źle odebrane.
2: Koziorożcu, będziesz miał więcej ważnych spraw do załatwienia. Księżyc będzie w opozycji do twojego znaku. Efekt, będziesz bardziej niż zwykle wybredny i niespokojny. A dzień możesz ocenić jako dość nerwowy, nie ma jednak co narzekać, spokojnie rób swoje.
1: Wodnik będzie dziś ambitny i pomysłowy. Dzień szybko ci zleci, wykorzystaj okazję, żeby sprawnie uporać się z trudnym zadaniem i wreszcie mieć je z głowy. Zyskasz uznanie i będziesz miał spokojną resztę dnia. A jeśli nie spotykasz się z przyjaciółmi, to unikaj konfliktów, bo ktoś koniecznie będzie chciał cię mieć po swojej stronie.
2: Ryby poczują przypływ sił i zajmą się układaniem zupełnie nowych planów. Byle dalej od nudy i schematów. Zmiany zacznij od siebie i zadbaj o kondycję. Popołudnie będzie sprzyjać szczególnie dobrym pomysłom na aktywny odpoczynek.
0: Radio Centrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie cię spotka w związku z horoskopem.
1: Dziewiętnaście minut po siódmej.

0: Reklama.
1: Sąsiedzie, znowu walka z betonem?
2: Ta plama żyje własnym życiem, a tu znowu pękło.
1: Bo na betonie wszystko się chłonie i pęknąć się zdarzy. Nie to mi się marzy.
2: A co się marzy?
1: Granit. Nie plami się, nie blaknie. Twardy jak trzeba, spokój na lata. Kostka granitowa na podjazd, płyty na taras, schody, elegancja i trwałość.
2: To gdzie ja to kupię?
1: Granit naturalny Kalisz Wojciechówka 5. Od poniedziałku do piątku, 8-16. Więcej na www.granitnaturalny.pl. Granit naturalny. Raza dobrze. Na lata.
3: Wiecie, gdzie lodówki świecą pustką, a garnki milczą? Każdy głodny dzień to wyzwanie.
4: Co dziś na obiad?
5: Nie wiem, już po nas obiad nigdy nie nadejdzie.
3: Ale jedna decyzja potrafi uratować popołudnie.
4: Bistro na talerzu.
5: Jesteśmy uratowani. Oni gotują.
4: A my mamy czas dla siebie.
3: Domowe obiady, świeże i gorące. A do tego grillowana karkówka i żeberka w sosie barbecue. Bistro na talerzu. Ostrów Wielkopolski, Kaliska 81.

0: możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
1: Nissan Polody Kalisz. Złota 60. www.polody.pl. Reklama.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podjęła decyzję w sprawie obwodnicy Kalisza. Trasa o długości 18,5 km ma powstać w trzecim kwartale 2030 roku. Coraz bliżej.
3: Sporo to kosztuje, o jakich pieniądzach mowa? O tym będziemy mówić w wiadomościach już za moment. Minu.

0: 7.30 na zegarze, przed nami wiadomości z naszej najbliższej okolicy i Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Wyłoniono wykonawcę obwodnicy Kalisza, szczegóły za chwilę, ponadto Kaliski Tydzień Zdrowia na półmetku, a na koniec sport i mistrz Ostrowskiej Ligi Koszykówki.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Blisko 684 miliony złotych ma kosztować obwodnica Kalisza. Na taką kwotę opiewała najkorzystniejsza oferta wybrana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Inwestycja obejmuje budowę 18,5-kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 25 na trasie Kokanin-Biskupice Łoboczne.
3: Nie tracimy czasu, przyspieszamy realizację budowy obwodnicy Kalisza. Mamy ostatecznie wyłonionego wykonawcę. Dołożyliśmy dodatkowe środki do budowy obwodnicy Kalisza. W najbliższym czasie planujemy podpisanie umowy z wykonawcą, który zbuduje obwodnicę Kalisza. Przy tej okazji warto wspomnieć, że mamy już zakontraktowane wszystkie odcinki, które czterojezdniową drogą połączą Kalisz z autostradą A2 oraz Kalisz z Ostrowem Wielkopolskim.
2: Powiedział Radiu Centrum Mariusz Witczak, kaliski poseł Koalicji Obywatelskiej. Teraz trwa 10-dniowy okres odwoławczy. Jeżeli nie będzie zgłoszonych odwołań, to już wkrótce dojdzie do podpisania umowy. Zadanie będzie realizowane w systemie projektuj i buduj. Rozpoczęcie pracy w terenie. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje na połowę 2028 roku, natomiast zakończenie inwestycji na trzeci kwartał 2030 roku.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Trwa Kaliski Tydzień Zdrowia. W poniedziałek rozpoczął się inauguracyjnym przemarszem spod Baszty Dorotki pod Kaliski Ratusz oraz marszem Nordic Walking dla seniorów. Wtorek, środa i czwartek to czas dla dzieci i młodzieży. Dni wypełnione quizami, warsztatami i rywalizacją sportową. Akcję wspiera także Starostwo Powiatowe w Kaliszu.
4: Nic ważniejszego niż zdrowie człowieka. My tak naprawdę zapominamy o tym każdego dnia, pracując, biegając za tymi wszystkimi problemami dnia codziennego. Trzeba troszeczkę oddechu, trzeba troszeczkę refleksji. Ten tydzień zdrowia daje ten oddech, abyśmy pomyśleli, co w życiu jest najważniejsze, co w życiu człowieka jest najistotniejsze. Bardzo dziękuję za tą akcję, też z punktu widzenia i seniorów, i tych najmłodszych, bo ich trzeba aktywizować, ale oni czekają na to, czekają na ten gest ze strony administracji, żeby podjąć działanie.
2: Powiedział Radiu Centrum Jan Adam Kłysz, starosta Kaliski. Kaliski Tydzień Zdrowia zakończy się w piątek o 11:00 uroczystą galą w auli Uniwersytetu Kaliskiego przy ulicy Poznańskiej 201. Venezia została nowym mistrzem Ostrowskiej Ligi Koszykówki. We wtorkowy wieczór w trzecim decydującym finale pokonała Szerszony 60-53. Cały mecz toczył się pod nieznaczne dyktando Venezii, osłabionej brakiem Andrzeja Urbana. Na nieco ponad 2 minuty przed końcem Szerszony trafiły z dystansu i prowadziły 53-51. Ostatnie 9 punktów zdobyła Venezia i mogła świętować mistrzostwo OLK. W decydujących momentach zachowaliśmy zimną krew, podkreślał w rozmowie z Radiem Centrum kapitan mistrzów Roland Grabowski.
5: Były momenty, że dochodzili, aczkolwiek nasza determinacja zwyciężyła i postawiliśmy wszystko na jedną kartę i zaczęliśmy mocno grać w ataku, mocno grać w obronie i to przyniosło efekty.
6: W końcówce 53-51 rywal prowadził, a jednak już potem nie zdobył punktu.
5: Zwłaszcza, że mieliśmy jeszcze taką sytuację, głupia strata, potem faul niesportowy na ich korzyść, ale podnieśliśmy się i unieśliśmy ten ciężar.
6: Jak smakuje to mistrzostwo?
5: Bardzo dobrze. Zwłaszcza, że nie wiadomo, co będzie za rok, także to może być ostatnie tak naprawdę złoto w tych rozgrywkach na jakiś czas.
2: Powiedział Radiu Centrum Roland Grabowski. Dodajmy, że brązowym medalistą Ostrowskiej Ligi Koszykówki został zespół z Kraszewic. Medale i puchary najlepszym wręczali obok obecnych organizatorów założyciele ligi sprzed lat, Janusz Maciejewski i Jerzy Górczak, a także obecny kapitan Tasomik z Rosiek Stali Ostrów Daniel Gołębiowski.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
8: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: Lecimy sobie przez Kalisz, o tej porze już nie uśpiony, tylko coraz bardziej aktywny, jeżeli chodzi o drogi. Na Legionów troszkę trzeba będzie poczekać, zwłaszcza przy ulicy Staszica. No i niestety w Śródmieściu, czyli lecimy sobie przez Aleję Wolności, Sukiennicza i tutaj pierwszy przystanek przy Moście Trybunalskim. I jeszcze lecimy sobie na Plac Kilińskiego przy 3 Maja. Tutaj trzeba trochę poczekać, ale tak naprawdę dużo aut to w tej chwili na Stawiszyńskiej przy Alei Wojska Polskiego na 3 Maja, zwłaszcza przy Galerii i przy Alei Wojska Polskiego. Cała złota, aż do Długosza niestety trzeba tutaj więcej cierpliwości. Na Kościuszki też trochę postoimy, na Harcerskiej, na Poznańskiej, zwłaszcza przy Alei Wojska Polskiego, jeszcze osiedle Korczak i na Rondzie Dobrzec też musicie poczekać na swoją kolej. A jeżeli chodzi o remonty, no to też trochę tego w Kaliszu mamy. Jeżeli chodzi o ulicę Korteckiego, co wykop naprzeciwko numeru 38, przebudowa ulicy Złotej na odcinku od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do Długosza, prace drogowe na skręcie Majkowskiej w Długosza, tu wyłączony jeden pas ruchu, trasa numer 12, Kalisz-Opatówek i tutaj większe kłopoty, bo rozkopane pobocza, remont jezdni, miejscami zwężenia, pachołki po obu stronach i wyłączona sygnalizacja świetlna w Opatówku od lasu przy restauracji do stacji benzynowej przed krzyżówką ze zjazdem w kierunku Szałego. Ostrów Wielkopolski, przebudowywana Klasztorna, Leduchowskiego i ten odcinek drogi 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna, Zacharze, Wlamki, Łąkociny. Tu mamy wahadło i ograniczenie prędkości. I jest też tymczasowa sygnalizacja świetlna. W Pleszewie, uważajcie, mamy zmianę organizacji ruchu na Zielonej, Lipowej i Osiedlowej i na przebudowywanej ulicy Kazimierza Wielkiego. Za informację dziękujemy. Taksi Echo 196-23.
7: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
8: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
9: Tymczasem minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział zmiany w badaniach technicznych pojazdu. Nie będzie już wyższej opłaty za spóźnienie się za przegląd, ale za to diagności będą robili zdjęcia badanego samochodu oraz jego licznika.
0: No to trzeba będzie mieć niezłą bazę danych.
9: Trzeba będzie mieć samochód, żeby przyjechać na przegląd, bo podobno to tam wiesz.
0: Różnie bywa. Ale wiesz, zdjęcie to jest taka rzecz. No dobrze,
9: ale
0: nie będziemy
9: od
0: podpowiadać.
9: Czego mamy sztuczną inteligencję? No właśnie.
0: No właśnie. No jeszcze parę innych narzędzi. Tak. Za 22 minuty 8.
8: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Czujesz ten rytm? Tak właśnie bije serce twojego ogrodu. Zadbaj o nie i pozwól, aby było doskonałe. Centrum Kamienia zaprasza na ogrodowe łowy. Na ponad 10 tysiącach metrów kwadratowych znajdziesz każdy kamień do ogrodu. Centrum Kamienia, kamienie ozdobne, elewacyjne i tarasowe. Kostka granitowa oraz betonowa. Czekanów przy trasie 25 między Ostrowem a Kaliszem. www.ckamienia.pl. Posłuchaj, to rytm życia ogrodu.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
11: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Szukasz swojej drogi zawodowej? Chcesz zmienić pracę, zdobyć nowe kwalifikacje albo lepiej zaplanować swoją przyszłość? Skorzystaj z bezpłatnego doradztwa zawodowego w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu. Pomagamy młodzieży i dorosłym przy wyborze szkoły, zawodu, pierwszej pracy, przebranżowieniu czy powrocie na rynek pracy. Nie odkładaj przyszłości na później. Zrób pierwszy krok już dziś. Zadzwoń i umów wizytę. 62 742 44 58.
14: Szukasz nowych okularów? Teraz jest idealny moment. W Centrum Optycznym Kalisja trwa wyjątkowa promocja. Minus 20% na kompletne okulary. Już 27 maja wyjątkowy event z profesjonalną makijażystką, która podkreśli Twoje piękno. Dodatkowo konsultacja u stylistki opraw okularowych oraz prezentacja nowej kolekcji opraw. Wpadnij i zobacz więcej. Centrum Optyczne Kalisja, ulica Górnośląska 49, Kalisz. Reklama wyrobu medycznego. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot odpowiedzialny za reklamę, Centrum Optyczne Kalisja.
0: Reklama. Ogłoszenie.
15: Firma Dajano w Opatówku poszukuje osoby na stanowisko pracownika w branży metalowej. Pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz. Kontakt praca@dajano.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459.
0: Ogłoszenie.
16: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz.

0: No, tego jeszcze nie było, ale będzie. Czyli jeżeli będziemy teraz dzwonić na przykład do jakiejś przychodni i dotychczas to słuchaliśmy różnego rodzaju fajnej muzyczki, najczęściej klasyki.
1: A później?
0: Niektórzy od tego czasu tak. Nie znoszą już Chopina.
1: A później usłyszałeś, proszę.
0: Tak, a teraz będzie inaczej. Teraz będzie proszę, ale trochę innym tonem. Takim, powiedziałam, bardziej sztucznym.
1: Otóż boty AI, czyli sztuczne gadacze, wkraczają na recepcję i okazuje się, że w coraz większej liczbie przychodni będziemy spotykać się właśnie ze sztuczną inteligencją. Boty głosowe mają odciążyć ochronę zdrowia, pomogą umówić i odwołać wizytę.
0: Tak, no. I to jak ładnie jest powiedziane, rozmowa z asystentem AI będzie płynna i naturalna. Mm-hmm. Ma zostać zapewniona stabilność i jakość dialogu nawet przy ogromnej liczbie zgłoszeń.
1: Ja
0: fajnie to brzmi,
1: tak,
0: nie?
1: Tak, bardzo fajnie brzmi. Ja
0: papier jest cierpliwy.
1: Jeśli chodzi o to zachowanie stabilności dialogu, to wystarczy temu botowi wgrać przynajmniej dwa hasła typu nie mamy terminów w tym roku, pan doktor dzisiaj nie przyjmuje.
0: A jak się taki bot zatnie, to będzie mówił po prostu nie ma.
2: Radio Centrum. Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lease. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lease. Obatówek rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów. Z okazji 20-lecia Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orlistaw serdecznie zaprasza w niedzielę 24 maja na dzień otwarty. Dla najmłodszych dmuchane zamki, malowanie buziek, konkursy z nagrodami, efektowne eksperymenty naukowe.
3: I spotkanie z Łosiem czy Stosiem.
2: Zużyty, ale kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny będziemy wymieniać na upominki, więc weź go ze sobą. Niedziela 24 maja od 10 do 16 Orlistaw, gmina Ceków, Kolonia. Weź rodzinę, znajomych i poznaj nowoczesny zakład oraz metody zagospodarowania odpadów. Spędzisz miło czas i skosztujesz wojskowej grochówki. Szczegóły na orlistaw.pl oraz profilach facebookowych ZUOK, Orlistaw i Łoś Czystoś. Do zobaczenia w Orlim Stawie.
4: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzi szkółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
5: Reklama.
6: Od radia.
7: Na ten temat.
8: Środa, 12.30.
7: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
8: Rafał Wieczorek ze stowarzyszenia Kask jest cool. Hashtag warto posłuchać.
7: Radio Centrum.
6: Od radia dla ciebie.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: No przyjemnie, no ciepło. Dzisiaj maksymalnie w regionie nawet do 22 stopni, do tego zachmurzenie umiarkowane i okresami duże. Tylko poranek podobno ma być taki ładny, potem troszkę gorzej, bo po południu przelotne opady deszczu i miejscami burze. Wiatr słaby z kierunków zmiennych, w czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę. Ciśnienie dzisiaj rośnie, biometr korzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Właśnie minęła 8. Radio
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Amerykanie oficjalnie ogłosili ograniczenie wojskowej obecności w Europie. Premier Węgier w Polsce, dziś spotkania w Warszawie. Już niedługo z logo, oryginalne smaki kaszub, żuław czy kociewia. Marcin Krzemiński. Pentagon oficjalnie ogłosił, że ogranicza wojskową obecność w Europie. Decyzja oznacza m.in. opóźnienie rozmieszczenia amerykańskich sił w Polsce. O szczegółach Marcin Starzec.
5: Departament Obrony USA zmniejsza liczbę brygadowych zespołów bojowych w Europie z 4 do 3, czyli wraca do stanu sprzed rosyjskiej inwazji na Ukrainę. A bezpośrednim skutkiem jest opóźnienie rotacji brygady do Polski, mówił dziś w nocy wiceprezydent J.D. Vance. Opóźnienie rotacji. Wojska mogą trafić gdzie indziej w Europie. To bardzo mała i bardzo drobna sprawa. Podobnie ocenia sytuację dowódca sił USA w Europie, generał Alexis Grinkiewicz. W miarę jak sojusznicy rozbudowują swoje zdolności, Stany Zjednoczone mogą wycofać część swoich sił i przeznaczyć je na inne globalne priorytety. Jestem spokojny o to, gdzie jesteśmy. A jeszcze wczoraj na platformie X Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił po rozmowie z szefem Pentagonu, że żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła.
4: A dziś kolejne rozmowy na wysokim szczeblu z Amerykanami. Wspomniany już minister obrony w Warszawie spotka się z zastępcą szefa Kolegium Połączonych Sztabów Wojsk USA, generałem Christophem Mahoneyem. Za to w Waszyngtonie o dalszym stacjonowaniu żołnierzy amerykańskich w Polsce drugi dzień z rzędu będą rozmawiali wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Po wczorajszej wizycie w Krakowie premier Węgier Peter Modziar dziś odwiedza Warszawę. W stolicy spotka się z prezydentem Karolem Nawrockim, marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym i premierem Donaldem Tuskiem. Następnie węgierski premier pojedzie do Gdańska, gdzie spotka się z Lechem Wałęsą. Sąd apelacyjny w Katowicach ogłosi dziś wyrok w procesie oskarżonych w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku w grudniu 2019 roku. W wyniku eksplozji, która całkowicie zniszczyła 3 kondygnacyjny dom, zginęło 8 osób, w tym 4 dzieci. Śledztwo w sprawie katastrofy prowadziła prokuratura w Bielsku-Białej, która ustaliła, że do eksplozji doprowadziło przewiercenie gazociągu pod ulicą. Czechy przygotowują się na przyjęcie Amerykanina z podejrzeniem zakażenia wirusem Ebola. Mężczyzna ma trafić do specjalistycznej kliniki w Pradze. Minister zdrowia Czech zapewnia, że zakażony nie zagraża otoczeniu. Mężczyzna nie ma żadnych objawów i jest amerykańskim lekarzem, który w Ugandzie miał kontakt z wirusem. Oryginalne smaki kaszub, żuław czy kociewia już niedługo będą miały swoje logo. Samorząd województwa pomorskiego powołał sieć Pomorskie Dziedzictwo Kulinarne i chce wspierać lokalnych przedsiębiorców, przyznając certyfikaty ich produktom. To będzie nowa jakość promocji regionalnej kuchni. Nie ma wątpliwości marszałek Mieczysław Struk.
6: Rolnicy, producenci, także handlowcy mogą mówić tak: to jest certyfikat, który uzyskaliśmy w naszym regionie. To jest produkt najwyższej jakości, produkowany tu.
4: Kulinarne skarby Pomorza będą oznaczone stylizowanym logo ze śledziem, serem i truskawką.
1: Kursy walut.
2: Średnie ceny w kantorach wyglądają tak: euro po 4,25 zł, dolar amerykański po 3,66 zł, frank szwajcarski 4,64 zł i funt brytyjski po 4,90 zł.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet na rano.
2: No dobrze, te truskawki trochę wpłynęły na moją wyobraźnię, ale wracamy zaraz do rzeczywistości. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Pszczół i bardzo dobrze, że je mamy, bo są truskawki między innymi, dzięki nim.
7: No i bardzo się cieszymy. Czyli truskawki? No, a no tak, dobrze, bo one tam zapylają.
2: Te truskawki
7: ten cały
2: odrobinkę.
7: Łańcuch pokarmowy sobie rozrysować na szybko i znalazłem tam i pszczółkę, i truskaweczkę i wszystko już jest okej na miejscu.
2: I jak sobie do tego dorzucimy jeszcze Światowy Dzień Meteorologii, to w ogóle będzie nam pasowało.
7: Tak, bo dobra pogoda potrzebna, żeby była pszczółka tak. I truskaweczka.
2: No jeszcze mamy Międzynarodowy Dzień Płynów do mycia naczyń, to się przyda, jak na przykład zrobimy plamę po truskawce i jeszcze Europejski Dzień Morza. I tutaj już nic nie dorzucimy.
7: No to co, to gramy dalej. 8:05, ale teraz mamy numer dla was.
2: No, trzymajcie się mocno.
7: Wiecznie młodzi.
2: In the stars, the Rolling Stones.

0: daj mi znać.
1: Reklama.
2: Sąsiedzie, znowu walka z betonem?
3: Ta plama żyje własnym życiem, a tło znowu pękło.
2: Bo na betonie wszystko się chłonie i pęknąć się zdarzy. Nie to mi się marzy.
3: A co się marzy?
2: Granit. Nie plami się, nie blaknie. Twardy jak trzeba, spokój na lata. Kostka granitowa na podjazd, płyty na taras, schody, elegancja i trwałość.
3: To gdzie ja to kupię?
2: Granit naturalny Kalisz Wojciechówka 5. Od poniedziałku do piątku, 8-16. Więcej na www.granitnaturalny.pl. Granit naturalny. Raza dobrze. Na lata.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł.
5: Jak tak, to Allegro. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
8: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
1: Reklama.
9: Radio Rano. Radio Centrum.

0: No, pogoda wygląda obiecująco. Weekend przed nami. No, to może jakiś grill wreszcie się uda?
1: Właśnie, tak, kiełbaska itp. itd. I być może kogoś zaprosimy na tego grilla. Otóż zapytano Polaków, jeżeli musieliby zaprosić polityka, bo generalnie nie chcemy, to kto by to był?
0: No, właśnie, bo najwięcej odpowiedzi uzyskała opcja nie zaprosiłbym żadnego z nich.
1: Właśnie tak.
0: I to jest sporo, bo 34% ankietowanych, no ale okazuje się, że no co paru byśmy wybrali.
1: No to jak już trzeba, to tak. 21% nas zaprosi na grilla prezydenta Karola Nawrockiego. 16% z kolei zdecydowało się na grilla z premierem Donaldem Tuskiem.
0: Podium zamyka wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. On dostałby zaproszenie od, no cóż, 6% respondentów, ale dalej, zawsze lepsze
1: tak,
0: niż nic.
1: No właśnie, dalej jest Włodzimierz Czarzasty, Adrian Zandberg, Grzegorz Braun, ale tylko 1% zaprosiłoby na grilla Jarosława Kaczyńskiego.
0: I no właśnie.
1: Mamy wyjaśnienie tego wyniku.
0: Takie powiedziałem, bardzo zwierzęce.
1: No właśnie, bo być może prezes przyjdzie z kotem, a to oznacza, że kolejny gość do wykarmienia i robi się nieekonomicznie.
2: Reklama.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Już powoli ruszają zapisy na letnią Akademię Kierowcy.
2: Cóż to za wydarzenie, kiedy się odbędzie, w jakim miejscu, o tym będziemy mówić już za moment w wiadomościach o 8.30.

0: Minęła 8:30, a przed nami wiadomości z południowej Wielkopolski. Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o propozycji darmowego szkolenia dla kierowców, kolejnych smakołykach dostępnych w Banku Chleba, a na koniec zaprosimy do galerii w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Ruszyły zapisy na Letnią Akademię Kierowcy realizowaną przez Kaliski WORD. Jest to inicjatywa skierowana do osób, które mają prawo jazdy od co najmniej 5 lat i które chciałyby odświeżyć swoją wiedzę, poprawić umiejętności za kierownicą oraz jeszcze bardziej świadomie i bezpiecznie uczestniczyć w ruchu drogowym.
3: Zajęcia są złożone z 4 ważnych elementów. Pierwszym z nich to głównie zmiany w przepisach ruchu drogowego. Drugim modułem będzie udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. Trzecim modułem, też ważnym, będą zajęcia z psychologiem transportu. I czwarty moduł, który został zaplanowany na 23 czerwca, to będzie już moduł z zajęciami praktycznymi na torze ODTJ, czyli Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy.
2: Zachęcał słuchaczy Radia Centrum Sławomir Szanowski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu. Warsztaty są bezpłatne, zapisy na nie trwają do 28 maja. Liczba miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zajęcia odbywać się będą w każdy wtorek w godzinach popołudniowych. Akademia rozpocznie się 2 czerwca.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Bank Chleba rozdaje kolejne smakołyki, tym razem coś na osłodę i orzeźwienie. Organizacja pozyskała od darczyńcy blisko 1000 kartonów oranżady w proszku.
4: Wielka znów niespodzianka mnie spotkała. Darczyńca przesłał mi 962 paczki oranżady. Po 100 sztuk w jednej paczce, także praktycznie każdego kaliszanina mógłbym obdarować. W tej chwili powiadomiłem wszystkie szkoły, przedszkola. Również tu chcę powiadomić wszystkie organizacje, które się zajmują dziećmi, świetlice terapeutyczne i inne rzeczy.
2: Powiedział Radiu Centrum Grzegorz Fiałkowski, założyciel i prowadzący Bank Chleba w Kaliszu. Oranżady będzie można odbierać do piątku w godzinach od 8 do 12, oczywiście w siedzibie Banku Chleba przy ulicy Harserskiej 10 w Kaliszu.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Jeszcze przez 2 tygodnie w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu dostępna będzie wystawa Skrzydła nad Horyzontem. W ramach ekspozycji prezentowane są prace Joberta Jundo oraz Eweliny Ostrowskiej-Marcinkowskiej, artystów związanych z Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi.
5: Proszę Państwa, jest to wystawa pod tytułem Skrzydło nad Horyzontem, więc staraliśmy się we dwoje połączyć nasze grafiki i malarstwo w ten sposób, żeby było właśnie trochę anielsko, trochę emferycznie, trochę tak ulotnie. Skrzydła, horyzont, czyli pejzaże. Ona wybrała takie prace, czyli Ewelina i ja, abyście Państwo mogli no właśnie wpisać się, wczytać lub zagłębić się w ten nasz świat tego horyzontu i skrzydeł tych anielskich, ale niekoniecznie Janielski.
2: Powiedział Radiu Centrum Robert Jundo. Prace artystów w Galerii w Centrum oraz Galerii w Holu można oglądać przy ulicy Łaziennej 6 do 3 czerwca w godzinach otwarcia Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
6: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
8: Informacje dla kierowców.
0: No to jedziemy sobie przez Górnośląską. Pierwszy przystanek przy Polnej, tutaj sporo samochodów, sporo aut również na Dworcowej przy Górnośląskiej i na Podmiejskiej przy Wrocławskiej. Poczekacie również na rondzie Ptolemeusza, zwłaszcza jeżeli nadjeżdżacie od strony ulicy Częstochowskiej. Jedziemy sobie jeszcze na skrzyżówki z Aleją Wojska Polskiego, no i tutaj tłoczno, zwłaszcza przy Stawiszyńskiej, przy 3 maja i jeszcze przy Poznańskiej. No i zwrócić trzeba uwagę zwłaszcza w Kaliszu na remonty różnego rodzaju, przeróbki, praca drogowa drogowe na skręcie ulicy Majkowskiej w Długosza. Tu włączony jeden pas ruchu na Kordeckiego naprzeciwko numeru 38 Wykop. Na jednym pasie kłopoty przebudowa Złotej na odcinku od ronda Żołnierzy Niezłomnych do Długosza w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów. I tutaj zwróćcie uwagę na zmianę organizacji ruchu. Cały czas trwają prace remontowe na krajówce numer 12, czyli trasa Kalisz-Opatówek. Sporo różnego rodzaju kłopotów, na przykład od rogatki po Opatówku do Zdun, prace na poboczach i jezdni ruch wahadłowy kierowany przez drogowców. Mamy tu zwężenie jezdni, ograniczenie prędkości do 40. W Ostrowie przebudowa Klasztornej, przebudowa Leduchowskiego i tutaj miejscowe zwężenia i ograniczenie prędkości. Jeszcze krajówka numer 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna na odcinku Zacharza Wlamki Łąkociny wahadło i ograniczenie prędkości, również tymczasowa sygnalizacja świetlna. No i jeszcze Pleszew, zmiana organizacji ruchu na Zielonej Lipowej i Osiedlowej i na przebudowywanej ulicy Kazimierza Wielkiego. Za informację dziękujemy. Taxi Echo 196 23.
6: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
7: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
9: Tymczasem koreańscy naukowcy opracowali nową technologię zamiany dwutlenku węgla bezpośrednio w paliwo syntetyczne. Nowy system pozwala na produkcję benzyny w dość niskiej temperaturze, 270-300 stopni. Pilotażowa instalacja już jest, wytwarza 50 kilogramów, bo póki na ten moment tak to liczą, paliwa dziennie. Ja myślę, że jak to będzie tak rozwijane, to każdy sobie taką małą rafinerię przy domowym ogródku postawi, prawda?
0: Trochę pooddycha.
9: Dwutlenku węgla pod dostatkiem. No i nagle się okaże, że paliwo po 5,19 czy ileś tam miało być, tak, no to będzie, no.
0: Jak nam zabraknie, to możemy zaprosić kolegów, przyjaciół, grilla też zrobić.
9: Pochuchamy razem.
0: Ile to będzie wtedy?
9: Tak.
0: Nie jeden traktor pojedzie.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
0: Za 21 minut 9.

0: Reklama.
1: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
2: Jak ultra okazje do minus 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Reklama.
5: Kalendarz muzyczny.
6: Rok 1944, wtedy urodził się Joe Cocker, brytyjski wokalista. Rockowy magazyn Rolling Stone uznał go za jednego ze 100 najlepszych wokalistów w historii muzyki.
7: A Joe Cocker oczywiście ma na swoim koncie całą masę wielkich przebojów, do których lubimy wracać. I dziś, jeśli chodzi o tego właśnie wokalistę, powrócimy do numeru, który doskonale znamy, Unchain My Heart, jeden z największych hitów.

0: No, 2 latka miał Czechoker, kiedy urodziła się Shera. To było w roku 1946.
1: A my teraz właśnie zaglądamy do tego roku. Muzycznie amerykańska piosenkarka, aktorka w 46 przyszła na świat. Zaczęła jako wokalistka sesyjna. Później już były wspólne płyty pod szyldem Sony i Cher i oczywiście kariera solowa.
0: Tak, kariera solowa i kariera również aktorska, bo Cher występowała w takich filmach jak Maska, Syrenę, otrzymała też Oscara za rolę w filmie Moonstruck, czyli Wpływ Księżyca. No i całkiem niedawno wystąpiła w filmie muzycznym Burleska u boku Christiny Aguilery.
1: A my sięgamy po jeden z największych przebojów Cher.
0: If I could turn back time.
2: Kalendarz muzyczny.

0: możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
1: Nissan Polody Kalisz. Złota 60. www.polody.pl.
2: Wiecie, gdzie lodówki świecą pustką, a garnki milczą? Każdy głodny dzień to wyzwanie.
3: Co dziś na obiad?
4: Nie wiem, już po nas obiad nigdy nie nadejdzie.
2: Ale jedna decyzja potrafi uratować popołudnie.
3: Bistro na talerzu.
4: Jesteśmy uratowani. Oni gotują.
3: A my mamy czas dla siebie.
2: Domowe obiady, świeże i gorące. A do tego grillowana karkówka i żeberka w sosie barbecue. Bistro na talerzu. Ostrów Wielkopolski, Kaliska 81.
5: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Dzisiaj ma być całkiem przyjemnie i ciepło, ale nie do końca dnia, bo jeszcze cały czas jesteśmy w dość ciepłej, ale nadal wilgotnej masie powietrza polarnego morskiego. W związku z tym na dzisiaj synoptycy przewidują po południu przelotne opady deszczu, miejscami również burze. No i wtedy też oczywiście trochę inne zachmurzenie. W czasie burz prognozowana suma opadów do 20 mm, wiatr słaby z kierunków zmiennych, a temperatura podskoczy do 22 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Właśnie minęła 9. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Znów burze. Za chwilę o tym, gdzie może dziś zagrzmieć. Dziś w Senacie o prezydenckim wniosku o klimatyczne referendum. Powiemy też o nowych uprawnieniach pielęgniarek. Chodzi o leki i L4. Marcin Krzemiński. Kolejny dzień z ostrzeżeniami przed burzami. Tym razem zagrzmieć może w 4 województwach we wschodniej części kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty 1 stopnia dla części województwa warmińsko-mazurskiego, a także podlaskiego, mazowieckiego oraz lubelskiego. Ostrzeżenia będą obowiązywać po południu i pod wieczór. Oprócz burz możliwe też ulewy, silny wiatr, a lokalnie nawet grad. Dziś Senat będzie głosował nad prezydenckim wnioskiem o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Proponowane pytanie brzmi, czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Do przyjęcia uchwały w sprawie referendum potrzebna jest bezwzględna większość głosów, ale szans na to nie daje senator klubu senackiego Nowa Polska Centrum Wadim Tyszkiewicz.
4: Pytanie jest tendencyjne, które od razu stawia tezę w samym pytaniu, więc referendum nie będzie, nic nie wskazuje na to, żeby pan prezydent zdobył większość. Można tylko zadawać pytanie, po co on to robi.
5: Tak? No bo, i jak pan sobie to tłumaczy?
4: No po to, żeby szczuć Polaków na Polaków.
3: Prezydent chce, by referendum odbyło się 27 września. Jego postulat wspierają związkowcy, którzy będą dziś na ulicach Warszawy protestować przeciwko Zielonemu Ładowi i domagać się właśnie plebiscytu w sprawie unijnej polityki. Ogólnopolska manifestacja w stolicy ruszy w południe.
6: Widzę torbę z buzelami. Będzie głośno?
7: Będzie głośno. Zielony Ład niszczy zakłady pracy.
8: No jak zwykle na manifestację. Trzeba zrobić wielki huk, żeby wszyscy nas dojrzeli i wszyscy nas widzieli.
3: Protestujący przejdą z Placu Zamkowego przed Sejm. Zgromadzenie ma potrwać do 16. Na to oznacza utrudnienia w ruchu w Warszawie, także komunikacji miejskiej. Informacje znajdziecie m.in. na stronach Zarządu Transportu Miejskiego. Pielęgniarki dostaną nowe uprawnienia. W konsultacjach jest projekt ustawy, która rozszerza ich kompetencje. Zwiększa się katalog leków, które będą mogły przepisać pielęgniarki. Oprócz tego wystawią krótkie 5-dniowe zwolnienie z powodu infekcji, mówi prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Mariola Łodzińska.
9: Chcemy finalnie, żeby to pielęgniarka bądź położna mogła orzec o czasowej niezdolności, czyli wystawić L4. Jeżeli nie dostaniemy tych kompetencji, to i tak trzeba będzie tego pacjenta odesłać do lekarza tylko po to, żeby właśnie wystawił to zwolnienie.
3: Krytykowane są za to zmiany dotyczące nowego modelu kształcenia położnych. Skrócony ma być czas nauki, co według środowiska odbije się na jakości opieki. W Warszawie trwają przygotowania do międzynarodowych targów książki. Pojawi się na nich ponad 600 wydawców z 33 krajów świata. Będą też spotkania z polskimi pisarzami, mówi dyrektor targów Jacek Oryl.
10: Jakub Żulczyk i Katarzyna Grochola i Szczepan Twardo.
3: Targi na Stadionie Narodowym potrwają od 28 do 31 maja.
11: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Aston Villa i Freiburg zagrają dziś w pierwszym z trzech piłkarskich finałów kończących sezon klubowy. W Stambule zmierzą się o triumf w Lidze Europy. Anglicy jedyne europejskie trofeum wywalczyli 44 lata temu, triumfujący w Pucharze Europy. Za to ich trener Unai Emery Ligę Europy wygrywał aż 5-krotnie. Dla Freiburga to absolutny debiut w meczu o taką stawkę, mówi trener niemieckiej drużyny Julian Schuster.
12: Na ciele się
11: oczywiście to coś wyjątkowego w ciągu ostatnich kilku lat, wliczając w to czas, odkąd tu jestem, przeżywaliśmy różne momenty. Spadliśmy do drugiej ligi, a teraz, zaledwie kilka lat później, jesteśmy tutaj i zagramy w europejskim finale. Nie czuję nerwów ani wielkiej presji. Zamiast tego naprawdę nie mogę się już doczekać tego meczu. Ale to również zasługa całej drużyny. Finał Ligi Europy o 21:00 w Stambule. Za tydzień w Lipsku o triumf w Lidze Konferencji zagrają Crystal Palace i Rayo Vallecano, a 30 maja w finale Ligi Mistrzów w Budapeszcie zagrają Paris Saint-Germain i Arsenal. Dla Arsenalu to będzie szansa na drugie trofeum w sezonie, bo Londyńczycy właśnie zostali nowymi mistrzami Anglii. Stało się tak, bo Manchester City tylko zremisował wczoraj na wyjeździe z Bournemouth 1-1. Pep Guardiola tym razem musiał uznać wyższość Mikela Artety. Gratulacje dla Arsenalu, dla Mikela, dla całego sztabu, dla kibiców za ten tytuł zasłużony. Zatem w ostatniej kolejce sezonu toczyć się już będzie tylko walka o europejskie puchary i o utrzymanie. Tottenham mógł wczoraj zapewnić sobie pozostanie w Premier League, ale przegrał z Chelsea 1-2. Zatem wciąż ma tylko 2 punkty przewagi nad West Hamem. Emocjonujące otwarcie walki o finał ligi NBA na wschodzie. New York Knicks wygrali z Cleveland Cavaliers, choć na niecałe 8 minut przed końcem meczu przegrywali różnicą 22 punktów. Ostatecznie pokonali rywali po dogrywce 115-104. Jeremy Sochan cały mecz obejrzał z ławki rezerwowych. To jeszcze Paryż, bo dwie polskie tenisistki wciąż walczą o awans do French Open w 3-stopniowych eliminacjach. W drugiej rundzie Katarzyna Kawa zagra dziś z Amerykanką Claire Liu, a Maja Chwalińska z Francuską Carole Monet.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet na rano.
2: 20 maja dziś w kalendarzu, to oznacza, że to bardzo dobry dzień dla tych, którzy szykują swoją imprezę imieninową.
12: A to dlatego, że okazja do świętowania dzisiaj u sporego grona, bo jest i Aleksander, i Anastazy, i Bernard.
2: Jest jeszcze Bernardyn, Dawid, Józefa, Karol, Teodor i Wiktoria.
12: Wszystkiego dobrego dla Was na cały piękny, słoneczny dzień.
2: A od nas taki właśnie prezent. MD Forever Live and Die.

0: Reklama. Szukasz swojej drogi zawodowej? Chcesz zmienić pracę, zdobyć nowe kwalifikacje albo lepiej zaplanować swoją przyszłość? Skorzystaj z bezpłatnego doradztwa zawodowego w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu. Pomagamy młodzieży i dorosłym przy wyborze szkoły, zawodu, pierwszej pracy, przebranżowieniu czy powrocie na rynek pracy. Nie odkładaj przyszłości na później. Zrób pierwszy krok już dziś. Zadzwoń i umów wizytę. 62 742 44 58.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montażu klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
0: Reklama.
8: Dzień dobry.
9: Radio Centrum.

0: Roxy i Faust. 18 minut mamy po godzinie 9. Tymczasem my podążamy tematem sztucznej inteligencji dzisiaj.
1: No nie da się ukryć, że chyba kończy się ten słynny, dawny spór, co było pierwsze, kurczak czy jajo?
0: No
1: czy
0: i?
1: Kura czy jajo? Okazuje się, że cóż, pierwsze to była sztuczna inteligencja. Jest nowa technologia, która wykorzystuje taką specjalną silikonową membranę i dzięki temu może dojść do wyklucia takiego zupełnie w pełni sztucznego jaja. No i oczywiście z tego jaja, kurczaczka.
0: A czy z tego sztucznego jaja można zrobić jakąś jajecznicę na przykład, żeby to smakowało? Czy jeszcze nie? Jeszcze nie ta technologia?
1: Nie poszli w stronę kulinariów. Aha. Raczej idzie się w stronę na przykład stworzenia, odtworzenia wymarłych gatunków ptaków.
0: A widzisz, ja od razu na patelnię.
1: No, ty od razu z patelnią biegasz, tak. A tu chodzi o na przykład o gigantycznego moa z Nowej Zelandii, żeby sobie znowu biegał. No nie po sawannie, ale po tych dzikich zelandzkich górach na przykład.
0: Dobrze, okej. No to w takim razie czekamy na kolejne efekty działań sztucznej technologii. Igra muzyka.

0: od radia.
1: Na ten temat.
2: Środa, 12:30.
1: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
2: Rafał Wieczorek ze stowarzyszenia Kask jest cool. Hashtag warto posłuchać.
1: Radio Centrum.
0: Od radia dla ciebie.

0: To Shawn Mendes, 25 minut po godzinie 9. Takie rzeczy zdarzają się też u nas. Mamy awaryjne lądowanie z samolotu w Podostrowskim Michałkowie.
1: Będziemy to mówić w wiadomościach o godzinie 9.30.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: 9:30, czas na najważniejsze wiadomości, które ma dla Was Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Awaryjne lądowanie samolotu w Michałkowie. Szczegóły za chwilę. Ponadto 20-lecie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a na koniec walka Ostrowian o brązowy medal.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Awaria przedniego koła była powodem awaryjnego lądowania awionetki na lotnisku w Michałkowie. Informacja o konieczności zabezpieczenia lądowiska

0: i pomocy w bezpiecznym osadzeniu maszyny oraz ewentualnej konieczności udzielenia pomocy dwóm osobom znajdującym się w samolocie służby ratunkowe otrzymały we wtorek 19 maja kilka minut po godzinie 18. Na miejsce skierowano zespół ratownictwa medycznego oraz cztery zastępy Państwowej Straży Pożarnej.
1: Ta awioletka startowała z Leszna. Podczas lotu, to była pani pilot akurat lat 22, zgłosił, że nastąpiła awaria. Awionetka w wyniku uszkodzenia przedniej goleni, czyli przedniego koła, musi awaryjnie podjąć lądowanie. Także mimo młodego wieku bardzo profesjonalnie podeszła do tematu w momencie powstania tego zagrożenia, czyli awaryjnego lądowania, poradziła sobie z tym tematem. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, położeniu poduszki, piany pod ten samolot w celu zabezpieczenia przed ewentualnie powstaniem pożaru oraz pomocy w wyjściu z tego samolotu tym dwóm osobom.
0: Powiedział Radiu Centrum starszy kapitan Tomasz Chmielecki, rzecznik prasowy Ostrowskiej Straży Pożarnej. Pasażerem awionetki był 30-letni mężczyzna. Tak on, jak i pilotująca maszynę kobieta zostali przebadani przez zespół ratownictwa medycznego, który stwierdził, że nie wymagają oni hospitalizacji. Przyczynę awarii wyjaśnia specjalna komisja.
2: Radio Centrum. Żeby było słychać.
0: Ponad 380 członków, do wyboru ponad 20 różnego rodzaju zajęć, w tym sportowe, językowe, ale najważniejsza jest możliwość budowania relacji i wiara, że na naukę i rozwój nigdy nie jest za późno. Uniwersytet III wieku Kalisja już niedługo będzie świętował jubileusz 20-lecia istnienia.
3: Jest to dla nas bardzo ważne wydarzenie, bo jest to zwieńczenie 20 lat pracy i rozwoju naszego stowarzyszenia. Te zajęcia, które proponujemy naszym seniorom, dzielimy na takie dydaktyczno-artystyczne oraz takie sportowe, czyli znaczy zajęcia fizyczne.
4: Jest takie przysłowie, ten się nie starzeje, kto nie ma na to czasu. Więc tak naprawdę osoby, które tutaj u nas są, nie mają czasu na starzenie, bo są bardzo aktywne.
0: Powiedziały Radiu Centrum Janina Niewiadomska, prezes Uniwersytetu III wieku oraz Anna Wesołowska, wiceprezes. Uroczysta gala jubileuszowa odbędzie się 28 maja w auli Kolegium Novum Uniwersytetu Kaliskiego o godzinie 13. Imprezami towarzyszącymi będzie wystawa prac studentów, która zostanie otwarta 25 maja o 12 w siedzibie Książnicy Pedagogicznej przy ulicy Południowej 62, a także wystawa plenerowa, którą można już oglądać na głównym rynku w Kaliszu. W półfinałach grali mocno osłabieni bez pięciu podstawowych graczy. Czy ci, którzy mieli szansę wykurować się na mecze o brązowe medale, zagrają? Mowa o drużynie Rebut KPR Ostrowi, w której trwa walka z czasem, by postawić na nogi Kamila Adamskiego, Roberta Kamyszka i Patryka Kroka. Wiadomo bowiem, że Igora Chojnackiego i będącego już po operacji kolana Ksawerego Gajka w tym sezonie nie zobaczymy na boisku. Prezes Jakub Kaszuba mówi, że fizjoterapeuci robią wszystko, by zespół Kima Rasmussena mógł zagrać w miarę optymalnym składzie. Obojętnie w jakim zestawieniu zagramy, damy z siebie wszystko, powiedział Radiu Centrum Mateusz Wojciechowski, kapitan brązowych medalistów z poprzedniego sezonu.
5: No już chłopacy wracają powoli do zdrowia. Jeszcze jedna, dwie osoby gdzieś tam czekają na taki znak, że mogą iść na 100%, ale myślę, że do soboty wszyscy się wykurują i będziemy w 100% gotowi na to spotkanie.
6: Jakiego meczu spodziewacie się w sobotę?
5: No na pewno to będzie mecz walki. Tutaj wszyscy, co tylko będą mogli, to rzucą na parkiet.
0: Powiedział Radiu Centrum kapitan Rebut KPR Ostrowi. Pierwszy mecz o brązowy medal w Ostrowie w sobotę o 15:00. Drugi zaplanowano na wtorek, 2 czerwca o 18:00 w Ergo Arenie na granicy Gdańska i Sopotu, a ewentualny trzeci w sobotę 6 czerwca o 15:00 w Ostrowie. Walka o medale toczy się do dwóch zwycięstw. Ostrowia jako zespół wyżej sklasyfikowany po rundzie zasadniczej ma przewagę boiska.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Szukasz nowych okularów? Teraz jest idealny moment. W Centrum Optycznym Kalisja trwa wyjątkowa promocja. Minus 20% na kompletne okulary. Już 27 maja wyjątkowy event z profesjonalną makijażystką, która podkreśli Twoje piękno. Dodatkowo konsultacja u stylistki opraw okularowych oraz prezentacja nowej kolekcji opraw. Wpadnij i zobacz więcej. Centrum Optyczne Kalisja, ulica Górnośląska 49, Kalisz. Reklama wyrobu medycznego. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot odpowiedzialny za reklamę Centrum Optyczne Kalisja.
2: Z okazji 20-lecia Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orlistaw serdecznie zaprasza w niedzielę 24 maja na dzień otwarty. Dla najmłodszych dmuchane zamki, malowanie buziek, konkursy z nagrodami, efektowne eksperymenty naukowe.
3: I spotkanie z Łosiem Czystosiem.
2: Zużyty, ale kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny będziemy wymieniać na upominki, więc weź go ze sobą. Niedziela 24 maja od 10 do 16 Orlistaw, gmina Ceków, Kolonia. Weź rodzinę, znajomych i poznaj nowoczesny zakład oraz metody zagospodarowania odpadów. Spędzisz miło czas i skosztujesz wojskowej grochówki. Szczegóły na orlistaw.pl oraz profilach facebookowych ZUOK Orlistaw i Łoś Czystoś. Do zobaczenia w Orlim Stawie.
4: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
0: Reklama.

0: teraz w Radiu Centrum Rok z okienka.
1: I dzisiaj będzie absolutna klasyka rocka, czyli Scorpions.
2: Tak jest, album Blackout, rok 1982, z tego albumu No One Like You.

0: To Dua Lipa muzycznie za 0,5. W wiadomościach Lipy nie będzie. Konkrety. Między innymi generał Różański o problemach w komunikacji na linii Polska-Stany Zjednoczone.
1: Ale będzie nie tylko polityka. Posłuchajcie wiadomości o godzinie 10.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Reklama.
4: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzi szkółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
3: Reklama.
2: Dzień dobry.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Słonecznie, po wielu dniach chłodu i deszczu w końcu możemy cieszyć się naprawdę bardzo przyjemną pogodą. Dzisiaj maksymalnie nawet 21 stopni w Kaliszu, Ostrowie i okolicy i słońca pod dostatkiem na 100% bez opadów. Teraz już 17 stopni, a odczuwalna temperatura nawet minimalnie wyższa. Powieje słabo z zachodu do 10 km na godzinę.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Właśnie minęła 10. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Za chwilę generał Różański o problemach w komunikacji na linii Polska-USA, potem o zatrzymaniu trzech osób podejrzanych o szpiegostwo na rzecz Rosji. Arsenal po ponad dwóch dekadach znów mistrzem Anglii. Marcin Krzemiński. Po kilku dniach niejasnych komunikatów Pentagon oficjalnie potwierdził ograniczenie liczby brygadowych zespołów bojowych w Europie z 4 do 3. To powrót do stanu sprzed rosyjskiej agresji na Ukrainę i jednocześnie decyzja, która oznacza opóźnienie kolejnej rotacji wojsk USA do Polski.
5: Panuje taki pewien chaos, taka kakofonia informacyjna, bo ta rotacja już się dokonywała, ona była w trakcie, tak?
6: Tam część sprzętu podobno już przyleciała do
5: dokładnie tak i to tak zatrzymało. W pół drogi, to powiem tak po mojemu, to nie jest po wojskowemu i podejrzewam, że dowódcy amerykańscy też zostali zaskoczeni.
4: Mówi generał Mirosław Różański, były dowódca Dowództwa Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych, a obecnie przewodniczący Senackiej Komisji Obrony Narodowej. Jego zdaniem taki informacyjny chaos można przypisać prezydentowi Trumpowi, który jako biznesmen ma zmienne nastroje. Funkcjonariusze ABW zatrzymali trzy osoby podejrzane o działanie szpiegowskie na rzecz Rosji, poinformował minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Na 3 miesiące na razie tymczasowo trafią do aresztu Polacy w wieku od 48 do 62 lat. Zarzuca się im działania wywiadowcze, rozpoznawanie rozmieszczenia wojsk NATO na naszym terytorium oraz wytwarzanie i udostępnianie materiałów o charakterze propagandowym i dezinformacyjnym. Zatrzymań dokonano na polecenie Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej. Drożej dziś na stacjach paliw. Ceny maksymalne pójdą w górę. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 52 grosze, na litr oleju napędowego maksymalnie 7. Z aptek w całym kraju wycofano aerozol Envil Gardło. Powód: w 6 seriach leku podczas rutynowych testów wykryto zbyt duże stężenie etanolu, podał główny inspektor farmaceutyczny. Producent leku ocenił ryzyko dla pacjentów jako niskie, ale wdrożył działania naprawcze, wstrzymał produkcję i sprzedaż produktu. Koniec z łatką wiecznie drugich. Arsenal Londyn po 22 latach przerwy znów jest mistrzem Anglii. Tytuł wywalczył nie wychodząc na boisko, bo punkty zgubił ich jedyny rywal w walce o upragnione mistrzostwo. A o szczegółach Michał Waszkiewicz.
7: Uczeń w końcu pobił mistrza. Mikel Arteta zaczynał trenerską karierę jako asystent Pepa Guardioli. Odkąd przejął 7 lat temu, Arsenal wielokrotnie musiał uznawać wyższość swojego mentora. Przez te wszystkie lata Arteta z kanonierami wywalczył tylko Puchar Anglii. Teraz, po 22 latach przerwy, Arsenal znów jest mistrzem kraju, bo na ostatniej prostej potknął się Manchester City. Wczoraj jedynie zremisował w Bournemouth 1-1. Guardiola musiał w końcu uznać wyższość swojego ucznia. Gratulacje dla Arsenalu, dla Mikela, dla całego sztabu, dla kibiców za ten tytuł. Zasłużony. Niewykluczone, że w weekend Guardiola po raz ostatni poprowadzi City jako trener. Z kolei Arsenal za bardzo nie może jeszcze świętować.
4: 30 maja czeka go jeszcze finał Ligi Mistrzów, w którym zagra z Paris Saint-Germain.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet na rano.
2: 4 minuty już po 10. Zostawiamy tematy sportowe, politykę, podatki i co jeszcze teraz?
3: A teraz będzie coś takiego, co połechce nasze podniebienia.
2: Za sprawą
3: pewnego konkursu kulinarnego. Polska gastronomia wkracza na światowe salony, bo po raz pierwszy w historii w Krakowie odbędzie się narodowa selekcja Michelin Guide, obejmująca restauracje z różnych regionów kraju.
2: No to poważna sprawa.
3: No wiesz, co tu się będzie działo.
2: Ale
3: wszyscy
2: ja cię bardzo przepraszam, jeśli chodzi o kulinaria, to właśnie do studia została wprowadzona świeżutka, gorąca, pyszna kawa, więc ja nie omieszkam spróbować. Gram, bo pyszny napar czeka, więc to trzeba.
3: To tak, chyba to, się skuszę na łyczek.
2: To gramy.

0: Reklama.
1: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
2: W świecie, gdzie lodówki świecą pustką, a garnki milczą, każdy głodny dzień to wyzwanie.
3: Co dziś na obiad?
4: Nie wiem, już po nas obiad nigdy nie nadejdzie.
2: Ale jedna decyzja potrafi uratować popołudnie.
3: Bistro na talerzu.
4: Jesteśmy uratowani, oni gotują.
3: A my mamy czas dla siebie.
2: Domowe obiady, świeże i gorące, a do tego grillowana karkówka i żebelka w sosie barbecue. Bistro na talerzu, Ostrów Wielkopolski, Kaliska 81.
0: Reklama.
5: Od radia.
2: Na ten temat.
6: Środa, 12:30.
2: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
6: Rafał Wieczorek ze stowarzyszenia Kask jest cool. Hashtag warto posłuchać.
2: Radio Centrum.
5: Od radia.

0: czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego?
1: Kwadrans po 10, no to zaglądamy do sieci, a tutaj same ciekawostki. U Wojewódzkiego, czytam, wyszła cała prawda o małżeństwie Roxany Węgiel i Kevina Mgleja. Czytam dalej, to już pewne.
2: No i co to jest ta pewność?
1: Ta pewność oznacza, że intercyza jest.
2: No proszę, no to już mamy pewność.
1: Także cała prawda wyszła, cała prawda.
2: Dobrze, to ja mam też, ja mam inną prawdę, to jest prawda koncertowa. Padł rekord frekwencji, stadion w Polsce pękał w szwach, a chodzi o Chorzów. Ten stadion generalnie może pomieścić 55 tysięcy widzów, ale na koncertach wchodzi więcej i ostatnio 19 maja na Stadionie Śląskim Metallica pobiła ten rekord
1: frekwencyjny. Pięknie, tak, no.
2: No ale trudno się dziwić, no przecież tam się takie rzeczy działy, że łohoho.
1: Ja czytam o tym, że Iza Janachowska, ta pani, która tam wesela organizuje i tak dalej w telewizji, spodziewa się drugiego dziecka. Padły zaskakujące słowa Krzysztofa Jabłońskiego.
2: No.
1: To jest mąż.
2: A mąż, że co, że tak się zdziwił, że zaskoczony był?
1: No właśnie nie wiem, czytam właśnie informacji, szukam, co się wydarzyło co na to Krzysztof.
2: Ja tu widzę, że syn bardzo przeżywa bardzo sytuacją i tu jak ładnie tu powiedziano, ujawniono, co myśli rodzeństwo.
1: Ojej. Z ważnych informacji z życia celebrytów też taka, że Krzysztof Ibisz jest młodszy, ale to nic nowego, prawda?
2: No proszę.
1: On tak ma, codziennie młodszy.
2: To zawsze tak na wiosnę jest.
1: Tak.
2: A z kolei Katarzyna Cichopek podzieliła się z fanami nagraniem, w którym prezentuje swoje luksusowe wnętrza. Tym razem jasna kolorystyka. Nie wiem, czy jakiś remont był, ale nie jesteśmy widocznie na bieżąco. Są szczegóły aranżacji, więc można sobie popatrzeć.
1: A jak my robimy remonty w domach, to nie mówią o tym, prawda?
2: No to ciekawe.
1: Może jest...
2: No może nie takie spektakularne.
1: I nie jest tak luksusowo, jak powinno
2: masz
1: być.
2: Jasną kolorystykę?
1: Nie mogę.
2: Na wiosnę?
1: Nie mogę sobie pozwolić na jasne
2: widzisz?
1: Kolory w domu. Nie, nic z tych rzeczy. Będzie brudne po 2 miesiącach.
2: Co ty, 2 miesiące? 3 dni?
1: Rodzice wiedzą, o co chodzi, prawda?
2: Tak jest.

0: Reklama.
1: Sąsiedzie, znowu walka z betonem?
2: Ta plama żyje własnym życiem, a tu znowu pękło.
1: Bo na betonie wszystko się chłonie i pęknąć się zdarzy. Nie to mi się marzy.
2: A co się marzy?
1: Granit. Nie plami się, nie blaknie. Twardy jak trzeba, spokój na lata. Kostka granitowa na podjazd, płyty na taras, schody, elegancja i trwałość.
2: To gdzie ja to kupię?
1: Granit naturalny, Kalisz Wojciechówka 5. Od poniedziałku do piątku, 8:16. Więcej na www.granitnaturalny.pl. Granit naturalny. Raza dobrze. Na lata.
3: Wiosenny kiermasz ogrodniczy na targowisku przy Witosa. W ofercie sadzonki kwiatów, cebul, krzewów, drzew, warzyw oraz meble ogrodowe. Zaprasza spółka Targowiska Miejskie w Ostrowie. Ta niedziela od 8:00. Targowisko przy Witosa.
0: Reklama.

0: wiedzieć gdzie.
1: To Jasiek Piwowarczyk, 25 po 10, wiadomości już za kilka minut.
2: A w nich o tym, czy Mikołaj Kostka, były samorządowiec z Ostrowa Wielkopolskiego, pójdzie do więzienia.
1: Szczegóły w tym temacie punktualnie o 10.30.

0: 10:30 na zegarach i czas na wiadomości. Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Były samorządowiec ma trafić do więzienia. Szczegóły za chwilę. Ponadto nowe autobusy elektryczne w Ostrowie, a na koniec urodziny Pleszewskiej Szkoły.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Czy Mikołaj Kostka pójdzie do więzienia? Tak we wtorek 19 maja zadecydował Sąd Okręgowy w Kaliszu, który przeprowadził postępowanie wykonawcze w sprawie 43-letniego byłego samorządowca.
4: Wyrokiem Sądu Okręgowego, następnie podtrzymanego przez sąd apelacyjny w listopadzie ubiegłego roku w Łodzi, został skazany na karę jednego roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres lat 2. Sąd po przeprowadzeniu postępowania zarządził wykonanie kary jednego roku. Dalsze informacje możliwe będą do przekazania po uzyskaniu pisemnego stanowiska sądu.
2: Poinformował Radio Centrum Maciej Meller, rzecznik prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Mikołaj Kostka był od 2019 roku pierwszym zastępcą prezydenta.

0: Beaty Klimek, odpowiedzialnym m.in. za gospodarkę miasta. Wcześniej był m.in. zastępcą burmistrza Jarocina i to właśnie tego okresu dotyczyła głośna sprawa, w której Kostka został skazany na rok więzienia w zawieszeniu na 2 lata oraz 2-letni zakaz pełnienia funkcji publicznych za działania jeszcze z 2014 roku. I to ten zakaz miał teraz złamać się doradzając prezydent Ostrowa. Mikołaj Kostka ma zamiar odwołać się od decyzji sądu.
1: Więcej informacji na www.rc.fm.
0: 6 kolejnych w pełni zeroemisyjnych autobusów elektrycznych wzmocniło flotę Miejskiego Zakładu Komunikacji w Ostrowie Wielkopolskim. Inwestycja warta ponad 18,5 miliona złotych została w 88% sfinansowana ze środków zewnętrznych.
2: Autobusy elektryczne jeżdżą w Ostrowskiej Komunikacji Miejskiej już od niemal 10 lat. Od kilku dni po ostrowskich ulicach kursują już 22 elektryki, a łączny tabor MZK liczy sobie 51 pojazdów. O zaletach autobusów elektrycznych powiedział Radiu Centrum Janusz Marczak, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Ostrowie Wielkopolskim.
3: Przejechanie odcinka 100 km autobusem elektrycznym to jest mniej więcej połowa kosztów, które wymaga przejechanie tego samego odcinka autobusem dieslowskim. Oczywiście oprócz korzyści typowo finansowych są korzyści niewymierne. To mniejszy hałas, to mniejsza emisja. Te 6 sztuk autobusów, które dzisiaj tutaj witamy w Ostrowie, w ciągu roku jest w stanie zaoszczędzić 204 tony ekwiwalentu CO2. Ja na przestrzeni tych lat, kiedy autobus elektryczny w Ostrowie, że nie słyszałem słów krytyki naszych pasażerów.
2: Andrzej Sienkiewicz, dyrektor firmy Solaris Bus & Coach, która dostarczyła elektryki do MZK, podkreślał funkcjonalność i dobre wyposażenie nowych autobusów.
4: Każdy autobus jest szyty na miarę. Tutaj jedną z rzeczy, na przykład takich dosyć nietypowych w tej klasie autobusów, są 2 miejsca na wózki, jeden inwalidzki, drugi dziecięcy. Bardzo ładne, wyraziste oznaczenie miejsc dla osób o ograniczeniach ruchowych. To są miejsca dostępne z niskiej podłogi. Bardzo rozbudowany system elektroniczny, automaty biletowe, monitoring wnętrza. Wszystkie autobusy są wyposażone w defibrylatory.
2: Realizacja projektu zakupu dla Ostrowa elektrycznych autobusów wraz z ładowarkami zamknęła się w kwocie przekraczającej 18,5 miliona złotych. Aż 88% wartości tego zadania stanowią dotacje pozyskane z funduszy zewnętrznych, a konkretnie z Krajowego Planu Odbudowy oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
0: 140 lat historii, tysiące absolwentów, dziesiątki nauczycieli. Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych imienia Hipolita Cygielskiego w Pyszewie szykuje wyjątkowy jubileusz. Już 12 czerwca bieżącego roku dawni i obecni uczniowie spotkają się, by wspólnie świętować, wspominać i wrócić do szkolnych lat.
5: Historia szkoły sięga roku 1886, kiedy funkcjonowała pod nazwą Niemiecka Szkoła Zawodowa Dokształcająca. Zajęcia odbywały się wtedy w budynku dzisiejszej dwójki przy ulicy Ogrodowej i prowadzone były w języku niemieckim. Po 1920 roku szkoła została spolonizowana i przez kolejne dekady rozwijała się, zmieniając nazwy oraz lokalizacje. Od 1949 roku siedziba szkoły mieści się w budynku dawnej Bursy Bractwa Kurkowego przy Poznańskiej 36, którą dzieli ona z kultowym kinem Hel. Rozbudowa i rozwój placówki to zasługa kolejnych dyrektorów Stefana Komorskiego, jego kuzyna Eugeniusza Waliszewskiego oraz córki Eugeniusza Iwony Kałużnej, która z końcem roku szkolnego przechodzi na emeryturę, pozostawiając szkołę w doskonałej kondycji. Zaprasza też na 140 urodziny szkoły w piątek 12 czerwca. Uroczystości rozpoczną się o 11 w sali kina Hel. Następnie absolwenci szkoły, bo to oni będą głównymi bohaterami wydarzenia, spotkają się w szkole na wspomnieniach, zwiedzaniu i biesiadzie. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Hola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: Tymczasem w salonie Filman.
7: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
8: Tak. U nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
6: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl / info/producenci.
0: Reklama.

0: Za 12 minut będzie już godzina 11. My zaglądamy teraz do Kina Centrum w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
1: Tak, bo my już powolutku myślimy o tym, co to po południu można zrobić. 16:10 w Kinie Centrum dobrze się kłamie w miłym towarzystwie. Fantastyczne, kultowe komediodramat.
0: Zabrzmiało co najmniej, jakby wizyta w Kinie Centrum sprzyjała kłamstewkom takim małym. Ale nie, to jest tytuł dobrego filmu, który możecie zobaczyć. Włoska produkcja.
1: I powiem tak, właśnie z tego filmu możesz się dowiedzieć, że kłamstwo nie popłaca. To jest przyjemne, spożyteczne.
0: No, a jak już zobaczycie włoski hit, to koniecznie musicie zostać dłużej, bo o 18:00 kultowy Diabeł, który ubiera się u Prady. Oczywiście druga część Miranda, która powraca po 2 dekadach.
1: Tak jest. I jeszcze mamy Romerię, to dramat produkcji hiszpańskiej. Ten film o godzinie 20:10.
0: 3 filmowe propozycje, sporo także opcji na weekend. Szczegóły na stronach Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.

0: Za 5 minut już będzie godzina 11. Sienna Spiro, Material Lover muzycznie za nami. Jeszcze chłopaki z The Cure zagrają przed 11, zanim pojawią się wiadomości. A o 11 Karolina Romke. Cześć, witaj.
1: Cześć, dzień dobry. Razem z The Cure, proszę.
0: Będziesz z The Cure wchodzić tak w ten klimat. No, to może być?
1: No, pewnie. Może muzyka być, tak? Zawsze.
0: Dobrze. I jak coś, to jeszcze mam płytę z Makareną, ale jak wybieram The Cure?
1: Nie, wiesz, to wybierz tak, żeby było dobrze.
0: Dobrze,
1: Makarena
0: to zagramy.
1: Może zostawmy na
0: klasykę rocka. Love Song za chwilę. My dziękujemy za wspólnie spędzony czas.
2: Do usłyszenia.
0: I zostawiamy was w dobrych rękach. Zdecydowanie. Potwierdzasz, czy nie? Bo tak za...
1: Nie, no to już wiesz.
2: No,
1: jakbyś mi tak miło, że na dzień
2: kiwa.
1: Dobry takie miłe rzeczy słyszę od kolegów i koleżanek. Tak, oczywiście.
0: Pokolorowali. No to gramy.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Ach, jak przyjemnie, o jak w końcu, jak gorąco, jak słonecznie i ta temperatura w górę. I dzisiaj, no tak w okolicach 22, może 23 stopni, tego słońca dużo, teraz na moim radiowym termometrze 16, wiatr z południowego zachodu, wiatr słabo, 7 km na godzinę. A na barometrach obecnie, no właśnie, jeszcze ciśnienie jest stabilne, warunki biometeo obojętne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Właśnie minęła 11. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Za chwilę minister obrony uspokajająco o decyzji Pentagonu. Potem Stambuł, gdzie dziś finał piłkarskiej Ligi Europy. Najpierw jednak niepokojące doniesienia z Litwy. Marcin Krzemiński. Litewska armia poinformowała o możliwym wykryciu drona w pobliżu granicy państwowej z Białorusią. W związku z incydentem aktywowano misję NATO Air Policing oraz czasowo zamknięto przestrzeń powietrzną nad lotniskiem w Wilnie. Władze zaleciły mieszkańcom, by udali się do schronów lub innych bezpiecznych miejsc. Do schronów zeszli m.in. prezydent Litwy, premierka tego kraju oraz przewodniczący Sejmu. Do sprawy zapewne dziś jeszcze wrócimy. Szef resortu obrony uspokaja, po decyzji Pentagonu o ograniczeniu liczby amerykańskich brygadowych zespołów bojowych w Europie, Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że Polska pozostaje jednym z kluczowych partnerów Stanów Zjednoczonych. Minister spotkał się dziś z dowódcą amerykańskiej piechoty morskiej w Europie, generałem Christopherem Mahoneyem. Jak zaznaczył, został zapewniony, że Polska jest dla USA modelowym sojusznikiem.
4: Prowadzimy racjonalną, spokojną politykę współpracy. Decyzje, które zapadają w Stanach Zjednoczonych i skutki mogą tymczasowo opóźniać rozmieszczenie sił USA w Polsce. Tymczasowo.
3: Kosiniak-Kamysz przypomniał też, że Polska przeznacza 5% PKB na obronność, inwestuje w nowoczesne uzbrojenie i współfinansuje obecność amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. Jednocześnie zapewnił, że nie ma decyzji o stałym zmniejszeniu zdolności wojsk USA stacjonujących w Polsce. Węgierski premier w Warszawie przed godziną w willi przy ulicy Parkowej Petera Modziara przywitał Donald Tusk. Rozmowy premierów będą dotyczyć m.in. bezpieczeństwa i obrony, a także spraw unijnych. A w południe Modziara przyjmie w Belwederze prezydent Karol Nawrocki. Szef węgierskiego rządu spotka się także z marszałkami Sejmu oraz Senatu. Następnym punktem wizyty Modziara w Polsce będzie Gdańsk, gdzie m.in. wraz z Tuskiem spotkają się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Jutro premier Węgier uda się do Wiednia, a stamtąd pociągiem wróci do Budapesztu. Czas na pierwszy z trzech wielkich finałów piłkarskich kończących sezon klubowy. Dziś w Stambule o triumf w Lidze Europy zagrają Freiburg oraz Aston Villa, w której w pierwszym składzie powinien znaleźć się reprezentant Polski Matty Cash. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
5: Aston Villa ma szansę na pierwsze europejskie trofeum od 44 lat i jest faworytem, bo przecież jej trenerem jest Unai Emery, czyli mister Europa League. Hiszpan wygrywał to trofeum aż pięciokrotnie. Oczywiście ten mecz to kwestia taktyki, to także kwestia indywidualnych umiejętności naszych zawodników, ale to także kwestia emocji. Emery zagrał szóste trofeum, a Matty Cash może dziś zostać 13. reprezentantem Polski z europejskim pucharem. Z kolei dla niemieckiego Freiburga to absolutny debiut w tak prestiżowym starciu, mówi trener Julian Schuster. Oczywiście to coś wyjątkowego. W ciągu ostatnich kilku lat przeżywaliśmy różne momenty. Spadliśmy do drugiej ligi, a teraz, zaledwie kilka lat później, jesteśmy tutaj i zagramy w europejskim finale.
3: Finał Ligi Europy o 21 w Stambule.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: No to jeszcze raz dzień dobry, Karolina Romka z tej strony mikrofonu. Środa, 20 maja w kalendarzu, to już 140 dzień roku, do końca 225 dni, no wiosna. Niech nam się ładnie rozbuja, bo zaraz się skończy. Jeszcze 31 dni do końca wiosny właśnie i będziemy witać lato. Oby gorące, przyjemne, ale ten deszcz, pamiętajcie, że cały czas jest nam potrzebny. Ale dzisiaj taka miła odmiana, nie jest zimno, wręcz przeciwnie. Dzisiaj można na krótkie rękawy w końcu wyskoczyć i cieszyć się właśnie wiosną i majem. Już nie zimnym majem, tylko takim dużo, dużo cieplejszym. Życzę Wam oczywiście pięknego dnia. No i co? Rozkręcamy przedpołudnie, bo już zaraz środek dnia. Mam nadzieję, że Wy macie wystarczające energię. Jak nie, oczywiście będę jej Wam dodawać za pomocą muzyki na 106.4.
1: Radio Centrum i gra muzyka.

0: Reklama.
1: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lease. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lease. Obatówek Rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
5: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
6: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z delikartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Szukasz swojej drogi zawodowej? Chcesz zmienić pracę, zdobyć nowe kwalifikacje albo lepiej zaplanować swoją przyszłość? Skorzystaj z bezpłatnego doradztwa zawodowego w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu. Pomagamy młodzieży i dorosłym przy wyborze szkoły, zawodu, pierwszej pracy, przebranżowieniu czy powrocie na rynek pracy. Nie odkładaj przyszłości na później. Zrób pierwszy krok już dziś. Zadzwoń i umów wizytę. 62 742 44 58.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka,
10: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
12: Hej Fonsi.

0: Fonsy i Demi Lovato, oni to wiedzą, jak rozkręcić w takich gorących rytmach i tak gorąco i tak przyjemnie będzie przez cały tydzień, więc korzystajcie, ja zaglądam na radiową listę przebojów, tam wśród propozycji znajdziecie Mroza. Z kawałkiem Nie ma miejsca jak dom, jeżeli ten wam się spodoba, możecie na niego oddać głos na rc.fm, zakładka top 30 wśród wszelkich propozycji.
1: Top 30 i gra muzyka.

0: 20 minut po 11.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Trwa Kaliski Tydzień Zdrowia. Co jeszcze dzieje się w ramach tego wydarzenia? O tym powiemy w wiadomościach, które na antenie Radio Centrum o 11.30.
1: Reklama.
2: Taksi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
3: Telefon 196-23.
2: Taksi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
3: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
4: Czujesz ten rytm? Tak właśnie bije serce twojego ogrodu. Zadbaj o nie i pozwól, aby było doskonałe. Centrum Kamienia zaprasza na ogrodowe łowy. Na ponad 10 tysiącach metrów kwadratowych znajdziesz każdy kamień do ogrodu. Centrum Kamienia, kamienie ozdobne, elewacyjne i tarasowe. Kostka granitowa oraz betonowa. Czekanów przy trasie 25 między Ostrowem a Kaliszem. www.ckamienia.pl. Posłuchaj, to rytm życia ogrodu.
1: Reklama.

0: Takie przyjemne rockowe brzmienie to Bryan Adams i Heaven. Mała przerwa w muzyce, czas na kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Zbliża się 11.30 w studiu Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Wyłoniono wykonawcę obwodnicy Kalisza. Szczegóły za chwilę. Ponadto kaliski tydzień zdrowia na półmetku, a na koniec zaproszenia do gry w golfa.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Blisko 684 miliony złotych ma kosztować obwodnica Kalisza. Na taką kwotę opiewała najkorzystniejsza oferta wybrana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Inwestycja obejmuje budowę 18,5-kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 25 na trasie Kokanin-Biskupice-Ołoboczne.
3: Nie tracimy czasu, przyspieszamy realizację budowy obwodnicy Kalisza. Mamy ostatecznie wyłonionego wykonawcę. Dołożyliśmy dodatkowe środki do budowy obwodnicy Kalisza. W najbliższym czasie planujemy podpisanie umowy z wykonawcą, który zbuduje obwodnicę Kalisza. Przy tej okazji warto wspomnieć, że mamy już zakontraktowane wszystkie odcinki, które czterojezdniową drogą połączą Kalisz z autostradą A2 oraz Kalisz z Ostrowem Wielkopolskim.
2: Powiedział Radiu Centrum Mariusz Witczak, kaliski poseł Koalicji Obywatelskiej. Teraz trwa 10-dniowy okres odwoławczy. Jeżeli nie będzie zgłoszonych odwołań, to już wkrótce dojdzie do podpisania umowy. Zadanie będzie realizowane w systemie projektuj i buduj. Rozpoczęcie pracy w terenie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje na połowę 2028 roku, natomiast zakończenie inwestycji na trzeci kwartał 2030.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Trwa kaliski tydzień zdrowia. W poniedziałek rozpoczął się inauguracyjnym przemarszem spod Baszty Dorotki pod Kaliski Ratusz oraz marszem Nordic Walking dla seniorów. Wtorek, środa i czwartek to czas dla dzieci i młodzieży. Dni wypełnione quizami, warsztatami i rywalizacją sportową. Akcję wspiera także Starostwo Powiatowe w Kaliszu.
4: Nic ważniejszego niż zdrowie człowieka. My tak naprawdę zapominamy o tym każdego dnia, pracując, biegając za tymi wszystkimi problemami dnia codziennego. Trzeba troszeczkę oddechu, trzeba troszeczkę refleksji i ten tydzień zdrowia daje ten oddech, abyśmy pomyśleli, co w życiu jest najważniejsze, co w życiu człowieka jest najistotniejsze. Bardzo dziękuję za tą akcję, też z punktu widzenia i seniorów, i tych najmłodszych, bo ich trzeba aktywizować, ale oni czekają na to, czekają na ten gest ze strony administracji, żeby podjąć działanie.
2: Powiedział Radiu Centrum Jan Adam Kłysz, starosta Kaliski. Kaliski Tydzień Zdrowia zakończy się w piątek o 11 uroczystą galą w auli Uniwersytetu Kaliskiego przy ulicy Poznańskiej 201.
1: Warto się wybrać.
2: W tę sobotę w Kaliszu będzie okazja, by się przekonać, że golf to coś więcej niż sport. To sposób na wspólne spędzanie czasu, budowanie relacji i odkrywanie kolejnych nowych pasji. I że golf, wbrew stereotypom, to gra dla każdego.

0: Od dzieci przez rodziców po seniorów to wartościowo spędzony czas na świeżym powietrzu, który pozwala oderwać się od codzienności, a przede wszystkim ekranów, telefonów i komputerów. Dla wielu osób często niespodziewanie golf może stać się nową pasją na całe życie. Wystarczy spróbować, a w tę sobotę jest do tego okazja. Pierwszy Kaliski Klub Golfowy przy ulicy Wiankowa 63-67 zaprasza w godzinach od 11 do 16, by spróbować swoich sił w golfie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 27 minut pozostało do 12.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzi szkółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.

0: możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
1: Nissan Polody Kalisz. Złota 60. www.polody.pl. Reklama.

13 minut pozostało do godziny 12. Zerkam do kalendarza. Jakie mamy dzisiaj święta? Jeżeli od samego rana naszego porankowego duetu nie usłyszeliście, to bardzo proszę, to ja daję znać. Europejski Dzień Morza. Dzisiaj bardzo ważne święto, które podkreśla znaczenie morza w życiu mieszkańców Europy i nie tylko. No tutaj akurat święto europejskie, bo to Europejski Dzień Morza. Więc warto wiedzieć, tym bardziej, że w tym morzu tyle fantastycznych rzeczy się na nas czai. Niekoniecznie groźnych. Piękne życie tam gdzieś, co prawda u nas to z Rafą niekoniecznie, ale inne cudne rzeczy się dzieją. W tematach związanych z przyrodą również dzisiaj Światowy Dzień Pszczół. Pszczoły, które odpowiadają za zapylanie ponad 75% światowych upraw żywnościowych. Od migdałów po jabłka i wiele innych. Więc święto ustanowione przez ONZ także podkreśla bardzo ważną rolę tych stworzeń, no i zagrożeń z tym związanych, bo niestety często również na antenie Radia Centrum słyszymy o tym, co się wyrabia i że niektóre takie tematy niestety przechodzą gdzieś bez echa, no ale trzymajmy kciuki za to, żeby działo się jak najlepiej. W tematach świąt jeszcze dodam, że Światowy Dzień Meteorologii dzisiaj i Międzynarodowy Dzień Płynów do mycia naczyń. No to dzisiaj można zastąpić zmywarkę.

0: Hometown Gypsy to Red Hot Chili Peppers. Za 5 minut, 12.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Dzisiaj paraliż stolicy, bo rozpoczynają się właśnie protesty związkowców z całej Polski. Szczegóły o 12.
2: Reklama.
3: Szukasz nowych okularów? Teraz jest idealny moment. W Centrum Optycznym Kalisja trwa wyjątkowa promocja. Minus 20% na kompletne okulary. Już 27 maja wyjątkowy event z profesjonalną makijażystką, która podkreśli Twoje piękno. Dodatkowo konsultacja u stylistki opraw okularowych oraz prezentacja nowej kolekcji opraw. Wpadnij i zobacz więcej. Centrum Optyczne Kalisja, ulica Górnośląska 49, Kalisz. Reklama wyrobu medycznego. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot odpowiedzialny za reklamę, Centrum Optyczne Kalisja.
4: 40 lat minęło, a Wesołek wciąż tworzy wspaniałe dzieło.
5: Od fundamentów po dach, bo mają wspaniałą ofertę, kulturę i fach.
4: Tysiące klientów, zrealizowanych marzeń i mnóstwo pozytywnych wrażeń.
5: Dom, podjazd, taras, ogród. Wesołek radę da. Po to ekipa na 102.
4: Dalszy rozwój i dobro klienta. Taki plan mają.
5: Do swych składów pięknie zapraszają.
4: 40 lat na rynku budowlanym. mbwesołek.pl.
6: Z okazji 20-lecia Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orlistaw serdecznie zaprasza w niedzielę 24 maja na dzień otwarty. Dla najmłodszych dmuchane zamki, malowanie buziek, konkursy z nagrodami, efektowne eksperymenty naukowe.
7: I spotkanie z Łosiem czy Stosiem.
6: Zużyty, ale kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny będziemy wymieniać na upominki, więc weź go ze sobą. Niedziela 24 maja od 10 do 16 Orlistaw, gmina Ceków, Kolonia. Weź rodzinę, znajomych i poznaj nowoczesny zakład oraz metody zagospodarowania odpadów. Spędzisz miło czas i skosztujesz wojskowej grochówki. Szczegóły na orlistaw.pl oraz profilach facebookowych ZUOK Orlistaw i Łoś Czystoś. Do zobaczenia w Orlim Stawie.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: W tej pogodzie dzisiaj dużo słońca, bardzo przyjemnie. Temperatura maksymalna w okolicach 22 stopni. Do tego wiatr z zachodu wiejący słabo. Ciśnienie na razie jest stabilne. Warunki wiemy, to jeszcze obojętne, ale przejdą w korzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Właśnie minęła 12.
1: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Paraliż Warszawy rozpoczynają właśnie związkowcy z całej Polski. Polskie MSZ odradza podróży w związku z ogniskiem eboli. Dar Młodzieży odbywa swój ostatni rejs, a w Polsce dyskusja o jego emeryturze. Agnieszka Trojanowska-Bis. Związkowcy z całej Polski rozpoczynają manifestację w Warszawie. Pochód niezadowolonych, m.in. z unijnej polityki klimatycznej, wychodzi właśnie z Placu Zamkowego i przejdzie już za chwilę ulicami stolicy aż pod budynek Sejmu. To tysiące związkowców, rolnicy, górnicy, hutnicy i przedstawiciele handlu. Ich protest ma być wyrazem poparcia dla inicjatywy referendalnej prezydenta Karola Nawrockiego. W związku z protestem już są utrudnienia w ruchu w centrum stolicy, a część autobusów została skierowana na objazd. Tragedia na jeziorze Jukst. Nie żyje młody mężczyzna, którego poszukiwano wczoraj w wodzie. Do tragedii doszło o świcie. 4 tegorocznych maturzystów z województwa mazowieckiego wypłynęło na jezioro na rowerku wodnym. Sprzęt przewrócił się, gdy próbowali zamienić się miejscami, mówi oficer prasowy komendanta powiatowego PSP w Mrągowie, kapitan Marcin Kordek.
4: Tuż przed godziną 7 mrągowscy strażacy zostali zadysponowani na jezioro Jukst, gdzie według relacji świadków miały się topić 2 osoby. Po dojeździe na miejsce okazało się, że jedna osoba uczepiona jest rowerku wodnego. Strażacy podjęli tą osobę i z jej relacji dowiedzieli się, że ona płynęła z 3 kolegami. 2 osobom udało się dotrzeć na brzeg, a jedna zaginęła pod powierzchnią wody.
3: Akcja poszukiwawcza trwała wczoraj od rana do popołudnia. Wówczas nurkowie zlokalizowali ciało na głębokości 24 metrów. Obecnie pod nadzorem prokuratury trwa ustalanie okoliczności tego zdarzenia. MSZ odradza wszelkie podróże do całego regionu na pograniczu Demokratycznej Republiki Konga, Ugandy i Sudanu Południowego w związku z pojawieniem się ogniska eboli w Demokratycznej Republice Konga i Ugandzie. Jak przypomniał resort dyplomacji, Światowa Organizacja Zdrowia ocenia ogólne ryzyko dla zdrowia publicznego jako wysokie na poziomie krajowym, wysokie na poziomie regionalnym i niskie na poziomie globalnym. Dar Młodzieży minął półmetek rejsu do Ameryki. Polski żaglowiec szkoleniowy odbywa swoją ostatnią, tak długą wyprawę i czeka na budowę następcy. W międzyczasie trwa spór na temat przyszłości trójmasztowca, bo pojawiły się głosy, że emeryturę mógłby spędzić w Szczecinie. W odpowiedzi z Gdyni, która jest portem macierzystym Daru, płyną sygnały, że zgody na to być nie może, a pod specjalną petycją w tej sprawie zbierane są podpisy, mówi jej autor, radny Jakub Ubych.
5: To chyba nie jest odpowiedni moment, aby wywieszać białą flagę i poddawać się i mówić nie. W Gdynia nie ma pomysłu na to, co zrobić z legendarną jednostką, żaglowcem, który wypływał i jego dom cały czas był właśnie w naszym mieście. Zróbmy z Daru Młodzieży na przykład obiekt edukacyjny, który będzie służył temu, aby kolejne pokolenia gdynian wiedziały, co to morze, co to zainteresowanie żeglarstwem.
3: Sprawa byłaby prostsza, gdyby nie liczone w milionach złotych rocznie koszty utrzymania żaglowca. Tym bardziej trzeba o tym myśleć teraz, podkreślałby.
5: Petycję chciałbym skierować do pani prezydent, ale nie po to, aby podejmowała sama w tym momencie decyzję, tylko aby wyraziła zainteresowanie i zaczęła dyskusję.
3: Podpisy mają być zbierane do wakacji. Petycje można znaleźć poprzez mówiący wszystko adres darzostaje.pl.
1: Kursy walut.
2: To sprawdźmy, jak wygląda obecnie sytuacja. Średni kurs waluty euro to 4 zł 25 groszy. Dolar amerykański to 3 zł 67 groszy. Frank szwajcarski to 4 zł 64 grosze. I na koniec funt brytyjski 4 zł 91 groszy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po 12:00.

0: Reklama.
1: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: teraz konkurs.
1: A to z okazji zbliżającego się Dnia Matki mamy dla Was masaż. Masaż relaksacyjny, masaż twarzy, kobido, idealny dla kobiety, bo to taki jest, wiecie, bez skalpela, jak to mówią. Na pewno świetny relaks, a żeby zdobyć właśnie taką nagrodę, wystarczy do nas zadzwonić. 88 400 106 4. Czekam już na Wasze telefony.

0: Sponsorem konkursu jest
1: gabinet masażu DMB, masaże lecznicze, relaksacyjne, masaże twarzy z Kalisza. A to jest, jak wiecie, idealny prezent na zbliżający się Dzień Matki, więc zobaczymy, kto wygra. A za mną już jest Daniel. Halo, halo, dzień dobry, Danielu.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Co tam u ciebie słychać?
2: A pracujemy niestety.
1: Ale tam niestety, dobrze, jak jest praca, to znaczy, że jest dobrze, bo wiesz, tam wszystko się zgadza. Danielu, a skąd dzwonisz, powiedz?
2: Z Kalisza,
1: dobrze, okej. Długo będziesz dzisiaj pracował?
2: Do 16 na pewno.
1: No to spoko, godzina, to jeszcze wiesz, długo, jasno, skorzystasz z pogody, będzie można jeszcze porobić coś miłego. Ale cieszę się, że udało ci się, mimo że pracujesz, do mnie dodzwonić, bo mam dla ciebie bardzo fajny prezent. Jesteś tam? Jesteś, słuchasz.
2: Jestem.
1: Dobrze. Z okazji Dnia Matki, masaż. Oczywiście fajnie by było go komuś podarować, ale jakbyś chciał się zrelaksować, to sam też możesz. Kiedyś tam wpadałeś do gabinetu masażu na jakiś mały relaks?
2: Korzystałem z takich zabiegów, ale to były zabiegi za granicą na wakacjach, także w Polsce jeszcze nie miałem okazji, ale na pewno będzie komu podarować.
1: No to dobrze, to jak już masz plan i wiesz, że komuś podarujesz, to tym bardziej fajnie. Ale myślę, że tutaj warto, nie tylko na wakacjach, ale gdzieś to sobie, wiesz, dla samego siebie taki relaks też zorganizować. A masaż, który ja mam dla ciebie, raczej voucher na masaż, to jest masaż twarzy Kobido. Słyszałeś o czymś takim kiedyś?
2: Gdzieś coś mi się obiło uszy, ale powiem szczerze, nie zagłębiałem tematu.
1: Nie zagłębiałeś. No to ja myślę, że jak wyślesz kogoś, komu podarujesz ten voucher, to później będziesz miał cały wykład na temat tego, co to jest. A jest naprawdę fajne, relaksacyjne. Sama kiedyś miałam, więc tym bardziej potwierdzam. No dobrze. No to w takim razie ja gratuluję, bo oczywiście zdobywasz voucher. Teraz jeszcze możesz pozdrawiać, kogo masz ochotę.
2: Przede wszystkim co? Pozdrawiam wszystkie mamy. Przede wszystkim moją mamę. Wszystkie mamy, które teraz mnie słuchają, mają dzieci. No i też przede wszystkim taty. Pozdrawiam wszystkich tatów, bo no niestety za chwilę też nasze święto.
1: A czemu niestety? Daniel, to dobrze, że jest.
2: Także fajnie by było też, żeby o tatach też pamiętać, że tak powiem. Ale przede wszystkim wszystkie mamy chciałbym pozdrowić i wszystkich słuchaczy, którzy słuchają.
1: Okej, bardzo ci dziękuję. Danielu, w takim razie życzę ci dobrego czasu, słonecznego, pięknego. No i jak już będziesz miał to swoje tatowe święto, to też już z góry życzę, żeby było fajne. Trzymaj się ciepło, do usłyszenia.
2: Dziękuję.
1: Zostań jeszcze tylko ze mną na antenie, jeszcze ci parę rzeczy powiem.
2: Dobrze.
0: Sponsorem konkursu jest...
1: A ja przypomnę, że to gabinet masażu DMB, masaże lecznicze, relaksacyjne, masaże twarzy z Kalisza.
0: Reklama. Sąsiedzie, znowu walka z betonem?
3: Ta plama żyje własnym życiem, a tu znowu pękło.
0: Bo na betonie wszystko się chłonie i pęknąć się zdarzy. Nie to mi się marzy.
3: A co się marzy?
0: Granit. Nie plami się, nie blaknie. Twardy jak trzeba, spokój na lata. Kostka granitowa na podjazd, płyty na taras, schody, elegancja i trwałość.
3: To gdzie ja to kupię?
0: Granit naturalny Kalisz Wojciechówka 5. Od poniedziałku do piątku, 8:16. Więcej na www.granitnaturalny.pl. Granit naturalny. Raza dobrze. Na lata.
4: Reklama.

0: Minęła godzina 12.30.
1: Na ten temat Radio Centrum.
2: Łukasz Kostecki, a moim i Państwa gościem jest pan Rafał Wieczorek ze stowarzyszenia Kask jest Cool z Kalisza.
3: Tak, dzień dobry, witam pana i witam Państwa.
2: Założyciel tego stowarzyszenia.
3: Współzałożyciel osoba, która dość mocno angażuje się w działania stowarzyszenia, kreuje te działania, które mogą Państwo też obserwować w mediach społecznościowych i w naszej przestrzeni takiej fizycznej, na drogach, przy ścieżkach.
2: No to skoro już mówimy o tych działaniach, to może opowiedzmy, jakie te działania są?
3: Dużo by opowiadać. Zwykle zimą myślimy, a wiosną i latem robimy. Zaczynając od tego, że zwykle na wiosnę ruszamy z edukacją do szkół, jak tylko nam czas prywatny pozwala, bo robimy to społecznie. Odwiedzamy szkoły, one najczęściej zimą się do nas same zgłaszają, żeby przyjechać na prelekcje, pokazać młodzieży, jak to bezpieczeństwo jest ważne na rowerze, hulajnodze i rolkach, jak zakładać kask, jak dobierać kask, co się może stać z głową, jak tego kasku nie ma. W każdej szkole głowę odgrywa arbus, arbus w kasku i arbus bez kasku. Te testy są, myślę, że już Państwu znane. No po czym oprócz tych działań edukacyjnych wymyślamy różne akcje. W różnych latach to były różne akcje. Był w przedszkolach w kasku jest Cool, gdzie wręczaliśmy przedszkolakom kaski. Były tabliczki edukacyjne, jadąc w kasku dajesz przykład dzieciom. W tym roku mamy nową akcję pod hasłem jeżdżę w kasku, bo chcę.
2: No bo kask jest Cool, czyli chcemy w nim jeździć, dlatego żeby było po prostu bezpiecznie, a mimo to pojawiają się ludzie, którzy jeżdżą na rowerach, jeżdżą na hulajnogach, czy na rolkach, bez tej ochrony głowy.
3: Tak, wspomniał pan, że kask jest Cool. My to tak specjalnie nazwaliśmy tą naszą organizację. Wcześniej to nie była sformalizowana organizacja, była to grupa rodziców, którzy zauważyli problem w szkole u dzieci. To hasło zostało wtedy wymyślone, natomiast później w 2020 roku założyliśmy stowarzyszenie. I dlaczego to Cool? Właśnie, żeby spowodować, żeby ten kask był nie obowiązkiem, ale taką nawet nie normą, czy czymś, co jest standardem, co jest po prostu Cool, bo kask naprawdę może być Cool, bo kaski są teraz w fajnych kolorach, fajnych wzorach, lekkie, przewiewne, a jednak zabezpieczają te głowy osób, które ich używają. Lekarze wskazują jasno, że kask przy upadku niweluje jego skutki do 80%. To jest bardzo dużo. To tak

0: jakby porównać zadrapanie do złamania. Jakaś krew po zadrapaniu poleci, a jednak przy złamaniu to się łamią kości. I tutaj myślę, że na naszych mediach społecznościowych można zobaczyć różnego rodzaju dowody na to, że te czaszki mogą się niestety łamać kości.
1: No ale chyba tutaj bardzo ważny jest przykład tych rodziców, którzy no też, nie ukrywajmy, nie byli przyzwyczajeni do jeżdżenia w kasku, a teraz no te dzieci patrzą na tych rodziców, no i jak widzą rodzica w kasku, to chyba chętniej z niego korzystają.
0: Myślę, że teraz będzie troszkę odwrotnie, ponieważ od początku czerwca zmienia się prawo i dzieci, młodzież do 16 roku życia będzie miała obowiązek jazdy w kasku. Nie ukrywam, że dość mocno zaangażowaliśmy się w ten problem, w ten temat legislacji w zeszłym roku. Kilkukrotnie osobiście byłem w Sejmie na różnego rodzaju konferencjach, komisjach, podkomisjach, żeby to doprowadzić do końca i doszło to do szczęśliwego końca. Dlaczego powiedziałem, że teraz będzie odwrotnie? Bo to teraz tak naprawdę ten obowiązek, który będzie spoczywał na dzieciach i na młodzieży, spowoduje, że dzieci szybko wychowają swoich rodziców i wymuszą na nich taką pośrednią edukacją to, że będą zakładać, bo problem jest w określonych grupach wiekowych. Do 12 roku życia raczej dzieci w 80-kilku procentach jeżdżą w kaskach. Później od 12 do 18 bywa różnie. Natomiast jeżeli chodzi o rodziców, to ten odsetek jest naprawdę zatrważający, że bardzo mało osób dorosłych jeździ w kaskach, choć obserwujemy już w tym sezonie, w tym początku sezonu zmiany, że te osoby dorosłe zakładają kaski. Uważam, że powinniśmy my jako dorośli dawać przykład dzieciom. Taka też była nasza akcja 2 lata temu. Jadąc w kasku dajesz przykład dzieciom. Tabliczki edukacyjne o tej treści są rozłożone w kilku miejscach w naszym mieście. My poprzez organizację różnego rodzaju wydarzeń, między innymi rajdów rowerowych, chcemy też spowodować, żeby ci dorośli jeździli w tych kaskach i mamy do tego też przykłady, bo wiele osób, które we wcześniejszych rajdach jechało z nami, mówiło nam, że mają pierwszy raz w życiu kask na głowie, bo u nas biletem wstępu na rajd jest tylko i wyłącznie kask. Wszystko inne jest bezpłatnie.
1: No ale poza kaskiem to chyba też jeszcze odblaski, bo też wspominał pan o tym, że troszeczkę też działacie z tym bezpieczeństwem takim tych niechronionych uczestników ruchu drogowego. No i poza kaskiem to chyba odblask to też jest druga rzecz, która poprawia to bezpieczeństwo i widoczność tego rowerzysty.
0: Zdecydowanie tak, ma pan redaktor rację. Jeśli tylko dysponujemy jakimiś środkami, to wspieramy również te obszary. Odblaski to jest bardzo ważny element, natomiast ważnym elementem często pomijanym jest obowiązkowe wyposażenie roweru, czyli oświetlenie. Nie każdy rowerzysta wie, że jest to obowiązek wpisany w kodeks. Przednie oświetlenie i tylne oświetlenie. Jeśli dysponujemy środkami, zdarzało nam się rozdawać lampki rowerowe, również na rajdzie rowerowym, więc to jest ważna rzecz. Odblaski również, bo tutaj wspieramy też akcję odblaskową, czy nawet inną akcję, czyli 1,5 metra, była taka akcja 1,5 metra od rowerzysty, akcja skierowana do kierowców, jakby podbijamy, wspieramy i klaszczemy tym autorom tych akcji, takich jak wspomniana.
1: To może na sam koniec zapytam, w jaki sposób jeszcze próbować przekonać ludzi do tego, żeby po prostu założyć kask, może już bez tego obrazowego porównania z arbuzem, który się rozpada, a jakoś tak, nie wiem, słownie tutaj za naszym pośrednictwem.
0: No drodzy państwo, każdy kask jest cool, to po pierwsze. Po drugie, jadąc w kasku dajecie przykład swoim dzieciom. Po trzecie, zastanówcie się, jak lecicie samolotem, komu pierwszemu trzeba zakładać maskę tlenową w razie wypadku. Oczywiście, że samemu sobie, więc ja to porównanie z samolotem często używam, bo nie uratujemy dziecka, jeżeli sami nie będziemy w stanie nic zrobić. No i tak jest na rowerze. Przewracając się, jadąc z dzieckiem, ja już znam sytuację, gdzie służby, znam tą sytuację z relacji służb, gdzie służby przyjechały na miejsce i leżała mama po wywrotce nieprzytomna i obok niej siedział syn 6-7-letni w kasku i nie wiedział, co zrobić. Mama nie miała kasku, więc zadbajmy najpierw o siebie. Oprócz tego przykładu, to po prostu pomyślmy, czy chcemy dalej żyć w zdrowiu lub ryzykujemy, bo nie wszystko na rowerze zależy od nas. Są inni uczestnicy ruchu, rowerzyści, kierowcy samochodów, są warunki atmosferyczne, wiatr, deszcz, ale są też na przykład zapiaszczone ścieżki rowerowe. Normalna rzecz, że jest piasek, a on jest bardzo dużym wrogiem rowerzystów. Nie wspomnę już o hulajnogach.
1: Bardzo serdecznie panu dziękuję za rozmowę. Moim i państwa gościem był pan Rafał Wieczorek ze Stowarzyszenia Kasgi School.
0: Dziękuję bardzo i wszystkiego dobrego dla państwa.
2: Na ten temat Radio Centrum.
3: Jeżeli macie ochotę wysłuchać rozmowy raz jeszcze, to znajdziecie wkrótce na profilu Radia Centrum na Facebooku.
4: Reklama.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł.
4: Jak tak, to Allegro.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Castorama!
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Reklama.
2: Rzucę 106,4 FM.

Równo za tydzień, w środę 27 maja o godzinie 18 odbędzie się bardzo przyjemne wydarzenie pod tytułem Wieczór Tańca, kierunek choreografia pełna tajnacznej różnorodności, a to za sprawą studentów Łódzkiej Akademii Muzycznej, którzy zaprezentują swoje najnowsze prace od etiud przygotowanych pod kierunkiem pedagogów po autorskie projekty indywidualne i grupowe. To są cykliczne spotkania studentów choreografii z publicznością, więc tego tańca będzie niezwykłego naprawdę sporo, a skoro taniec, to muzyka również. Są bezpłatne wejściówki, które są do odbioru w kasie centrum. Możecie tam wpadać, możecie dać znać, że wy chcecie na wieczór tańca choreografia on tour, który odbędzie się, przypominam, 27 maja w środę, w przyszłym tygodniu o godzinie 18 w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu przy Łaziennej 6. Koniecznie tam wpadnijcie.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Już za chwilę kolejne wiadomości z kraju i ze świata, a w nich powiemy coś o turystach, raczej wynajmowaniu mieszkań turystom. Od dzisiaj na nowych unijnych zasadach, szczegóły już o 13:00.
2: Reklama.
3: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lease. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lease. Obatówek Rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
0: Wiecie, gdzie lodówki świecą pustką, a garnki milczą. Każdy głodny dzień to wyzwanie.
4: Co dziś na obiad?
5: Nie wiem, już po nas obiad nigdy nie nadejdzie.
0: Ale jedna decyzja potrafi uratować popołudnie.
6: Bistro na talerzu.
5: Jesteśmy uratowani. Oni gotują.
6: A my mamy czas dla siebie.
0: Domowe obiady, świeże i gorące. A do tego grillowana karkówka i żeberka w sosie barbecue. Bistro na talerzu. Ostrów Wielkopolski, Kalisz. 81.
2: Reklama.
7: Radio Centrum 106.4 FM.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: A w tej pogodzie ciśnienie wysokie, bo 1021 hektopaskali właśnie w obszarze wysokiego ciśnienia pozostajemy i to będzie jeszcze rosło. Rośnie także temperatura, teraz już prawie 21 stopni, dziś maksymalnie w okolicach 23, mnóstwo słońca, chmury też się pojawią, choć na razie bez żadnych opadów. Wiatr z zachodu wieje słabo, 7 km na godzinę, delikatnie przyspieszy, a warunki biometeo są już korzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Właśnie minęła 13. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Litwini wychodzą ze schronów, odwołano alarm przed atakiem lotniczym. Wynajmowanie mieszkań turystom od dziś na nowych unijnych zasadach. Maja Chwalińska i Katarzyna Kawa wciąż w grze o udział w tegorocznym French Open. Agnieszka Trojanowska-Bis. Litewskie wojsko odwołało ostrzeżenie przed atakiem lotniczym. Port lotniczy w Wilnie wznowił już pracę. Wcześniej informowano o możliwym wykryciu drona w pobliżu granicy z Białorusią. Mieszkańcy mieli udać się do schronów i innych bezpiecznych miejsc. Alarm trwał około godziny. Wynajem krótkoterminowy na nowych zasadach. Od dziś obowiązują unijne przepisy w tym zakresie. Regulacje wprowadzają nowe wymogi dla wynajmujących, mówi wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś.
4: Jednorazowa kara 50 tysięcy złotych, żeby odstraszała wszystkich tych, którzy funkcjonują poza strefą konkurencyjności, poza strefą takich czytelnych zasad ekonomicznych, porządkowych.
3: Centralny rejestr dopiero powstaje, a brak numeru identyfikacyjnego nie będzie jeszcze karany. Regulacje mają objąć dopiero przyszły sezon turystyczny. Rząd chce też, by w budynkach wielorodzinnych na wynajem zgodę musiały wydać wspólnoty i spółdzielnie. Konieczne będzie także wprowadzenie regulaminu obiektu. Obowiązkowy rejestr lokali ma ruszyć do połowy października. Jednak wcześniej przepisy muszą zostać przyjęte przez parlament i podpisane przez prezydenta. Impreza muzyki elektronicznej przeniesiona po aferze z podobną imprezą w parku w warszawskim Wilanowie. Organizatorzy białostockiego festiwalu muzyki elektronicznej Up to Date tuż przed imprezą podjęli decyzję o zmianach. Zamiast w zabytkowym parku odbędzie się ona na miejskim stadionie, o czym Jakub Medek.
5: Jędrzej Ditek Dądziło, pomysłodawca organizowanej po raz 17 międzynarodowej imprezy, przyznaje, że po rozmowach z przyrodnikami i ludźmi mieszkającymi wokół starego parku innej decyzji podjąć nie mógł.
6: To, że się nauczyliśmy. Dużo ludzi podzieliło się z nami swoimi obserwacjami. Wiele też się wydarzyło. Mówię tutaj też o sytuacji z imprezą w Wilanowie.
5: Czyli wielką organizowaną na dziedzińcu pałacu, zarazem na skraju rezerwatu przyrody, imprezą techno. W przypadku białostockiej imprezy kontrowersji już nie będzie. Wraca ona w miejsce, gdzie odbywała się kilka razy.
6: Wyprowadziliśmy się z Parku Lubomirskich, zanim do niego się tak naprawdę wprowadziliśmy i postanowiliśmy przenieść festiwal na Horten Arenę, czyli stare miejsce festiwalu sprzed lat.
5: Tegoroczny Up to Date odbędzie się w dniach 28-30 maja.
3: Na 5 scenach wystąpi kilkunastu artystów z całego świata. Rewolucja w komunikacji miejskiej w Gdyni. Będzie ona woziła pasażerów w sąsiednim Sopocie i Kosakowie. Samorządowcy przygotowują porozumienie, na mocy którego będą współpracować w tym zakresie przez 10 lat. Porozumienie muszą potwierdzić jeszcze stosownymi uchwałami Rady wszystkich trzech samorządów. Nasza tenisistka Maja Chwalińska wygrała z francuską Carole Monet w drugiej rundzie kwalifikacji do wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open w Paryżu. Mecz trwał godzinę i 6 minut. Kolejną przeciwniczką Polki będzie Holenderka Suzanne Lamen lub Rumunka Irina Camelia Begu. A jeszcze dziś Katarzyna Kawa zmierzy się w drugiej rundzie kwalifikacji z Claire Liu z USA. Kawa i Chwalińska muszą przejść 3 rundy kwalifikacji, aby znaleźć się w głównej drabince French Open. Pewne występu są Iga Świątek, Magdalena Fręch i Magda Linet. Wśród mężczyzn zagrają Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. W pierwszej rundzie odpadła Linda Klimowiciowa.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Z okazji 20-lecia Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orlistaw serdecznie zaprasza w niedzielę 24 maja na dzień otwarty. Dla najmłodszych dmuchane zamki, malowanie buziek, konkursy z nagrodami, efektowne eksperymenty naukowe.
2: I spotkanie z Łosiem Czystosiem.
1: Zużyty, ale kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny będziemy wymieniać na upominki, więc weź go ze sobą. Niedziela 24 maja od 10 do 16 Orlistaw, gmina Ceków, Kolonia. Weź rodzinę, znajomych i poznaj nowoczesny zakład oraz metody zagospodarowania odpadów. Spędzisz miło czas i skosztujesz wojskowej grochówki. Szczegóły na orlistaw.pl oraz profilach facebookowych ZUOK Orlistaw i Łoś Czystoś. Do zobaczenia w Orlim Stawie.
3: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
4: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: A cappuccino też za siódemkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
9: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
10: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
14: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i assistance.
13: I to gdzie?
14: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.

Szybkie przypomnienie, bo przecież środa właśnie dla seniorów. Jeżeli macie coś, co chcecie naprawić, nieszczelny kran na przykład, coś zepsutego, coś cieknie, coś jest zatkane, a może po prostu trzeba wam pomóc coś przemocować, to śmiało można skorzystać z bezpłatnej usługi Złotej Rączki dla Seniora, która cały czas jeszcze trwa. To w Kaliszu zapisy, zgłoszenia w poniedziałki, środy właśnie, czyli dzisiaj w piątki w godzinach od 13 do 17. Wystarczy zadzwonić. Dzwonić już teraz 669 227 724. Przypominam, że to bezpłatna usługa w Kaliszu, Złota Rączka dla seniora. Można się zgłosić już dzisiaj pod numerem telefonu 669 227 724. Radio C.

0: Reklama.
1: Szukasz nowych okularów? Teraz jest idealny moment. W Centrum Optycznym Kalisja trwa wyjątkowa promocja. -20% na kompletne okulary. Już 27 maja wyjątkowy event z profesjonalną makijażystką, która podkreśli Twoje piękno. Dodatkowo konsultacja u stylistki opraw okularowych oraz prezentacja nowej kolekcji opraw. Wpadnij i zobacz więcej. Centrum Optyczne Kalisja, ulica Górnośląska 49, Kalisz. Reklama wyrobu medycznego. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot odpowiedzialny za reklamę Centrum Optyczne Kalisja.
2: Haniu, już gotowe.
3: Tak prędko? Na pewno wszystko?
2: Tak, wszystko poszło mi jak z płatka. Wiosenne porządki ogrodowe pójdą Ci jak z płatka. Ze składami budowlanymi Wesołek. W ofercie nasiona, ziemia, narzędzia ogrodnicze, szeroki wybór kostek brukowych znanych producentów oraz wszystkie niezbędne produkty do aranżacji i pielęgnacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
0: Reklama.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Już za chwilę kolejne wiadomości z naszego regionu, a w nich powiemy o niezwykłym jubileuszu i gali jubileuszowej, która odbędzie się również w tym miesiącu w Kaliszu. A konkretnie to Uniwersytet Trzeciego Wieku Kalisja będzie świętował już 20-lecie istnienia. W związku z tym wydarzeniem szczegóły w wiadomościach, które na antenie Radia Centrum już w godzinie 13:30. Już teraz mam dla Was kawałek Wanted Dead or Alive i Bon Jovi.

0: przeminął, nigdy nie przeminął.
1: 13.30 już się zbliża, czas na kolejne wiadomości. Studio Radia Centrum, Łukasz Kostecki.
2: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
3: Awaryjne lądowanie samolotu w Michałkowie. Szczegóły za chwilę. Ponadto 20-lecie Uniwersytetu Trzeciego Wieku. A na koniec walka ostrowian o brązowy medal.
2: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
3: Awaria przedniego koła była powodem awaryjnego lądowania awionetki na lotnisku w Michałkowie. Informacje o konieczności zabezpieczenia lądowiska i pomocy w bezpiecznym osadzeniu maszyny oraz ewentualnej konieczności udzielenia pomocy dwóm osobom znajdującym się w samolocie służby ratunkowe otrzymały we wtorek 19 maja kilka minut po godzinie 18. Na miejsce skierowano zespół ratownictwa medycznego oraz 4 zastępy Państwowej Straży Pożarnej.
4: Ta awionetka startowała z Leszna. Podczas lotu, to była pani pilot akurat, lat 22, zgłosił, że nastąpiła awaria. Awionetka w wyniku uszkodzenia przedniej goleni, czyli przedniego koła, musi awaryjnie podjąć lądowanie. Także mimo młodego wieku bardzo profesjonalnie podeszła do tematu. W momencie powstania tego zagrożenia, czyli awaryjnego lądowania, poradziła sobie z tym tematem. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, położeniu poduszki, piany pod ten samolot w celu zabezpieczenia przed ewentualnie powstaniem pożaru oraz pomocy w wyjściu z tego samolotu tym dwóm osobom.
3: Powiedział Radiu Centrum starszy kapitan Tomasz Chmielecki, oficer prasowy Ostrowskiej Straży Pożarnej. Pasażerem awionetki był 30-letni mężczyzna. Tak on, jak i pilotująca maszynę kobieta zostali przebadani przez zespół ratownictwa medycznego, który stwierdził, że nie wymagają u nich hospitalizacji. Przyczyny awarii wyjaśnia specjalna komisja.
2: Więcej informacji na www.rc.fm.
3: Ponad 380 członków, a do wyboru ponad 20 różnego rodzaju zajęć, w tym sportowe i językowe. Ale najważniejsza jest możliwość budowania relacji i wiara, że na naukę i rozwój nigdy nie jest za późno. Uniwersytet Trzeciego Wieku Kalisja już niedługo będzie świętował jubileusz 20-lecia istnienia.
5: Jest to dla nas bardzo ważne wydarzenie, bo jest to zwieńczenie 20 lat pracy i rozwoju naszego stowarzyszenia. Te zajęcia, które proponujemy naszym seniorom, dzielimy na takie dydaktyczno-artystyczne oraz takie sportowe, czyli inaczej zajęcia fizyczne.
6: Jest takie przysłowie, ten się nie starzeje, kto nie ma na to czasu. Więc tak naprawdę osoby, które tutaj u nas są, nie mają czasu na starzenie, bo są bardzo aktywne.
3: Powiedziały Radiu Centrum Janina Niewiadomska, prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Anna Wesołowska, wiceprezes. Uroczysta gala jubileuszowa odbędzie się 28 maja w auli Kolegium Novum Uniwersytetu Kaliskiego o godzinie 13. Imprezami towarzyszącymi będzie wystawa prac studentów, która zostanie otwarta 25 maja o 12 w siedzibie Książnicy Pedagogicznej przy ulicy Południowej 62, a także wystawa plenerowa, którą można już oglądać na głównym rynku w Kaliszu. W półfinałach grali mocno osłabieni, bez 5 podstawowych graczy. Czy ci, którzy mieli szansę wykurować się na mecze o brązowe medale, zagrają? Mowa o drużynie Rebut KPR Ostrowi, w której trwa walka z czasem, by postawić na nogi Kamila Adamskiego, Roberta Kamyszka i Patryka Kroka. Wiadomo bowiem, że Igora Chojnackiego i będącego już po operacji kolana Ksawerego Gajka w tym sezonie nie zobaczymy na boisku. Prezes Jakub Kaszuba mówi, że fizjoterapeuci robią wszystko, by zespół Kima Rasmussena mógł zagrać w miarę optymalnym składzie. Obojętnie w jakim zestawieniu zagramy, damy z siebie wszystko, powiedział Radiu Centrum Mateusz Wojciechowski, kapitan brązowych medalistów z poprzedniego sezonu.
7: No już chłopacy wracają powoli do zdrowia. Jeszcze jedna, dwie osoby gdzieś tam czekają na taki znak, że mogą iść na 100%, ale myślę, że do soboty wszyscy się wykurują i będziemy w 100% gotowi na to spotkanie.
8: Jakiego meczu spodziewacie się w sobotę?
7: No na pewno to będzie mecz walki. Tutaj wszyscy, co tylko będą mogli, to rzucą na parkiet.
3: Powiedział Radiu Centrum kapitan Rebut KPR Ostrowi. Pierwszy mecz o brązowy medal

0: W Ostrowie w sobotę o 15, drugi zaplanowano na wtorek, 2 czerwca o 18 w Ergo Arenie na granicy Gdańska i Sopotu, a ewentualnie trzeci w sobotę 6 czerwca o 15 w Ostrowie. Walka o medale toczy się do 2 zwycięstw. Ostrowie jako zespół wyżej sklasyfikowany po rundzie zasadniczej ma przewagę boiska.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 25,5 minuty do 14.

0: Reklama.
1: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
4: Skoczymy do delikatesu w centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
5: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
6: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z Deligartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z Deligartą. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama. Ogłoszenie.
9: Firma Dajano w Opotówku poszukuje osoby na stanowisko pracownika w branży metalowej. Pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz. Kontakt praca@dajano.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459.
0: Ogłoszenie.

0: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.
1: To już ten moment. Już znajdziecie ogłoszenie na profilu Radia Centrum na Facebooku, a teraz mam nadzieję, że już macie przy sobie coś do pisania, bo startujemy z ogłoszeniami.
0: Ogłoszenia płatne.
1: Firma zatrudni na stanowisko kucharz, kucharka w wymiarze pół etatu. Praca na akord w godzinach porannych, wysoka stawka akordowa. Kontakt pod numerem 667 698 800. I drugie i ostatnie na dziś. Firma Dajan w Batówku poszukuje osoby na stanowisko pracownika w branży metalowej, pracownik fizyczno, operator robota spawalniczego, spawacz. Kontakt praca@dajano.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459.
0: Ogłoszenia płatne.
1: Przypominam, że skrót ogłoszeń znajdziecie na profilu Radia Centrum na Facebooku. Tam można spisać wszelkie dane, a już teraz czekam na Wasze rekomendacje. Jeżeli szukacie pracy, dzwońcie już teraz 88 400 106 4.

0: Powoli kończymy giełdę pracy. Przypominam, że ogłoszenia znajdziecie na profilu Radia Centrum na Facebooku, a kolejna giełda pracy już jutro o tej samej porze.
1: Reklama.
2: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzi szkółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
3: Szukasz swojej drogi zawodowej? Chcesz zmienić pracę, zdobyć nowe kwalifikacje albo lepiej zaplanować swoją przyszłość? Skorzystaj z bezpłatnego doradztwa zawodowego w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu. Pomagamy młodzieży i dorosłym przy wyborze szkoły, zawodu, pierwszej pracy, przebranżowieniu czy powrocie na rynek pracy. Nie odkładaj przyszłości na później. Zrób pierwszy krok już dziś. Zadzwoń i umów wizytę. 62 742 44 58.
1: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Dzisiaj bardzo przyjemnie, bardzo słonecznie, chmur niewiele i na razie bez żadnych opadów. 22 stopnie na moim radiowym termometrze. Dziś maksymalnie jeszcze jeden więcej w słońcu, nieco cieplej, wiatr z zachodu. Cały czas wieje słabo, teraz z prędkością 7 km na godzinę. Na barometrach obecnie mamy 1021 hektopaskali, warunki BIEMA, to są korzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Warszawa zablokowana z powodu protestu związkowców Solidarności. Przywódcy Chin i Rosji straszą powrotem prawa dżungli. Rekordowa liczba małżeństw zawartych pół wieku temu generuje problem teraz, gdy czas na medale. Agnieszka Trojanowska-Bis. W Warszawie trwa protest związkowców Solidarności. Przyjechali z całego kraju, jednak dużą część stanowią górnicy, bo protest koncentruje się na unijnej polityce energetycznej, w tym na planowanej na 2027 rok nowej regulacji handlu emisjami. Zdaniem protestujących w obecnym kształcie najmocniej uderzy ona w gospodarstwa domowe. Protestujący krytykują jednak całą politykę rządu.
4: Pan jest górnikiem.
5: Tak, Mysłowice Wesoła.
6: Zielony Ład.
5: Do wyrzucenia. Natychmiast.
7: Od czasu przejęcia władzy po prostu jest coraz gorzej. Nie mamy tu żadnych perspektyw. Zakłady pracy są, w zakładach pracy są zwolnienia. Służba zdrowia działa jak działa. No, jeden wielki bankrut.
3: W demonstracji bierze udział co najmniej kilka tysięcy osób. Polska i Węgry będą pracowały nad europejskim stanowiskiem w sprawie Ukrainy. To jedno z ustaleń rozmów Donalda Tuska z Peterem Modziarem. Nowy szef węgierskiego rządu od wczoraj przebywa w naszym kraju, który wybrał jako cel swojej pierwszej zagranicznej podróży. Był w Krakowie, a obecnie jest w Warszawie, gdzie spotkał się z polskim premierem, a ich godzinna rozmowa dotyczyła m.in. wspólnych inicjatyw na unijnej arenie, mówi Donald Tusk.
8: Będziemy pracować nad wspólnym europejskim stanowiskiem w kwestii Ukrainy. Prezentujemy podobny pogląd. Ukraina jest bardzo zainteresowana przyspieszeniem negocjacji akcesyjnych. Ukraina bardzo pragnie członkostwa w Unii Europejskiej. Polska jest w pełni życzliwa tym planom.
3: Peter Modziar spotkał się także z prezydentem Karolem Nawrockim, a jeszcze dziś po południu wraz z Donaldem Tuskiem odwiedzi Gdańsk, gdzie obaj będą rozmawiali z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Pociągi znów kursują na trasie Kraków Główny Przemyśl, jednak póki co ruch wznowiony jest po jednym torze. Dzisiejsze problemy z kursami spowodowane są śmiertelnym potrąceniem młodej kobiety, do którego doszło w niedozwolonym miejscu na odcinku Trzciana Rzeszów Główny. Światu grozi powrót do prawa dżungli, napisali we wspólnej deklaracji przywódcy Chin i Rosji. W ten sposób ocenili podejmowane przez niektóre kraje próby kierowania w pojedynkę z prawami światowymi. W dokumencie napisano, że Chiny zauważają zaniepokojenie strony rosyjskiej w związku z kursem Unii Europejskiej na militaryzację. Chiński przywódca gości dziś w stolicy swojego państwa, rosyjskiego prezydenta Władimira Putina. Ponad rok czekają małżeństwa seniorów na medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Wojewoda Kujawsko-Pomorski napisał już nawet list w tej sprawie do prezydenta Karola Nawrockiego, bo u niego rozpatrywanie wniosków trwa już 14 miesięcy, alarmuje Michał Sztybel.
9: Jako Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki przekazujemy co miesiąc regularnie kilkaset wniosków. Niestety pierwszy raz w historii jest taka sytuacja, że osoby nie dożywają tego po prostu, aby otrzymać symboliczny medal za to, że wiele lat są razem, czy to w smutku, czy w radości, a jest to dla niej bardzo ważne.
3: Jak tłumaczy Kancelaria Prezydenta, opóźnienia wynikają przede wszystkim ze znaczącego wzrostu liczby wniosków składanych w ostatnich latach. Jak wylicza kancelaria, w 1975 roku, czyli 51 lat temu, zawarto rekordowe w XX wieku aż 330 tysięcy małżeństw.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po godzinie 14, to ja teraz zabieram Was w podróż muzyczno-filmową. Tina Turner, GoldenEye, czyli GoldenEye film z 1995 roku o agencie 007. A w tym filmie wcielił się w tę postać Pierce Brosnan.

0: Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
2: Wiosenny kiermasz ogrodniczy na targowisku przy Witosa. W ofercie sadzonki kwiatów, cebul, krzewów, drzew, warzyw oraz meble ogrodowe. Zaprasza spółka Targowiska Miejskie w Ostrowie. Ta niedziela od 8. Targowisko przy Witosa.
3: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
0: Reklama.

Mówiłam wam już o tym, jakie mamy dzisiaj święta, to dorzucę jeszcze tych świętujących. Imieniny 20 maja ma Aleksander, Anastazy, Bernard, Bernardyn, Dawid, Józefa, Karol, Teodor i Wiktoria. Wszystkim wam życzę wszystkiego, co najlepsze i wy też pamiętajcie, żeby złożyć im życzenia, być może teraz na jakiś lunch, no dobrze, obiad albo ewentualnie deser. Coś smacznego można im zaproponować z okazji ich święta, a ode mnie oczywiście wraz z życzeniami upominek muzyczny.

0: możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
1: Nissan Polody Kalisz. Złota 60. www.polody.pl. Reklama.

0: Zbliża się godzina 14:30, czas na kolejne wiadomości z naszego regionu. Łukasz Kostacki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Były samorządowiec ma trafić do więzienia. Szczegóły za chwilę, ponadto nowe autobusy elektryczne w Ostrowie, a na koniec urodziny Bleszewskiej Szkoły.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Czy Mikołaj Kostka pójdzie do więzienia? Tak we wtorek 19 maja zadecydował Sąd Okręgowy w Kaliszu, który przeprowadził postępowanie wykonawcze w sprawie 43-letniego byłego samorządowca.
3: Wyrokiem Sądu Okręgowego, następnie podtrzymanego przez sąd apelacyjny w listopadzie ubiegłego roku, w Łodzi został skazany na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres lat 2. Sąd po przeprowadzeniu postępowania zarządził wykonanie kary 1 roku. Dalsze informacje możliwe będą do przekazania po uzyskaniu pisemnego stanowiska sądu.
2: Powiedział Radiu Centrum Maciej Meller, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Mikołaj Kostka był od 2019 roku pierwszym zastępcą prezydent Beaty Klimek, odpowiedzialnym m.in. za gospodarkę miasta. Wcześniej był m.in. zastępcą burmistrza Jarocina i to właśnie tego okresu dotyczyła głośna sprawa, w której Kostka został skazany na rok więzienia w zawieszeniu na 2 lata oraz 2-letni zakaz pełnienia funkcji publicznych za działanie jeszcze z 2014 roku. I to ten zakaz miał teraz złamać się, doradzając prezydent Ostrowa. Mikołaj Kostka ma zamiar odwołać się od decyzji sądu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 6 kolejnych w pełni zeroemisyjnych autobusów elektrycznych wzmocniło flotę Miejskiego Zakładu Komunikacji w Ostrowie Wielkopolskim. Inwestycja warta ponad 18,5 miliona złotych została w 88% sfinansowana z środków zewnętrznych.
4: Autobusy elektryczne jeżdżą w ostrowskiej komunikacji miejskiej już od niemal 10 lat. Od kilku dni po ostrowskich ulicach kursują już 22 elektryki, a łączny tabor MZK liczy sobie 51 pojazdów. O zaletach autobusów elektrycznych powiedział Radiu Centrum Janusz Marczak, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Ostrowie Wielkopolskim.
5: Przejechanie odcinka 100 km autobusem elektrycznym to jest mniej więcej połowa kosztów, które wymaga przejechanie tego samego odcinka autobusem dieslowskim. Oczywiście oprócz korzyści typowo finansowych są korzyści niewymierne. To mniejszy hałas, to mniejsza emisja. Te 6 sztuk autobusów, które dzisiaj tutaj witamy w Ostrowie, w ciągu roku jest w stanie zaoszczędzić 204 tony ekwiwalentu CO2. Ja na przestrzeni tych lat, kiedy autobus elektryczny w Ostrowie jeżdżą, nie słyszałem słów krytyki naszych pasażerów.
4: Andrzej Sienkiewicz, dyrektor firmy Solaris Bus & Coach, która dostarczyła elektryki do MZK, podkreślał funkcjonalność i dobre wyposażenie nowych autobusów.
6: Każdy autobus jest szyty na miarę. Tutaj jedną z rzeczy, na przykład takich dosyć nietypowych w tej klasie autobusów, są 2 miejsca na wózki, jeden inwalidzki, drugi dziecięcy. Bardzo ładne, wyraziste oznaczenie miejsc dla osób w ograniczeniach ruchowych. To są miejsca dostępne z niskiej podłogi. Bardzo rozbudowany system elektroniczny, automaty biletowe, monitoring wnętrza. Wszystkie autobusy są wyposażone w defibrylatory.
4: Realizacja projektu zakupu dla Ostrowa elektrycznych autobusów wraz z ładowarkami zamknęła się w kwocie przekraczającej 18,5 miliona złotych. Aż 88% wartości tego zadania stanowią dotacje pozyskane z funduszy zewnętrznych, a konkretnie z Krajowego Planu Odbudowy oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: 140 lat historii, tysiące absolwentów, dziesiątki nauczycieli. Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych imienia Hipolita Cegielskiego w Pleszewie szykuje wyjątkowy jubileusz. Już 12 czerwca dawni i obecni uczniowie spotkają się, by wspólnie świętować, wspominać i wrócić do szkolnych lat.
7: Historia szkoły sięga roku 1886, kiedy funkcjonowała pod nazwą Niemiecka Szkoła Zawodowa Dokształcająca. Zajęcia odbywały się wtedy w budynku dzisiejszej dwójki przy ulicy Ogrodowej i prowadzone były w języku niemieckim. Po 1920 roku szkoła została spolonizowana i przez kolejne dekady rozwijała się, zmieniając nazwy oraz lokalizacje. Od 1949 roku siedziba szkoły mieści się w budynku dawnej Bursy Bractwa Kurkowego przy Poznańskiej 36, którą dzieli ona z kultowym kinem Hel. Rozbudowa i rozwój placówki to zasługa kolejnych dyrektorów Stefana Komorskiego, jego kuzyna Eugeniusza Waliszewskiego oraz córki Eugeniusza Iwony Kałużnej, która z końcem roku szkolnego przechodzi na emeryturę, pozostawiając szkołę w doskonałej kondycji. Zaprasza też na

0: 140. urodziny szkoły w piątek 12 czerwca. Uroczystości rozpoczną się o 11 w sali Kina Hel. Następnie absolwenci szkoły, bo to oni będą głównymi bohaterami wydarzenia, spotkają się w szkole na wspomnieniach, zwiedzaniu i biesiadzie. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: W świecie, gdzie lodówki świecą pustką, a garnki milczą, każdy głodny dzień to wyzwanie.
2: Co dziś na obiad?
3: Nie wiem, już po nas obiad nigdy nie nadejdzie.
1: Ale jedna decyzja potrafi uratować popołudnie.
2: Bistro na talerzu.
3: Jesteśmy uratowani. Oni gotują.
2: A my mamy czas dla siebie.
1: Domowe obiady, świeże i gorące. A do tego grillowana karkówka i żeberka w sosie barbecue. Bistro na talerzu. Ostrów Wielkopolski, Kaliska 81.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Czujesz ten rytm? Tak właśnie bije serce twojego ogrodu. Zadbaj o nie i pozwól, aby było doskonałe. Centrum Kamienia zaprasza na ogrodowe łowy. Na ponad 10 tysiącach metrów kwadratowych znajdziesz każdy kamień do ogrodu. Centrum Kamienia. Kamienie ozdobne, elewacyjne i tarasowe. Kostka granitowa oraz betonowa. Czekanów przy trasie 25 między Ostrowem a Kaliszem. www.ckamienia.pl. Posłuchaj, to rytm życia ogrodu.
0: Reklama.

Ja wiem, że jak jest pogoda, to nie chcecie się nigdzie chować, tylko korzystać z niej. Oczywiście namawiam was cały czas na spacery, ale jeżeli jednak macie ochotę wyskoczyć do kina na przykład, to bardzo proszę, dzisiaj trzy tytuły. Dobrze się wkłamie w miłym towarzystwie. To dramat, komedia produkcji włoskiej o godzinie 16:10. Oj, tam dzieje się dużo ciekawych rzeczy. Film, który doczekał się naprawdę wielu odsłon i został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa. Diabeł ubiera się u Prady 2. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to też można wpaść dzisiaj o godzinie 18:00. No i na samo zakończenie tego wieczoru, bo o 20:10 przejmująca osobista podróż do własnych korzeni. Film, który choć rozgrywa się w kręgu jednej rodziny, zrywa ze zbiorowym wstydem i wsparciem. No bardzo proszę, wyparciem, przepraszam. Romeria, ten film produkcji hiszpańskiej, dziś o godzinie 20:10. Kinocentrum Łazienna 6, Kalisz.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za chwilę kolejne wiadomości z kraju, ze świata i powiemy także o tym, co w pogodzie, a ta wakacyjna ponoć nie wszędzie. I uwaga, jakby ktoś chciał na narty w maju, to jeszcze można ponoć w Tatrach spadło 40 cm świeżego śniegu. Szczegóły w wiadomościach o 15:00.

0: Reklama.
1: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lis. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lis. Opatówek Rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Sąsiedzie, znowu walka z betonem?
5: Ta plama żyje własnym życiem, a tło znowu pękło.
4: Bo na betonie wszystko się chłonie i pęknąć się zdarzy. Nie to mi się marzy.
5: A co się marzy?
4: Granit. Nie plami się, nie blaknie. Twardy jak trzeba, spokój na lata. Kostka granitowa na podjazd, płyty na taras, schody, elegancja i trwałość.
5: To gdzie ja to kupię?
4: Granit naturalny, Kalisz Wojciechówka 5. Od poniedziałku do piątku, 8-16. Więcej na www.granitnaturalny.pl. Granit naturalny. Raza dobrze. Na lata.
6: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Zachmurzenie teraz umiarkowane, 22 stopnie ciepła, wiatr wieje słabo i niewiele przyspieszy. Na razie bez opadów warunki Biomateo mamy korzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Właśnie minęła
2: 15.
3: Radio
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Związkowcy w Warszawie protestują przeciwko unijnej polityce. Ognisko eboli, MSZ odradza podróży do wybranych rejonów. Wakacyjna pogoda nie wszędzie. W Tatrach spadło 40 cm świeżego śniegu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Co najmniej kilka tysięcy związkowców w Warszawie protestuje przeciwko unijnej polityce energetycznej, ale protestujący mają także antyrządowe hasła.
5: Niektóre rzeczy Unia Europejska ma dobre rzeczy, ale dużo rzeczy też bym zmienił. Te sejf, co narzuciła Polsce.
6: Protestujemy i przeciwko Zielonu Ładowi, i przeciwko Mercosurowi.
4: Demonstranci przyjechali z całego kraju. Polskie Centrum do Spraw Sztucznej Inteligencji powstało w Katowicach. Jednostka nazywa się Centrum Kompetencyjne AI Sieci Badawczej Łukasiewicz i została otwarta dziś. Ma wspierać rozwój i wdrażanie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. O szansach i możliwościach nowego miejsca Grzegorz Kozioł.
7: Centrum ma być miejscem, w którym samorządy i przedsiębiorcy będą mogli rozwijać projekty wspólnie z naukowcami. Jak informuje dyrektor Instytutu Łukasiewicz AI, dr Jan Kozak, obecnie realizowanych jest tutaj około 20 projektów związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.
8: Pierwszy przykład to jest tworzenie automatycznego tłumacza z języka polskiego na polski język migowy i odwrotnie, z polskiego języka migowego na język polski.
7: Kolejny przykład to system wspomagający dokumentację medyczną w szpitalach.
8: W przyszłym miesiącu, w czerwcu, mamy już wejście z testowaniem naszego systemu dla Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, ale ten system będzie dla wszystkich szpitali, które będą chciały z niego korzystać w ramach współpracy z nami.
7: W strukturach ma powstać także Centrum Badań nad Społecznymi i Etycznymi Konsekwencjami Sztucznej Inteligencji. A to już praca dla socjologów, pedagogów i prawników.
4: Awaria na warszawskiej podmiejskiej linii średnicowej spowodowała utrudnienia w ruchu pociągów. Problemy występują w rejonie stacji Warszawa Wschodnia, Warszawa Zachodnia. W związku z czym ZTM i Koleje Mazowieckie honorują wzajemnie bilety. Wybrane pociągi Kolei Mazowieckich i Szybkiej Kolei Miejskiej mogą być odwołane na odcinku Warszawa Wschodnia, Warszawa Zachodnia lub skierowane przez stację Warszawa Centralna z pominięciem przystanków Warszawa Stadion, Powiśle, Śródmieście i Ochota. To jeszcze nie pandemia, ale już epidemia eboli, dlatego polskie MSZ odradza podróży do całego regionu na pograniczu Demokratycznej Republiki Konga, Ugandy i Sudanu Południowego. Ognisko zakażeń ebolą pojawiło się w Demokratycznej Republice Konga i Ugandzie. Światowa Organizacja Zdrowia oceniła, że ryzyko dla zdrowia publicznego jest wysokie na poziomie lokalnym, ale na poziomie globalnym na szczęście jest niskie. Mimo bardzo wiosennej, a wręcz miejscami letniej pogody w górach wciąż jest zimowo, ostrzegają taternicy. Nadal istnieje ryzyko schodzenia lawin, zwłaszcza że śnieg przy pełnym słońcu topi się. W ostatnich dniach spadło w Tatrach 40 cm śniegu, dlatego wybierając się w wyższe partie gór nie można zapomnieć o specjalistycznym sprzęcie, przypomina Tomasz Zając z TPN-u.
9: ABC lawinowe jak najbardziej. Cały czas, jeżeli się wybieramy w te najwyższe partie, zagrożenie lawinowe jest. Wzrasta wraz ze wzrostem temperatury, więc po południu na pewno jest większe niż w godzinach porannych.
4: Turyści powinni też uważać na wiosenne burze, które są możliwe w najbliższych dniach.
9: Także musimy tak zaplanować naszą wycieczkę, żeby podczas burzy być w bezpiecznym miejscu. Co to oznacza? No, że musimy być w domu albo po prostu w schronisku.
4: Do porażenia piorunem grupy turystów na Giewoncie doszło zaledwie kilka dni temu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po godzinie 15:00.

0: Reklama.
1: Szukasz nowych okularów? Teraz jest idealny moment. W Centrum Optycznym Kalisja trwa wyjątkowa promocja. -20% na kompletne okulary. Już 27 maja wyjątkowy event z profesjonalną makijażystką, która podkreśli Twoje piękno. Dodatkowo konsultacja u stylistki opraw okularowych oraz prezentacja nowej kolekcji opraw. Wpadnij i zobacz więcej. Centrum Optyczne Kalisja, ulica Górnośląska 49, Kalisz. Reklama wyrobu medycznego. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot odpowiedzialny za reklamę Centrum Optyczne Kalisja.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
6: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.

0: Sobota, kolejna biała sobota, czyli kolejny cykl profilaktycznych spotkań zrealizowanych przez Kalisz. Ta biała sobota tym razem dla tych, którzy mają ochotę zbadać serce i kości, bo to właśnie będą bohaterowie kolejnej edycji. Od godziny 10 do 14 w przychodni Puls przy ulicy Polnej. Wszystkie badania w ramach białych sobot dla mieszkańców są bezpłatne. A tutaj na przykład badania w kierunku osteoporozy, będą także badania wzroku, fizjoterapeutyczne konsultacje, EKG, USG, Doppler, tętnic, no i oczywiście tutaj pewne limity badań. Konsultacje przeróżne i lekarskie, i dietetyczne, pomiary ciśnienia krwi i cukru, pomiary poziomu cholesterolu i wiele, wiele innych. Przypominam, że najbliższa biała sobota już w tę sobotę od 10 do 14 w przychodni przy ulicy Polnej. Szczegóły znajdziecie także w naszej internetowej gazecie.
1: www.rc.fm

0: Reklama.
1: Z okazji 20-lecia Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orlistaw serdecznie zaprasza w niedzielę 24 maja na dzień otwarty. Dla najmłodszych dmuchane zamki, malowanie buziek, konkursy z nagrodami, efektowne eksperymenty naukowe.
2: I spotkanie z Łosiem czy Stosiem.
1: Zużyty, ale kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny będziemy wymieniać na upominki, więc weź go ze sobą. Niedziela 24 maja od 10 do 16 Orlistaw, gmina Ceków, Kolonia. Weź rodzinę, znajomych i poznaj nowoczesny zakład oraz metody zagospodarowania odpadów. Spędzisz miło czas i skosztujesz wojskowej grochówki. Szczegóły na orlistaw.pl oraz profilach facebookowych ZUOK Orlistaw i Łoś Czystoś. Do zobaczenia w Orlim Stawie.
0: Reklama.
3: 106.4 FM.

0: Zawodnicy Kalisza, szczegóły za chwilę. Ponadto Kaliski Tydzień Zdrowia na półmetku, a na koniec sport i mistrz Ostrowskiej Ligi Koszykówki.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
0: Blisko 684 miliony złotych ma kosztować obwodnica Kalisza. Na taką kwotę opiewała najkorzystniejsza oferta wybrana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Inwestycja obejmuje budowę 18,5-kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 25 na trasie Kokanin-Biskupice Łoboczne.
2: Nie tracimy czasu, przyspieszamy realizację budowy obwodnicy Kalisza. Mamy ostatecznie wyłonionego wykonawcę. Dołożyliśmy dodatkowe środki do budowy obwodnicy Kalisza. W najbliższym czasie planujemy podpisanie umowy z wykonawcą, który zbuduje obwodnicę Kalisza. Przy tej okazji warto wspomnieć, że mamy już zakontraktowane wszystkie odcinki, które czterojezdniową drogą połączą Kalisz z autostradą A2 oraz Kalisz z Ostrowem Wielkopolskim.
0: Powiedział Radiu Centrum Mariusz Witczak, kaliski poseł Koalicji Obywatelskiej. Teraz trwa 10-dniowy okres odwoławczy. Jeżeli nie będzie zgłoszonych odwołań, to już wkrótce dojdzie do podpisania umowy. Zadanie będzie realizowane w systemie projektuj i buduj. Rozpoczęcie pracy w terenie. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje na połowę 2028 roku, natomiast zakończenie inwestycji na trzeci kwartał 2030 roku.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
0: Trwa Kaliski Tydzień Zdrowia. W poniedziałek rozpoczął się inauguracyjnym przemarszem spod Baszty Dorotki pod Kaliski Ratusz oraz marszem Nordic Walking dla seniorów. Wtorek, środa i czwartek to czas dla dzieci i młodzieży. Dni wypełnione quizami, warsztatami i rywalizacją sportową. Akcję wspiera także Starostwo Powiatowe w Kaliszu.
3: Nic ważniejszego niż zdrowie człowieka. My tak naprawdę zapominamy o tym każdego dnia, pracując, biegając za tymi wszystkimi problemami dnia codziennego. Trzeba troszeczkę oddechu, trzeba troszeczkę refleksji i ten tydzień zdrowia daje ten oddech, abyśmy pomyśleli, co w życiu jest najważniejsze, co w życiu człowieka jest najistotniejsze. Bardzo dziękuję za tą akcję, też z punktu widzenia i seniorów, i tych najmłodszych, bo ich trzeba aktywizować, ale oni czekają na to, czekają na ten gest ze strony administracji, żeby podjąć działanie.
0: Powiedział Radiu Centrum Jan Adam Kłysza, starosta Kaliski. Kaliski Tydzień Zdrowia zakończy się w piątek o 11 uroczystą galą w auli Uniwersytetu Kaliskiego przy ulicy Poznańskiej 201. Wenetia została nowym mistrzem Ostrowskiej Ligi Koszykówki. We wtorkowy wieczór w trzecim decydującym finale pokonała Szerszony 60-53. Cały mecz toczył się pod nieznaczne dyktando Wenetii, osłabionej brakiem Andrzeja Urbana. Na nieco ponad 2 minuty przed końcem Szerszony trafiły z dystansu i prowadziły 53-51. Ostatnie 9 punktów zdobyła Wenetia i mogła świętować mistrzostwo OLK. W decydujących momentach zachowaliśmy zimną krew, podkreślał w rozmowie z Radiem Centrum kapitan mistrzów Roland Grabowski.
4: Były momenty, że dochodzili, aczkolwiek nasza determinacja zwyciężyła i postawiliśmy wszystko na jedną kartę i zaczęliśmy mocno grać w ataku, mocno grać w obronie i to przyniosło efekty.
5: W końcówce 53-51 rywal prowadził, a jednak już potem nie zdobył punktu.
4: Zwłaszcza, że mieliśmy jeszcze taką sytuację, głupia strata, potem faul niesportowy na ich korzyść, ale podnieśliśmy się i unieśliśmy ten ciężar.
5: Jak smakuje to mistrzostwo?
4: Bardzo dobrze. Zwłaszcza, że nie wiadomo, co będzie za rok, także to może być ostatnie tak naprawdę złoto w tych rozgrywkach na jakiś czas.
0: Powiedział Radiu Centrum Roland Grabowski. Dodajmy, że brązowym medalistą Ostrowskiej Ligi Koszykówki został zespół z Kraszewic. Medale i puchary najlepszym wręczali obok obecnych organizatorów założyciele ligi sprzed lat, Janusz Maciejewski i Jerzy Górczak, a także obecny kapitan Tasomik z Rosiek Stali Ostrów Daniel Gołębiowski.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe, Kalisz, ulica Łódzka 71.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
8: Dzień dobry wszystkim, którzy za kółkiem. Bardzo przyjemnie, że można z tego auta przesiąść się na rower, albo gdzie można, to przejść się na spacer. A jeżeli nie można, no to cóż, to trzeba będzie postać w korkach. Centrum miasta Kalisza, centrum Ostrowa Wielkopolskiego. Tutaj ruch jest dosyć spory. Wracając do Kalisza, szlak bursztynowy Częstochowska. Tutaj przy rondzie również sporo się dzieje. Na Łódzkiej miejscami również. A jeżeli chodzi o Winiary, to bardziej w kierunku z Dun. Tutaj pamiętajcie także remontowo na trasie Kalisza.

0: Żopatówek. Tutaj także sporo się dzieje. Zwężenie, ograniczenie prędkości. Tu postoicie. 25 Podmiejska i jadąc w kierunku Korczaka. Tutaj także nieco się korkuje. No i oczywiście na skrzyżowaniach z Aleją Wojska Polskiego. Ja jeszcze przypomnę w tematach związanych z remontami. No to w Ostrowie Wielkopolskim tutaj także się dzieje. Na Klasztornej trwa przebudowa także Leduchowskiego. To odcinek od skrzyżowania z Piłsudskiego do Strzeleckiej i w Plaszewie przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego. Za informacje dziękujemy. Taksi Echo 196-23.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Kierowcy już od kilku tygodni alarmowali, że odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A6 pod Szczecinem może działać wadliwie. Chodzi o odcinek między węzłami Rzęśnica i Szczecin-Dąbie. Teraz pojawiły się informacje, które potwierdzają, że system faktycznie zawyżał wyniki pomiarów. Ekanert ma anulować część wystawionych mandatów, więc kasa wróci.
3: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
0: 24 minuty do 16.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Czujesz ten rytm? Tak właśnie bije serce twojego ogrodu. Zadbaj o nie i pozwól, aby było doskonałe. Centrum Kamienia zaprasza na ogrodowe łowy. Na ponad 10 tysiącach metrów kwadratowych znajdziesz każdy kamień do ogrodu. Centrum Kamienia, kamienie ozdobne, elewacyjne i tarasowe, kostka granitowa oraz betonowa. Czekanów przy trasie 25 między Ostrowem a Kaliszem. www.ckamienia.pl. Posłuchaj, to rytm życia ogrodu.
0: Reklama.

Celine sobie jeździ przez całą noc, a my też pojeździmy, ale na rowerze, bo przecież taka piękna pogoda, a w Polsce tych tras rowerowych przebywa, które mogą naprawdę zachwycić nie tylko miłośników dwóch kółek, ale także cała rodzina, ale także spacerowiczów i tych, którzy szukają wyjątkowych miejsc na weekend. Jedną okazuje się z najciekawszych takich nowości ostatni las jest Velopustynia, malownicza trasa wokół Pustyni Błędowskiej, nazywanej polską Saharą. To miejsce, którym w jednej wycieczce można przejechać przez piaszczysty krajobraz, leśne odcinki, efektowną drewnianą kładkę zawieszoną na dolną białej przemyszy. Jeżeli wy macie jakieś pomysły i chcecie się tymi podzielić, telefon znacie.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Rozpoczyna się seria wielkich finałów piłkarskich turniejów na sportowej, nie tylko w wiadomościach, już o 16.
2: Reklama.
3: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzi szkółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
4: Szukasz swojej drogi zawodowej? Chcesz zmienić pracę, zdobyć nowe kwalifikacje albo lepiej zaplanować swoją przyszłość? Skorzystaj z bezpłatnego doradztwa zawodowego w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu. Pomagamy młodzieży i dorosłym przy wyborze szkoły, zawodu, pierwszej pracy, przebranżowieniu czy powrocie na rynek pracy. Nie odkładaj przyszłości na później. Zrób pierwszy krok już dziś. Zadzwoń i umów wizytę. 62 742 44 58.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Mówię, jak przyjemnie, jak ciepło, już 23 stopnie, chociaż w słońcu pewnie będzie temperatura jeszcze wyższa, więc łapcie te promienie słoneczne i darmową witaminę D. Dzisiaj wiatr ze wschodu wieje cały czas słabo, warunki biometeo są korzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Właśnie minęła 16.
1: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Związkowcy na ulicach centrum Warszawy z antyunijnymi hasłami. Prezes telewizji Republika w prokuraturze w sprawie Zbigniewa Ziobry. Rozpoczyna się seria wielkich finałów piłkarskich turniejów. Agnieszka Trojanowska-Bis. Tysiące związkowców protestuje na ulicach Warszawy przeciwko unijnej polityce energetycznej. To działacze Solidarności, którzy domagają się zablokowania przez polski rząd europejskiego handlu emisjami. Jak twierdzą, nowy akt ETS, który ma wejść w życie w 2027 roku, obciąży finansowo gospodarstwa domowe. Protestujący, z którymi rozmawiał Ben O'Connor, oskarżają rząd o brak działania wobec unijnych regulacji.
4: Sprawiło, że aż z Przemyśla postanowiła pani tutaj przyjechać.
5: Nasz rząd nie robi też nic, aby poprawić naszą sytuację Zielonego Ładu.
6: Na przykład Polacy, większe mamy rachunki i tak dalej. Przecież sam płacę bardzo dużo rachunki za prąd, jak powstała te ETS, nie?
3: Demonstracja doszła już przed Sejm, gdzie planowane są przemówienia przedstawicieli związków zawodowych. Dwie miejscowości w powiecie dzierżoniowskim bez wody pitnej. To województwo dolnośląskie. Chodzi o Nową Wieś Niemczańską i Przerzeczyn-Zdrój. Wykryto tam bakterie coli, jak informuje sanepid. Woda nie nadaje się do spożycia i użytku domowego. Mieszkańcy otrzymali również alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w tej sprawie. Tomasz Sakiewicz złożył zeznania w prokuraturze. Prezes telewizji Republika został przesłuchany w charakterze świadka w sprawie ewentualnego utrudniania poszukiwań Zbigniewa Ziobry. Były minister sprawiedliwości, który przebywa obecnie w USA, miał zostać komentatorem tej telewizji. Sakiewicz nie odpowiedział na większość pytań, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
7: Doszło w ramach śledztwa dotyczącego nieprawidłowości Funduszu Sprawiedliwości w wątku związanym z utrudnianiem postępowania w celu umożliwienia podejrzanemu uniknięcia odpowiedzialności karnej, w tym przede wszystkim poprzez pomoc w ucieczce.
3: Według informacji prokuratury Ziobro opuścił Europę 9 maja i wyleciał do Stanów Zjednoczonych z Mediolanu. Śledczy twierdzą, że posłużył się wizą członka zagranicznych mediów. Były minister sprawiedliwości jest oskarżony o nieprawidłowości w zarządzaniu Funduszem Sprawiedliwości. Między innymi o bezpieczeństwie i węgierskich staraniach o uniezależnienie się od rosyjskiego gazu rozmawiali dziś w Warszawie prezydent Polski i nowy premier Węgier. Od wczoraj trwa pierwsza zagraniczna wizyta Petera Madziara, na którą wybrał właśnie Polskę. Kolejnym punktem jego wizyty jest Gdańsk, gdzie wraz z premierem Tuskiem przejdą od Złotej Bramy do domu Obhagena. Planowane jest także spotkanie szefów obu rządów z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Czas na pierwszy z trzech wielkich finałów piłkarskich kończących sezon klubowy. Dziś w Stambule o triumf w Lidze Europy zagrają Freiburg oraz Aston Villa, w której w pierwszym składzie powinien znaleźć się reprezentant Polski Mati Kasz. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
8: Aston Villa ma szansę na pierwsze europejskie trofeum od 44 lat i jest faworytem, bo przecież jej trenerem jest Unai Emery, czyli mister Europa League. Hiszpan wygrywał to trofeum aż pięciokrotnie. Oczywiście ten mecz to kwestia taktyki, to także kwestia indywidualnych umiejętności naszych zawodników, ale to także kwestia emocji. Emery zagrał szóste trofeum, a Mati Kasz może dziś zostać 13. reprezentantem Polski z europejskim pucharem. Z kolei dla niemieckiego Freiburga to absolutny debiut w tak prestiżowym starciu.
3: Finał Ligi Europy o 21:00 w Stambule.
1: Kursy walut.
2: A żeby się wybrać na takie mecze, to trzeba się uposażyć w gotówkę. No bardzo proszę, sprawdźmy kilka z nich. Średni kurs waluty euro to 4 zł 25 groszy. Dolar amerykański teraz to 3 zł 67 groszy. Frank szwajcarski 4 zł 64 grosze i funt brytyjski 4 zł 91 groszy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po godzinie 16 z pozdrowieniami dla tych z Was, którzy właśnie skończyli pracę i właśnie zmierzają gdzieś do domu, na zakupy, po dzieciaki. Jedźcie ostrożnie, z uśmiechem na ustach, no i korzystajcie jeszcze z tej pogody. Może uda się dzisiaj wyrwać na mały spacer albo po prostu spokojnie gdzieś usiąść, gdzie to słoneczko jest i gdzie jest jeszcze przy okazji sporo zieleni. Trzymam za Was kciuki, znajdźcie trochę czasu dla siebie, bez żadnych wymówek, że tego czasu ciągle brak.

0: Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
0: Reklama.

Tak można się rozbujać w takich rytmach Thomasa i oczywiście każdego dnia, jeżeli chcecie się rozbujać w różnych rytmach, to pamiętajcie o tym, że w najbliższą środę o godzinie 18 w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu przy Łaziennej 6 wieczór tańca, kierunek choreografia, to spektakl dla studentów Akademii Muzycznej w Łodzi, na który wstęp jest bezpłatny, więc możecie wejściówki odbierać już teraz w kasie Centrum Kultury i Sztuki. Pamiętajcie, to wieczór tańca, choreografia on tour. Tam będzie się działo dużo fajnych rzeczy, można będzie podpatrzeć, może coś was zainspiruje. Na pewno będzie to miły wieczór z tańcem. To 27 maja w środę o godzinie 18. Przypominam, wstęp jest bezpłatny. Wejściówki możecie odbierać już w kasie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu przy Łaziennej 6.

0: Reklama. Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lis. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lis. Obatówek rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
1: Czujesz ten rytm? Tak właśnie bije serce twojego ogrodu. Zadbaj o nie i pozwól, aby było doskonałe. Centrum Kamienia zaprasza na ogrodowe łowy. Na ponad 10 tysiącach metrów kwadratowych znajdziesz każdy kamień do ogrodu. Centrum Kamienia, kamienie ozdobne, elewacyjne i tarasowe, kostka granitowa oraz betonowa. Czekanów przy trasie 25 między Ostrowem a Kaliszem. www.ckamienia.pl. Posłuchaj, to rytm życia ogrodu.
0: Reklama.

0: Zbliża się 16.30, czas na kolejne wiadomości. Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o propozycji darmowego szkolenia dla kierowców w kolejnych smakołykach dostępnych w Banku Chleba, a na koniec zaprosimy do galerii w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Ruszyły zapisy na letnią Akademię Kierowcy realizowaną przez Kaliski WORD. Jest

0: Innymi na torze ODTJ, czyli Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy.
1: Zachęcał słuchaczy Radia Centrum Sławomir Szanowski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu. Warsztaty są bezpłatne, zapisy na nie trwają do 28 maja. Liczba miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zajęcia odbywać się będą w każdy wtorek w godzinach popołudniowych. Akademia rozpocznie się 2 czerwca.
2: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
1: Bank Chleba rozdaje kolejne smakołyki, tym razem coś na osłodę i orzeźwienie. Organizacja pozyskała od darczyńcy blisko 1000 kartonów oranżady w proszku.
3: Wielka znów niespodzianka mnie spotkała. Darczyńca przesłał mi 962 paczki oranżady. Po 100 sztuk w jednej paczce, także praktycznie każdego kaliszanina mógłbym obdarować. W tej chwili powiadomiłem wszystkie szkoły, przedszkola. Również tu chcę powiadomić wszystkie organizacje, które się zajmują dziećmi, świetlice terapeutyczne i inne rzeczy.
1: Powiedział Radiu Centrum Grzegorz Fiałkowski, założyciel i prowadzący Bank Chleba w Kaliszu. Oranżady będzie można odbierać do piątku w godzinach od 8 do 12. Oczywiście w siedzibie Banku Chleba przy ulicy Harserskiej 10 w Kaliszu.
2: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
1: Jeszcze przez 2 tygodnie w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu dostępna będzie wystawa Skrzydła nad Horyzontem. W ramach ekspozycji prezentowane są prace Joberta Jundo oraz Eweliny Ostrowskiej-Marcinkowskiej, artystów związanych z Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi.
4: Proszę Państwa, jest to wystawa pod tytułem Skrzydła nad Horyzontem, więc staraliśmy się we dwoje połączyć nasze grafiki i malarstwo w ten sposób, żeby było właśnie trochę anielsko, trochę emferycznie, trochę tak ulotnie. Skrzydła, horyzont, czyli pejzaże. Ona wybrała takie prace, czyli Ewelina i ja, abyście Państwo mogli no właśnie pisać się, wczytać lub zagłębić się w ten nasz świat tego horyzontu i skrzydła. Tych anielskich, ale niekoniecznie anielskich.
1: Powiedział Radiu Centrum Robert Jundo. Prace artystów w galerii w centrum oraz galerii w holu można oglądać przy ulicy Łaziennej 6 do 3 czerwca w godzinach otwarcia Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe, Kalisz, ulica Łódzka 71.
6: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
2: Informacje dla kierowców.
7: Oj, będę alarmować, będę powtarzać, co byście się przesiedli na rower albo pieszo gdzieś, bo jest naprawdę bardzo przyjemnie, ale ja wiem, że są takie miejsca, gdzie trzeba dalej, że coś przewieźć i że zakupy i tak dalej, więc domyślam się, że jednak za tym kółkiem trzeba będzie trochę posiedzieć. Jeżeli już, to ja szybko przypominam kwestię związaną z remontami w Kaliszu. Suli Sławicka dzieje się jeszcze na skręcie z Majkowskiej w Długosza, fragment jednego pasa zajęty. Jeszcze na Złotej, odcinek od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do Długosza, tutaj także coś się będzie Wam przeszkadzało w trasie. No i jeszcze oczywiście Droga Krajowa 12, Kalisz, Opatówek, tutaj rozkopane pobocza, remont, miejscami zwężenia, pachołki po obu stronach drogi. Pamiętajcie, że możliwe są jeszcze objazdy przez szałę albo tłukinie, więc tutaj możecie pojechać bez problemów. No i Droga Krajowa 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna. Tutaj także sporo się dzieje, ograniczenie prędkości. A za informacje dziękujemy Taxi Echo 196 23.
5: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe, Kalisz, ulica Łódzka 71.
6: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
7: Przyszłych kierowców czekają jedna z największych zmian od lat. Ministerstwo Infrastruktury przygotowuje reformę egzaminów na prawo jazdy, która ma uprościć cały system i mocniej skupić się na tym, co najważniejsze, czyli realnych umiejętnościach potrzebnych w codziennym ruchu drogowym, czyli rewolucja będzie dotyczyła tego, że będzie mniej pytań, a więcej praktyki.
2: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.

0: Reklama.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
0: Reklama. Súbeme la radio.

0: Ogłoszenie.
1: Firma daje nowo patówku, poszukuje osoby na stanowisko pracownika w branży metalowej, pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz, kontakt, praca, @dajano.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459.
0: Ogłoszenie.

Zbliża się godzina 17, na mnie już powoli czas i pora. Bardzo wam dziękuję za ten dzień. Środa w kalendarzu, jakby ktoś nie pamiętał, Europejski Dzień Morza, Światowy Dzień Meteorologii, Międzynarodowy Dzień Pszczół. Coś tu tam pobzyka, coś tu pobzyczy, przyjdzie Damian Klimicki, który sprzejmie radiowe stery. No tak, na mnie, jak już słychać czas i pora, trzeba skorzystać z pogody i być może udać się na jakiś przyjemny spacer. Karolina Romke, bardzo wam dziękuję za dziś. No i na pożegnanie mam dla was coś, co was o tej porze nieźle rozrusza.

0: Reklama.
1: 40 lat minęło, a Wesołek wciąż tworzy wspaniałe dzieło.
2: Od fundamentów po dach, bo mają wspaniałą ofertę, kulturę i fach.
1: Tysiące klientów, zrealizowanych marzeń i mnóstwo pozytywnych wrażeń.
2: Dom, podjazd, taras, ogród. Wesołek radę da, bo to ekipa na 102.
1: Dalszy rozwój i dobro klienta. Taki plan mają.
2: Do swych składów pięknie zapraszają.
1: 40 lat na rynku budowlanym. mbwesołek.pl.
0: Reklama.
3: Mondays are the worst for me. Count to three. Gotta save the energy. Anxious when you hold my hand. I know something you won't say. Anyways, mama said.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Ciepło, nawet bardzo ciepło i przyjemnie, słonecznie również. Tak w tej chwili wygląda sytuacja, jeśli chodzi o pogodę. 23 stopnie wskazują słupki rtęci w Kaliszu odczuwalna. W tej chwili to nawet 25 stopni i to na tę chwilę już temperatura maksymalna. Nocą temperatura spadnie, ale to i tak będzie dość ciepła noc z temperaturą na poziomie 13 stopni i noc również dość pogodna. Słaby wiatr wieje z północnego zachodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Właśnie minęła
2: 17.
3: Radio
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Długi pochód niezadowolonych związkowców przeszedł ulicami Warszawy. Popularny lek na gardło wycofany z powodu etanolu. Kolejne polskie miasto wprowadza ekokosiarki, czyli trawę przycinać będą zwierzęta. Agnieszka Trojanowska-Bis. Kilkadziesiąt tysięcy osób przeszło przez centrum Warszawy w marszu organizowanym przez NSZZ Solidarność, domagając się zgody Senatu na przeprowadzenie referendum w sprawie polityki klimatycznej. Zaproponował je prezydent, a pochód w Warszawie miał być wyrazem poparcia dla inicjatywy Karola Nawrockiego. Na transparentach związkowców znalazły się głosy sprzeciwu wobec unijnego Zielonego Ładu i systemu handlu prawami do emisji gazów cieplarnianych ETS. Związkowcom w trakcie pochodu towarzyszył Tomasz Fęskę. Tomku, o co dokładnie chodziło demonstrującym związkowcom?
5: Jeśli spojrzeć na postulaty, to było ich całkiem sporo. Uczestnicy demonstracji domagali się wycofania się z polityki klimatycznej, wsparcia dla polskiego przemysłu i energetyki, ale też ochrony miejsc pracy, uzdrowienia systemu ochrony zdrowia, waloryzacji płac w budżetówce, a także inwestycji, na przykład w CPK czy w elektrownię jądrową. Był też sprzeciw wobec umów Unii Europejskiej z krajami Mercosuru czy z Ukrainą i trochę ten pochód wyglądał, jakby jego uczestnicy nieśli taką długą, ogólną listę skarg i zażaleń. Dużo było haseł antyunijnych. Dało się odczuć, że w pochodzie idą głównie albo wprost przeciwnicy Unii Europejskiej, albo osoby nastawione do niej co najmniej krytycznie.
6: Unia Europejska ma dobre rzeczy, ale dużo rzeczy też bym zmienił. Te ETS-y, nie ETS-y. Właśnie stąd biorą się te rachunki więcej za prąd.
7: To są dodatkowe koszty.
8: Testujemy i przeciwko Zielonemu Ładowi, i przeciwko Mercosurowi, i przeciwko całej polityce Unii Europejskiej, jaka teraz ma miejsce.
5: Ta narracja zostanie w głowach uczestników pochodu. Pochodu dodam niemałego, bo gdy jego czoło gromadziło się już przed gmachem parlamentu, to jego ostatni uczestnicy opuszczali dopiero krakowskie przedmieście pół godziny później i 2 kilometry dalej.
4: Dziękuję, to był Tomasz Fęskę, który przeszedł z demonstrantami od początku na Placu Zamkowym po finał przed gmachem parlamentu. Z aptek w całym kraju wycofano aerozol Envil Gardło. Powodem jest zbyt niskie stężenie etanolu, podał główny inspektor farmaceutyczny. Ryzyko dla pacjentów oceniane jest jako niskie, jednocześnie spółka zadeklarowała, że do czasu zakończenia wyjaśnienia sprawy całkowicie wstrzymuje produkcję oraz sprzedaż tego aerozolu. Premierzy Polski i Węgier Donald Tusk i Peter Madziar przybyli po południu do Gdańska, gdzie mają spotkanie z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Nowy szef węgierskiego rządu przebywa od wczoraj z wizytą w Polsce. Wczoraj odwiedził Kraków, gdzie spotkał się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem i zwiedził Wawel. To pierwsza zagraniczna podróż Madziara po zaprzysiężeniu. Zamiast huku i spalin pasące się owce i kozy. Kraków to kolejne miasto w Polsce, które wprowadza u siebie ekokosiarki. To pomysł mieszkańców, żeby zastąpić nimi te tradycyjne spalinowe. Od czerwca trawniki na Zakrzówku i w okolicach Fortu Bodzów będą pielęgnowane w sposób naturalny, o czym mówi Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej.
9: Te zwierzęta zgryzają gatunki najbardziej pospolite, a te, które trzeba chronić, będą w tym miejscu zostawały.
4: Ekokosiarki w Krakowie będą kosić do połowy października.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po godzinie 17, a na początek naszego spotkania Madonna w głośnikach. Damian Kliński, cześć, dzień dobry, witam, zapraszam na bardzo słoneczne, póki co środowe popołudnie.

0: Brzozowski. Tak blisko, podobno ulubiona piosenka Milika. 10 minut po godzinie 17. Dzisiaj już 20 maja i jak na tę porę roku pogoda wreszcie idealna. Idealne, mam nadzieję, u was popołudnie w tej chwili trwa. Może troszkę spory ruch na drogach, ale tym się nie przejmujemy. Jest okazja dłużej zostać z Radiem Centrum. My w sytuacji na drogach oczywiście cały czas się przyglądamy i będziemy to w najbliższych godzinach robić. Patrzymy także w niebo dzisiaj w kierunku tej pięknej pogody, ale także i z okazji, że dziś Światowy Dzień Meteorologii. Także meteorologów dzisiaj bardzo gorąco wszystkich pozdrawiamy.
1: I gra muzyka.
2: Reklama.
3: Szukasz nowych okularów? Teraz jest idealny moment. W Centrum Optycznym Kalisja trwa wyjątkowa promocja. Minus 20% na kompletne okulary. Już 27 maja wyjątkowy event z profesjonalną makijażystką, która podkreśli twoje piękno. Dodatkowo konsultacja u stylistki opraw okularowych oraz prezentacja nowej kolekcji opraw. Wpadnij i zobacz więcej. Centrum Optyczne Kalisja, ulica Górnośląska 49, Kalisz. Reklama wyrobu medycznego. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot odpowiedzialny za reklamę Centrum Optyczne Kalisja.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montażu klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Reklama.

0: prowadzisz? Kieruj się radiem.
1: Kierowcy, jedźcie ostrożnie drogą krajową numer 12 w miejscowości Kuchary w powiecie pleszewskim, bo tam jeszcze są możliwe utrudnienia, a na miejscu jeszcze obecne służby. To po kolizji z udziałem trzech samochodów osobowych. Kuchary, droga krajowa numer 12.
0: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
1: A wszystkim, którzy o tej porze wracają już do domów, życzymy bezpiecznej trasy. Dla was piosenka pod tytułem Wracam, właśnie od Jeremiego Sikorskiego.

0: Reklama.
1: Taksi Echo, Taksi Echo. Idealne, gdy wygodnie. Musisz wnet dojechać gdzieś.
2: Telefon 196-23.
1: Taksi Echo, prosta sprawa. Dzwonisz kilka i już wsiadasz. I już osiągnięty cel.
2: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
3: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
0: Reklama.

0: lądowania awionetki na lotnisku w Michałkowie. Informacja o konieczności zabezpieczenia lądowiska i pomocy w bezpiecznym osadzeniu maszyny oraz ewentualnej konieczności udzielenia pomocy dwóm osobom znajdującym się w samolocie służby ratunkowe otrzymały we wtorek 19 maja kilka minut po godzinie 18. Na miejsce skierowano zespół ratownictwa medycznego oraz cztery zastępy Państwowej Straży Pożarnej.
1: Ta awionetka startowała z Leszna. Podczas lotu to była pani pilot akurat lat 22. Zgłosił, że nastąpiła awaria. Awionetka w wyniku uszkodzenia przedniej goleni, czyli przedniego koła, musi awaryjnie podjąć lądowanie. Także mimo młodego wieku bardzo profesjonalnie podeszła do tematu. W momencie powstania tego zagrożenia, czyli awaryjnego lądowania, poradziła sobie z tym tematem. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, położeniu poduszki, piany pod ten samolot w celu zabezpieczenia przed ewentualnie powstaniem pożaru oraz pomocy w wyjściu z tego samolotu tym dwóm osobom.
0: Powiedział Radiu Centrum starszy kapitan Tomasz Chmielecki, rzecznik prasowy Ostrowskiej Straży Pożarnej. Pasażerem awionetki był 30-letni mężczyzna. Tak on, jak i pilotująca maszynę kobieta zostali przebadani przez zespół ratownictwa medycznego, który stwierdził, że nie wymagają oni hospitalizacji. Przyczynę awarii wyjaśnia specjalna komisja.
2: Radio Centrum, żeby było słychać.
0: Ponad 380 członków, do wyboru ponad 20 różnego rodzaju zajęć, w tym sportowe, językowe, ale najważniejsza jest możliwość budowania relacji i wiara, że na naukę i rozwój nigdy nie jest za późno. Uniwersytet III wieku Kalisja już niedługo będzie świętował jubileusz 20-lecia istnienia.
3: Jest to dla nas bardzo ważne wydarzenie, bo jest to zwieńczenie 20 lat pracy i rozwoju naszego stowarzyszenia. Te zajęcia, które proponujemy naszym seniorom, dzielimy na takie dydaktyczno-artystyczne oraz takie sportowe, czyli znaczy zajęcia fizyczne.
4: Jest takie przysłowie, ten się nie starzeje, kto nie ma na to czasu. Więc tak naprawdę osoby, które tutaj u nas są, nie mają czasu na starzenie, bo są bardzo aktywne.
0: Powiedziały Radiu Centrum Janina Niewiadomska, prezes Uniwersytetu III wieku oraz Anna Wesołowska, wiceprezes. Uroczysta gala jubileuszowa odbędzie się 28 maja w Auli Kolegium Nowum Uniwersytetu Kaliskiego o godzinie 13. Imprezami towarzyszącymi będzie wystawa prac studentów, która zostanie otwarta 25 maja o 12 w siedzibie Książnicy Pedagogicznej przy ulicy Południowej 62, a także wystawa plenerowa, którą można już oglądać na głównym rynku w Kaliszu. W półfinałach grali mocno osłabieni bez pięciu podstawowych graczy. Czy ci, którzy mieli szansę wykurować się na mecze o brązowe medale, zagrają? Mowa o drużynie Rebut KPR Ostrowi, w której trwa walka z czasem, by postawić na nogi Kamila Adamskiego, Roberta Kamyszka i Patryka Kroka. Wiadomo bowiem, że Igora Chojnackiego i będącego już po operacji kolana Ksawerego Gajka w tym sezonie nie zobaczymy na boisku. Prezes Jakub Kaszuba mówi, że fizjoterapeuci robią wszystko, by zespół Kima Rasmussena mógł zagrać w miarę optymalnym składzie. Obojętnie w jakim zestawieniu zagramy, damy z siebie wszystko, powiedział Radiu Centrum Mateusz Wojciechowski, kapitan brązowych medalistów z poprzedniego sezonu.
5: No już chłopacy wracają powoli do zdrowia. Jeszcze jedna, dwie osoby gdzieś tam czekają na taki znak, że mogą iść na 100%, ale myślę, że do soboty wszyscy się wykurują i będziemy w 100% gotowi na to spotkanie.
6: Jakiego meczu spodziewacie się w sobotę?
5: No na pewno to będzie mecz walki. Tutaj wszyscy, co tylko będą mogli, to rzucą na parkiet.
0: Powiedział Radiu Centrum kapitan Rebut KPR Ostrowi. Pierwszy mecz o brązowy medal w Ostrowie w sobotę o 15:00. Drugi zaplanowano na wtorek, 2 czerwca o 18:00 w Ergo Arenie na granicy Gdańska i Sopotu, a ewentualny trzeci w sobotę 6 czerwca o 15:00 w Ostrowie. Walka o medale toczy się do dwóch zwycięstw. Ostrowia jako zespół wyżej sklasyfikowany po rundzie zasadniczej ma przewagę boiska.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu O Moda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
8: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
9: Informacje dla kierowców.
10: I ruszamy na drogi Kalisza i regionu południowej Wielkopolski. Całkiem spory ruch w tej chwili już w okolicach Rondo Westerplatte, w szczególności jedąc od strony Alei Wojska Polskiego, od strony miasta na Alei Wojska Polskiego tłoczno, także przy dojeździe do Poznańskiej, czy do skrzyżowania z ulicą Stawiszyńską. Spory ruch jeszcze w okolicach centrum miasta, Aleja Wolności, Cukiennicza, w całej Śródmieście. Tutaj tych samochodów całkiem sporo. Większy ruch na szlaku bursztynowym, ale bez korków.

0: żadnym miejscu. Po prostu czasem możecie nie załapać się na to pierwsze zielone światło o tej porze, jadąc przez miasto. A jeśli chodzi o miejsca, gdzie prace drogowe na nas czekają, to mamy w Kaliszu chociażby prace drogowe na skręcie ulicy Majkowskiej w Długosza Kordeckiego naprzeciwko numeru 38 Wykop na jednym pasie. Mamy przebudowę ulicy Złotej na odcinku od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza w zakresie budowy drogi pieszych i rowerów. Tam czasowa zmiana organizacji ruchu. No i startuje już właściwie powoli ma ruszać budowa, przebudowa Ronda Dobrzec w Kaliszu. To także przyniesie sporą zmianę, jeśli chodzi o ruchliwość w tamtej części miasta. Opatówek, droga krajowa numer 12, trasa już od Zdun w stronę Opatówka. Cały czas prace drogowe, cały czas utrudnienia i obecny sprzęt możecie napotkać na ruch kierowany wahadłowo. Ostrów Wielkopolski, przebudowa ulicy Klasztornej, przebudowa ulicy Leduchowskiego w Pleszewie, z kolei prace na ulicy Kazimierza Wielkiego. A za informacje dziękujemy Taxi Echo 196-23.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: A już wkrótce część punktów karnych przestanie znikać po kursach reedukacyjnych. Ministerstwo przygotowuje bowiem listę wykroczeń, za które już niebawem, od 3 czerwca, nie będzie można redukować punktów dodatkowymi szkoleniami. Sprawa tego, które punkty będzie można redukować, a które nie, chyba dość mocno się skomplikuje, ponieważ wybrano na ten moment aż 60 z 133 wykroczeń wskazanych przez MSWiA i tych punktów karnych kursem nie zredukujemy. Zdaniem autorów przepisów, kierowcy popełniający poważne wykroczenia nie powinni mieć możliwości szybkiego redukowania punktów.
3: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
0: A wam życzę szerokiej drogi, bez zdobywania jakichkolwiek punktów, ale za to w dobrych nastrojach. To zapewnia już chociażby ten przebój Los Lobos i La Bamba w waszych samochodach.

0: y gran música.
1: Ludzie chwytają za słówka, ja łapię się na tym, że odpuszczam.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzisz kółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Reklama.

Com i Jane w głośnikach. Sympatyczna francuska wokalistka, tworząca równie sympatyczne utwory. Za 12 minut będzie już godzina 18, 20 maja w kalendarzu. Aleksander, Anastazy, Bernard, Dawid, Józefa, Karol, Teodor i Wiktoria. Takie zacne i spore grono ma dziś okazję do świętowania, więc wszystkiego co najlepsze już teraz dla was i dla was teraz już w głośnikach też. Ingrid.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Trwa protest w stolicy. Kilkadziesiąt tysięcy osób na proteście Solidarności w Warszawie. W tej chwili protestujący sprzeciwiają się m.in. Zielonemu Ładowi. Do tego tematu wrócimy. Kolejna porcja informacji już o godzinie 18.
2: Reklama.
3: Z okazji 20-lecia Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orlistaw serdecznie zaprasza w niedzielę 24 maja na dzień otwarty. Dla najmłodszych dmuchane zamki, malowanie buziek, konkursy z nagrodami, efektowne eksperymenty naukowe.
4: I spotkanie z Łosiem Czystosiem.
3: Zużyty, ale kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny będziemy wymieniać na upominki, więc weź go ze sobą. Niedziela 24 maja od 10 do 16 Orlistaw, gmina Ceków, Kolonia. Weź rodzinę, znajomych i poznaj nowoczesny zakład oraz metody zagospodarowania odpadów. Spędzisz miło czas i skosztujesz wojskowej grochówki. Szczegóły na orlistaw.pl oraz profilach facebookowych ZUOK Orlistaw i Łoś Czystoś. Do zobaczenia w Orlim Stawie.
5: Szukasz swojej drogi zawodowej? Chcesz zmienić pracę, zdobyć nowe kwalifikacje albo lepiej zaplanować swoją przyszłość? Skorzystaj z bezpłatnego doradztwa zawodowego w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu. Pomagamy młodzieży i dorosłym przy wyborze szkoły, zawodu, pierwszej pracy, przebranżowieniu czy powrocie na rynek pracy. Nie odkładaj przyszłości na później. Zrób pierwszy krok już dziś. Zadzwoń i umów wizytę. 62 742 44 58.
6: Wiosenny kiermasz ogrodniczy na targowisku przy Witosa. W ofercie sadzonki kwiatów, cebul, krzewów, drzew, warzyw oraz meble ogrodowe. Zaprasza spółka Targowiska Miejskie w Ostrowie. Ta niedziela od 8. Targowisko przy Witosa.
2: Reklama.
7: Radio Centrum 106.4 FM.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na jutro.
2: Co jutro w pogodzie nas czeka? No wciąż będzie ciepło, ale już nie aż tak ciepło jak dziś, bo jutro do 20 stopni na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski. Jutro też przewaga słońca, no ale też będzie nas czekało zachmurzenie. Niewykluczone są przelotne konwekcyjne opady deszczu, czyli takie opady, które pojawią się chwilowo i tylko w bardzo konkretnych miejscach na niewielkich przestrzeniach. Jeśli opady się pojawią, to właśnie będą to opady tego typu. Jutro w pogodzie także nieznaczny wzrost ciśnienia. Wiatr słabo wiać będzie z kierunku południowo-zachodniego.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Właśnie minę 18. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Kilkadziesiąt tysięcy osób na proteście Solidarności w Warszawie. Polska nie musi opodatkowywać aut spalinowych. Jest zmiana w KPO. Tymczasowy areszt dla podejrzanych o szpiegowanie dla Rosji. Miriam Lipińska. Razem dla Polski i Polaków. Pod tym hasłem ulicami Warszawy przeszła manifestacja związkowców z Solidarności. Protestujący sprzeciwiali się m.in. Zielonemu Ładowi, domagając się referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej.
4: Przeciwko Zielonemu Ładowi, przeciwko Mercosurowi i przeciwko całej polityce Unii Europejskiej, jaka teraz ma miejsce. Bo podsumując to wszystko jednym zdaniem, nasza przyszłość jest taka, że prowadzi do zagłady polskiego rolnictwa.
5: Dotyczy to wszystkich nas, jako całego społeczeństwa. To są dodatkowe koszty i węgiel jako był paliwem zdecydowanie lepszy.
6: Płacimy, właśnie stąd biorą się te rachunki, więcej za prąd. Większe mamy rachunki i tak dalej. Przecież sam płacę bardzo dużo rachunki za prąd, jak powstało te ETS, nie? My Polacy za to płacimy wszystko, to nie jest za darmo.
3: Szef Solidarności Piotr Duda zaznaczył, że manifestacja ma też wesprzeć prezydenta Karola Nawrockiego, który złożył do Senatu wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Komisja Europejska zaakceptowała zmiany w polskim Krajowym Planie Odbudowy, a konkretnie usunięcie z niego reformy przewidującej opodatkowanie aut spalinowych. Zmianę wynegocjował z Komisją polski rząd. Dzięki niej będzie mógł wysłać kolejny wniosek o płatność z KPO. Mieli szpiegować na rzecz Rosji. ABW zatrzymała w tej sprawie trzech mężczyzn. Jak ujawniła prokuratura, podejrzanym zarzucono m.in. wytwarzanie i udostępnianie materiałów o charakterze propagandowym i dezinformacyjnym, a także działania o charakterze dywersyjnym, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
7: Podejrzani należeli do prorosyjskiej nieformalnej organizacji paramilitarnej. Wykonywali również zadania o charakterze stricte wywiadowczym, a więc m.in. udzielali informacji, najpierw to ustalając o rozmieszczeniu wojsk NATO na terenie Polski.
3: Wszyscy trzej podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Zmieniamy temat. Mimo ocieplenia i poprawy pogody, w górach wciąż mamy zimę, ostrzegają Taternicy. Nadal jest też ryzyko schodzenia lawin. W ostatnich dniach w górach spadło 40 cm śniegu. Dlatego wybierając się w wyższe partie Tatr, nie można zapominać o specjalistycznym sprzęcie, mówi Tomasz Zając z TPN-u.
8: ABC lawinowe jak najbardziej. Cały czas, jeżeli się wybieramy w te najwyższe partie, zagrożenie lawinowe jest. Wzrasta wraz ze wzrostem temperatury, więc po południu na pewno jest większe niż w godzinach porannych.
3: Turyści powinni też uważać na wiosenne burze. Na dobre rozpędza się sezon nowalijek. Dostępne są już praktycznie wszystkie młode warzywa i tanieją z dnia na dzień, mówi Maciej Kmera, ekspert rynku w Broniszach.
9: Młode ziemniaki, które 10 dni temu premiera na rynku kosztowała 20 zł za kilogram, obecnie można zapłacić 4-5 zł. Rzodkiewki około 1,52 zł za pęczek w hurcie. Koperek około 1,5 zł za pęczek.
3: Jest też coraz więcej polskich truskawek. Na razie w hurcie po 20-25 zł za kilogram. Ale jak dodawał ekspert, wystarczy trochę słońca spodziewanego pod koniec tygodnia, żeby pojawił się wysyp truskawek i niższe ceny.
1: Sport!
10: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Maja Chwalińska wygrała z francuską Carole Monet 6-0-6-1 i awansowała do ostatniej, trzeciej rundy kwalifikacji do wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Mecz trwał tylko godzinę i 6 minut. O udział w turnieju głównym w Paryżu Chwalińska zagra z Holenderką Suzanne Lamens, która pokonała Rumunkę Irinę Camelię Begu. Pewne występów w zasadniczej części paryskich zmagań są Iga Świątek, Magdalena Fręch i Magda Linet. Wśród mężczyzn zagrają z kolei Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Losowanie turnieju głównego jutro o godzinie 14. Radni Zabrza podczas dzisiejszej nadzwyczajnej sesji jednogłośnie poparli projekt sprzedaży należącego do samorządu pakietu 86% akcji piłkarskiego Górnika. Klub kupi za niecałe 4 miliony firma jego zawodnika Lukasa Podolskiego, czyli mistrza świata z 2014 roku. Górnik w tym roku z Podolskim w składzie wywalczył Puchar Polski po raz pierwszy od ponad pół wieku. Tymczasem były klub Lukasa Podolskiego Arsenal po 22 latach znowu został mistrzem Anglii. Tytuł wywalczył nie wychodząc na boisko, bo punkty zgubił ich jedyny rywal w walce o upragnione mistrzostwo. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
11: Uczeń w końcu pobił mistrza. Mikel Arteta zaczynał trenerską karierę jako asystent Pepa Guardioli. Odkąd przejął 7 lat temu, Arsenal wielokrotnie musiał uznawać wyższość swojego mentora. Przez te wszystkie lata Arteta z kanonierami wywalczył tylko Puchar Anglii. Teraz, po 22 latach przerwy, Arsenal znów jest mistrzem kraju, bo na ostatniej prostej potknął się Manchester City. Wczoraj jedynie zremisował w Bournemouth 1-1. Guardiola musiał w końcu uznać wyższość swojego ucznia. Gratulacje dla Arsenalu, dla Mikela, dla całego sztabu, dla kibiców za ten tytuł zasłużony. Niewykluczone, że w weekend Guardiola po raz ostatni poprowadzi City jako trener. Z kolei Arsenal za bardzo nie może jeszcze świętować. 30 maja czeka go bowiem finał Ligi Mistrzów, w którym zagra z Paris Saint-Germain.
10: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 7 minut po godzinie 18:00.

0: Reklama.
1: Haniu, już gotowe.
2: Tak prędko? Na pewno wszystko?
1: Tak, wszystko poszło mi jak z płatka. Wiosenne porządki ogrodowe pójdą ci jak z płatka. Ze składami budowlanymi Wesołek. W ofercie nasiona, ziemia, narzędzia ogrodnicze, szeroki wybór kostek brukowych znanych producentów oraz wszystkie niezbędne produkty do aranżacji i pielęgnacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl

0: Paula przez 2L, przebój z 2008, czyli od dziś artystka, wokalistka urodzona w Pleszewie. 18 minut po godzinie 18, a zbliża się już wielkimi krokami do Kalisza Wieczór Tańca, który odbędzie się w Centrum Kultury i Sztuki w Kalisza. Wieczór Tańca, kierunek choreografia, pełne tanecznej różnorodności, spotkanie z tańcem. Do Kalisza zawitają studenci Łódzkiej Akademii Muzycznej i zaprezentują swoje najnowsze prace, od etiud przygotowanych pod kierunkiem pedagogów po autorskie projekty indywidualne i grupowe. Świetna to okazja do tego, żeby zapoznać się z młodą, szalenie interesującą, perspektywiczną sceną taneczną. Jak to dziś wygląda? Jak ten taniec tworzą ci ambitni młodzi choreografowie, tancerze? To można zobaczyć i to za darmo, bo wejściówki darmowe są do odbioru w kasie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, a samo wydarzenie będzie miało miejsce 27 maja w środę o godzinie 18.
1: Warto się wybrać.

0: Reklama.
1: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lease. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lease. Obatówek rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
2: Sąsiedzie, znowu walka z betonem?
3: Ta plama żyje własnym życiem, a tło znowu pękło.
2: Bo na betonie wszystko się chłonie i pęknąć się zdarzy. Nie to mi się marzy.
3: A co się marzy?
2: Granit. Nie plami się, nie blaknie. Twardy jak trzeba, spokój na lata. Kostka granitowa na podjazd, płyty na taras, schody, elegancja i trwałość.
3: To gdzie ja to kupię?
2: Granit naturalny Kalisz Wojciechówka 5. Od poniedziałku do piątku, 8-16. Więcej na www.granitnaturalny.pl. Granit naturalny. Raza dobrze. Na lata. Reklama.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: A posłuchamy m.in. o nowych autobusach elektrycznych w regionie. W jakim mieście? O tym dowiemy się za chwilę. O urodzinach jednej ze szkół w regionie także posłuchamy. Już o 18.30, a teraz gramy Bad Day.

0: 18.30 na zegarach, teraz Łukasz Kostecki.
1: Z centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Były samorządowiec ma trafić do więzienia. Szczegóły za chwilę. Ponadto nowe autobusy elektryczne w Ostrowie, a na koniec urodziny Pleszewskiej Szkoły.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Czy Mikołaj Kostka pójdzie do więzienia? Tak we wtorek 19 maja zadecydował Sąd Okręgowy w Kaliszu, który przeprowadził postępowanie wykonawcze w sprawie 43-letniego byłego samorządowca.
4: Wyrokiem Sądu Okręgowego, następnie podtrzymanego przez sąd apelacyjny w listopadzie ubiegłego roku w Łodzi, został skazany na karę jednego roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres lat 2. Sąd po przeprowadzeniu postępowania zarządził wykonanie kary jednego roku. Dalsze informacje możliwe będą tutaj do przekazania po uzyskaniu pisemnego stanowiska sądu.
2: Poinformował Radio Centrum Maciej Meller, rzecznik prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Mikołaj Kostka był od 2019 roku pierwszym zastępcą prezydent Beaty Klimek, odpowiedzialnym m.in. za gospodarkę miasta. Wcześniej był m.in. zastępcą burmistrza.

0: 98% sfinansowana ze środków zewnętrznych.
1: Autobusy elektryczne jeżdżą w ostrowskiej komunikacji miejskiej już od niemal 10 lat. Od kilku dni po ostrowskich ulicach kursują już 22 elektryki, a łączny tabor MZK liczy sobie 51 pojazdów. O zaletach autobusów elektrycznych powiedział Radio Centrum Janusz Marczak, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Ostrowie Wielkopolskim.
2: Przejechanie odcinka 100 km autobusem elektrycznym to jest mniej więcej połowa kosztów, które wymaga przejechanie tego samego odcinka autobusem dieslowskim. Oczywiście oprócz korzyści typowo finansowych są korzyści niewymierne. To mniejszy hałas, to mniejsza emisja. Te 6 sztuk autobusów, które dzisiaj tutaj witamy w Ostrowie, w ciągu roku jest w stanie zaoszczędzić 204 tony ekwiwalentu CO2. Ja na przestrzeni tych lat, kiedy autobus elektryczny w Ostrowie jeżdżą, nie słyszałem słów krytyki naszych pasażerów.
1: Andrzej Sienkiewicz, dyrektor firmy Solaris Bus & Coach, która dostarczyła elektryki do MZK, podkreślał funkcjonalność i dobre wyposażenie nowych autobusów.
3: Każdy autobus jest szyty na miarę. Tutaj jedną z rzeczy, na przykład takich dosyć nietypowych w tej klasie autobusów, są dwa miejsca na wózki, jeden inwalidzki, drugi dziecięcy. Bardzo ładne, wyraziste oznaczenie miejsc dla osób o ograniczeniach ruchowych. To są miejsca dostępne z niskiej podłogi. Bardzo rozbudowany system elektroniczny, automaty biletowe, monitoring wnętrza. Wszystkie autobusy są wyposażone w defibrylatory.
1: Realizacja projektu zakupu dla Ostrowa elektrycznych autobusów wraz z ładowarkami zamknęła się w kwocie przekraczającej 18,5 miliona złotych. Aż 88% wartości tego zadania stanowią dotacje pozyskane z funduszy zewnętrznych, a konkretnie z Krajowego Planu Odbudowy oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
4: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
0: 140 lat historii, tysiące absolwentów, dziesiątki nauczycieli. Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych imienia Hipolita Cegielskiego w Pyszewie szykuje wyjątkowy jubileusz. Już 12 czerwca bieżącego roku dawni i obecni uczniowie spotkają się, by wspólnie świętować, wspominać i wrócić do szkolnych lat.
5: Historia szkoły sięga roku 1886, kiedy funkcjonowała pod nazwą Niemiecka Szkoła Zawodowa Dokształcająca. Zajęcia odbywały się wtedy w budynku dzisiejszej dwójki przy ulicy Ogrodowej i prowadzone były w języku niemieckim. Po 1920 roku szkoła została spolonizowana i przez kolejne dekady rozwijała się, zmieniając nazwy oraz lokalizacje. Od 1949 roku siedziba szkoły mieści się w budynku dawnej Bursy Bractwa Kurkowego przy Poznańskiej 36, którą dzieli ona z kultowym kinem Hel. Rozbudowa i rozwój placówki to zasługa kolejnych dyrektorów Stefana Komorskiego, jego kuzyna Eugeniusza Waliszewskiego oraz córki Eugeniusza Iwony Kałużnej, która z końcem roku szkolnego przechodzi na emeryturę, pozostawiając szkołę w doskonałej kondycji. Zaprasza też na 140. urodziny szkoły w piątek 12 czerwca. Uroczystości rozpoczną się o 11 w sali kina Hel. Następnie absolwenci szkoły, bo to oni będą głównymi bohaterami wydarzenia, spotkają się w szkole na wspomnieniach, zwiedzaniu i biesiadzie. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Za 25 minut godzina 19. Na początek teraz Madonna, Sabrina Carpenter. Nowość od tego niecodziennego duetu Bring Your Love.

0: możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
1: Nissan Polody Kalisz. Złota 60. www.polody.pl. Reklama.

0: from I&I to everyone.
1: Got to love, well, we got to love, yeah.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Węgierski premier w Gdańsku spotkał się też z Lechem Wałęsą. Do tematów tych z Polski, ale także i tych ze świata. Wrócimy niebawem, była kolejna porcja informacji o godzinie 19:00.

0: Reklama.
1: Taksi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
2: Telefon 196-23.
1: Taksi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
2: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
3: Wiecie, gdzie lodówki świecą pustką, a garnki milczą. Każdy głodny dzień to wyzwanie.
4: Co dziś na obiad?
5: Nie wiem, już po nas obiad nigdy nie nadejdzie.
3: Ale jedna decyzja potrafi uratować popołudnie.
4: Bistro na talerzu.
5: Jesteśmy uratowani. Oni gotują.
4: A my mamy czas dla siebie.
3: Domowe obiady, świeże i gorące. A do tego grillowana karkówka i żeberka w sosie barbecue. Bistro na talerzu. Ostrów Wielkopolski, Kaliska 81.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na jutro.
2: Na termometrach w Kaliszy i w regionie południowej Wielkopolski jutro nieco chłodniej, bo do 20 stopni mamy zobaczyć na termometrach w Kaliszy i w regionie. Umiarkowany wiatr za to będzie nam towarzyszył, wiejąc z północnego zachodu. Niewykluczone są jutro także konwekcyjne opady deszczu, czyli takie opady bardziej lokalne i przelotne. O poranku na termometrach w regionie już kilkanaście stopni. Godzina 7 rano to dokładnie 13 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Właśnie minęła
2: 19.
1: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Ważna zmiana w KPO w sprawie podatku od aut spalinowych. Węgierski premier w Gdańsku spotkał się z Lechem Wałęsą. Jest zielone światło dla sprzedaży Górnika Zabrze. Klub kupi jeden z jego piłkarzy. Miriam Lipińska. Polska nie musi wprowadzać podatku od aut spalinowych. Rząd dogadał się z Komisją Europejską w sprawie zmian w Krajowym Planie Odbudowy. Nowy podatek, do którego wcześniej nasz kraj był zobowiązany, ostatecznie nie wejdzie, a polski rząd będzie mógł wnioskować o kolejną transzę pieniędzy z KPO. Rozmowa z Lechem Wałęsą, spacer ulicą Długą i krótkie spotkanie z setkami gdańszczan przed fontanną Neptuna. Tak wyglądał finał wizyty nowego premiera Węgier w Polsce. Po Krakowie i Warszawie premier Donald Tusk zabrał Petera Modziara do swojego rodzinnego miasta. Modzior mówił, że było jego marzeniem, by w pierwszej kolejności przyjechać właśnie do Polski, a w tym do jednego z najważniejszych miast w Europie, czyli Gdańska.
4: Zrobię co w mojej mocy i Węgrzy też to zrobią, żeby nasze relacje były jak najlepsze.
5: To jest bardzo ważny znak, że europejska wiosna znowu wystartowała,
3: dodawał premier Donald Tusk. Związkowcy z Solidarności z całej Polski protestowali dziś w Warszawie. Sprzeciwiali się m.in. unijnej polityce klimatycznej.
6: Każdy niech robi co chce. Powinno być przekonywanie ludzi, nawet jeśli to będzie trwało 20 lat. Ale nie można tego robić nakazem Unii Europejskiej.
7: Pan Bóg dał nam zasoby mineralne i powinniśmy korzystać. Głównym jest węgiel. My jesteśmy takim krajem, takim patrią. My się sami wyżywimy, sami sobie damy radę. A ta Unia to niech spada od nas, jak najdalej.
3: Protestujący domagali się od Senatu poparcia wniosku prezydenta o przeprowadzenie w Polsce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Klamka zapadła. Zabrze sprzedaje swoją sportową wizytówkę i legendę, czyli Górnika Zabrze. Dziś radni zgodzili się na prywatyzację. Nowym właścicielem zostanie piłkarz klubu i mistrz świata Lukas Podolski. Podpisanie umów ma nastąpić jak najszybciej. Podolski przejmie Górnika jeszcze w tym tygodniu, poinformował prezydent Zabrze Kamil Żbikowski.
8: Tak naprawdę na ostatnim meczu sezonu będzie już Górnik funkcjonował w nowym składzie właścicielskim.
3: Zabrze sprzedaje Górnika, bo jest w fatalnej sytuacji finansowej, a utrzymanie klubu sporo kosztuje. Podolski zapłaci niemal 4 miliony złotych, przejmie też wielomilionowe długi klubu. Górnik walczy o wicemistrzostwo kraju, w tym sezonie zdobył też Puchar Polski. Zagranica, fala krytyki pod adresem izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben-Gwira. To za nagranie, jakie opublikował w mediach społecznościowych, na którym prowokuje i wyśmiewa zatrzymanych aktywistów flotylli płynącej do Strefy Gazy. Ben-Gwira potępił premier Izraela Benjamin Netanyahu, a także szef izraelskiego MSZ-u Gideon Saar, nazywając nagranie haniebnym przedstawieniem. Filmik wywołał oburzenie także poza granicami Izraela. Włochy i Francja wezwały na dywanik izraelskich ambasadorów w tych krajach. Oburzenie wyraziły też Turcja i Irlandia. I na koniec wracamy do kraju. Po dzisiejszej podwyżce jutro ceny maksymalne paliw minimalnie spadną. Benzyna 95 może jutro kosztować nie więcej niż 6,50 zł, benzyna 98 7,06 zł, a olej napędowy 6,97 zł za litr. To kilkugroszowe obniżki w porównaniu z dzisiejszymi cenami maksymalnymi.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Piłkarska Liga Narodów będzie mieć nowy format rozgrywek. Od sezonu 2028-29 zamiast czterech dywizji będą trzy, a w każdej z nich znajdą się trzy grupy po sześć zespołów, zdecydowała UEFA. Nowy będzie również format kwalifikacji do Mistrzostw Świata. UEFA zapowiedziała, że w najbliższych miesiącach będzie dopracowywać swoje pomysły, a nowości zostaną zatwierdzone na spotkaniu Komitetu Wykonawczego we wrześniu w Salonikach. Czas na pierwszy z trzech wielkich finałów piłkarskich kończących sezon klubowy. Dziś w Stambule o triumf w Lidze Europy zagrają Freiburg oraz Aston Villa, w której w pierwszym składzie powinien znaleźć się reprezentant Polski Matty Cash. O szczegółach teraz Michał Waszkiewicz.
4: Aston Villa ma szansę na pierwsze europejskie trofeum od 44 lat i jest faworytem, bo przecież jej trenerem jest Unai Emery, czyli Mister Europa League. Hiszpan wygrywał to trofeum aż pięciokrotnie. Oczywiście ten mecz to kwestia taktyki, to także kwestia indywidualnych umiejętności naszych zawodników, ale to także kwestia emocji. Emery zagrał szóste trofeum, a Matty Cash może dziś zostać 13. reprezentantem Polski z europejskim pucharem. Z kolei dla niemieckiego Freiburga to absolutny debiut w tak prestiżowym starciu, mówi trener Julian Schuster. Oczywiście to coś wyjątkowego. W ciągu ostatnich kilku lat przeżywaliśmy różne momenty, spadliśmy do drugiej ligi, a teraz, zaledwie kilka lat później, jesteśmy tutaj i zagramy w europejskim finale. Finał Ligi Europy o 21:00 w Stambule.
9: O czym mówił Michał Waszkiewicz? Kolumbijczyk Jonathan Narváez po raz trzeci wygrał etap tegorocznego kolarskiego wyścigu Giro d'Italia. Tym razem z metą w liguryjskim Chiavari. Drugi był dziś jego towarzysz ucieczki, Hiszpan Enric Mas, a liderem pozostał Portugalczyk Afonso Eulalio. Jutro 12. etap Giro z Imperii do Novi Ligure o długości 175 km.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Najsłynniejszy kolarski wyścig Włoch trwa 6 minut po godzinie 9. U nas nieprzerwanie trwa muzyka na antenie Radia Centrum. Stars na początek, w kolejce Ron Keating, będzie także 1.8L.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.

0: Wtedy...
1: 16 minut po godzinie 19:18. Jak zapomnieć przebój sprzed, no, paru dobrych już lat, kilkunastu dobrych lat właściwie. Co dzisiaj na ekranie Kina Centrum, Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu? Dzisiaj o godzinie 20:10 Romeria, dramat hiszpański, przejmująca osobista podróż do własnych korzeni. Film, który choć rozgrywa się w kręgu jednej rodziny, zrywa ze zbiorowym wstydem i wsparciem. Carla Simon zabiera nas do hiszpańskiej Galicji, by odtworzyć pewne lato z własnej młodości. Czyli to jest produkcja właśnie tej reżyserki hiszpańskiej Carly Simon. Jeśli lubicie takie kino, to oczywiście ten film już na was czeka. Powoli zbliża się weekend, więc też i premiery przed nami w piątek, chociażby Milcząca przyjaciółka, dramat francusko-niemiecko-węgierski, a cały czas jeszcze chociażby jutro na ekranie Diabeł ubiera się u Prady 2. Powrót kultowej komedii to jutro o godzinie 18:00.

0: Reklama.
1: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lease. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lease. Obatówek rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Świetna oferta dla tych, którzy chcieliby poprawić swoją sprawność za kółkiem. Letnia Akademia WORD, czyli ruszają zapisy na program, który poprawi i przeprowadzi bezpłatne szkolenia dla tych kierowców, którzy chcą jeszcze bardziej świadomie i bezpiecznie uczestniczyć w ruchu drogowym. O tym więcej posłuchacie niebawem, bo szczegóły na antenie Radia Centrum już o 19.

0: 19.30 na zegarach, teraz Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o propozycji darmowego szkolenia dla kierowców w kolejnych smakołykach dostępnych w Banku Chleba, a na koniec zaprosimy do galerii w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Ruszyły zapisy na Letnią Akademię Kierowcy realizowaną przez Kaliski WORD. Jest to inicjatywa skierowana do osób, które mają prawo jazdy od co najmniej 5 lat i które chciałyby odświeżyć swoją wiedzę, poprawić umiejętności za kierownicą oraz jeszcze bardziej świadomie i bezpiecznie uczestniczyć w ruchu drogowym.
3: Zajęcia są złożone z 4 ważnych elementów. Pierwszym z nich to głównie zmiany w przepisach ruchu drogowego. Drugim modułem będzie udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. Trzecim modułem, też ważnym, będą zajęcia z psychologiem transportu. I czwarty moduł, który został zaplanowany na 23 czerwca, to będzie już moduł z zajęciami praktycznymi na torze ODTJ, czyli Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy.
2: Zachęcał słuchaczy Radia Centrum Sławomir Szanowski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu. Warsztaty są bezpłatne, zapisy na nie trwają do 28 maja. Liczba miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zajęcia odbywać się będą w każdy wtorek w godzinach popołudniowych. Akademia rozpocznie się 2 czerwca.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Bank Chleba rozdaje kolejne smakołyki, tym razem coś na osłodę i orzeźwienie. Organizacja pozyskała od darczyńcy blisko 1000 kartonów oranżady w proszku.
4: Wielka znów niespodzianka mnie spotkała. Darczyńca przesłał mi 962 paczki oranżady. Po 100 sztuk w jednej paczce, także praktycznie każdego kaliszanina mógłbym obdarować. W tej chwili powiadomiłem wszystkie szkoły, przedszkola. Również tu chcę powiadomić wszystkie organizacje, które się zajmują dziećmi, świetlice terapeutyczne i inne rzeczy.
2: Powiedział Radiu Centrum Grzegorz Fiałkowski, założyciel i prowadzący Bank Chleba w Kaliszu. Oranżady będzie można odbierać do piątku w godzinach od 8 do 12, oczywiście w siedzibie Banku Chleba przy ulicy Harcerskiej 10 w Kaliszu.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Jeszcze przez 2 tygodnie w Centrum Kultury i Sztuki

0: nasz świat, tego horyzontu i skrzydeł tych anielskich, ale niekoniecznie anielskich.
1: Powiedział Radiu Centrum Robert Jundo. Pracę artystów w galerii w centrum oraz galerii w holu można oglądać przy ulicy Łaziennej 6 do 3 czerwca w godzinach otwarcia Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Za 27 minut 20.

0: Reklama.
1: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
3: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
0: Reklama.

15 minut pozostaje do godziny 20. Dzisiaj dzień meteorologii w kalendarzu, a ci meteorolodzy właśnie zwiastują bardzo gorący weekend, bo w ten weekend najbliższy, który przed nami w naszym regionie mamy zobaczyć na termometrach w sobotę, nawet w okolicach 26-27 stopni, a w niedzielę nawet może być nieco cieplej, ale będą też regiony w kraju, gdzie temperatura sięgnie 30, a może i nawet te 30 stopni przekroczy, więc możemy być pewni, że zdecydowanie nadciąga najcieplejszy, najgorętszy weekend tego roku, ale synoptycy mówią także co nieco na temat nadchodzącego lata. No i tutaj już tak radośnie nie będzie, bo co za dużo, to niezdrowo, w szczególności jeśli chodzi o upały, bo ta majowa bomba ciepła to dopiero wstęp, to takie intro do tego, co ma dziać się w sezonie wakacyjnym. Pogoda w Polsce ma wtedy przekraczać średnie temperatury z ostatnich dekad. No i jak cytuję, czeka nas 3-miesięczny uścisk afrykańskiego powietrza. Oby w tym względzie na tegoroczne lato synoptycy nieco się przeliczyli. 14 minut zostaje do 20.

0: Radiocentrum. Fakty warte uwagi.
1: I już dobiegła końca wizyta nowego węgierskiego premiera w Polsce. Peter Madziar dzisiaj spotkał się z najważniejszymi osobami naszego politycznego z świata, ale także była okazja do tego, żeby spotkać się z ludźmi. Podczas spaceru ulicą Długą towarzyszyły mu tłumy ludzi. A jak te tłumy reagowały na węgierskiego nowego premiera? Posłuchamy, co mieli do powiedzenia Polacy już o godzinie 20. You think I worry about hell when I'm living in heaven?

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na jutro.
2: Jutro jeszcze względnie wiosenna aura, a w kolejnych dniach już w pogodzie właściwie pełnia lata i naprawdę wysokie temperatury. Jutro maksymalnie 20 stopni, sporo też słońca, niewykluczone przelotne opady deszczu w momentach, kiedy tych chmur będzie się nad południową Wielkopolską przemieszczać nieco więcej. Powieje także umiarkowany wiatr z północnego zachodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Właśnie minęła 20. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Nowy węgierski premier zakończył wizytę w Polsce. Szef telewizji Republika przesłuchany przez prokuraturę. Trzęsienie ziemi w stolicy Danii, Kopenhadze. Miriam Lipińska. Przebywający z wizytą w Polsce Peter Modzior odwiedził Gdańsk i zadeklarował, że zrobi wszystko, by wzmacniać przyjaźń między naszymi krajami. A goszczący go premier Donald Tusk odpowiedział, że dzięki niemu Węgry wracają do Europy. Podczas spaceru ulicą Długą premierom Polski i Węgier towarzyszyły tłumy ludzi.
4: Dzień dobry. Dzień dobry. Dear citizens of Gdańsk.
5: Prezydent Wałęsa czeka, musimy iść.
6: Pamiątkowe zdjęcia zrobione?
7: Tak, zrobiliśmy.
6: Udało się być w pierwszym rzędzie.
7: Udało się, nawet przyszedł pan premier i cześć powiedział, więc miło.
8: Tak, chciałam spotkać premiera, zwłaszcza, że 38 lat byłam obywatelką Węgier i od 3 lat jestem obywatelką Węgier i Polski.
9: Ja przyszedłem specjalnie tutaj, zerwałem się z pracy, żeby tu przyjść, żeby być jedną więcej głową.
10: Z okazji wizyty Donalda Tuska i Petera Madziara, takie odrodzenie tych relacji polsko-węgierskich po latach, no i rodzi to duże nadzieje, dlatego tu też dzisiaj jesteśmy.
11: Mamy flagi węgierskie i polskie, to syn jest pół Węgier, pół Polak. Polak, Węgier, dwa bratanki. Magyar, Lengyel, két jó barát, együtt harcos i szobore.
3: Gdańsk był ostatnim punktem wizyty węgierskiego premiera w Polsce. Prokuratura przesłuchała dziś Tomasza Sakiewicza. Szef telewizji Republika odpowiadał na pytania śledczych dotyczące ucieczki Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych i zatrudnienia go w prawicowej stacji. Prokuratorzy badają wątek ewentualnej pomocy Ziobrze w ucieczce, bo były minister sprawiedliwości, wyjeżdżając do USA, posłużył się wizą członka zagranicznych mediów. Sakiewicz na większość pytań nie odpowiedział, w tym zasłaniając się tajemnicą dziennikarską, przyznał rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
12: Pomoc podejrzanemu, ściganemu w Polsce listem gończym, uniknięcie odpowiedzialności karnej, w tym w ucieczce, jest przestępstwem.
3: Sakiewicz był dziś przesłuchiwany w charakterze świadka, ale prokuratura nie wyklucza, że w najbliższym czasie może usłyszeć zarzuty. Andrzej Poczobut odebrał w Senacie akt powołania do Polonijnej Rady Konsultacyjnej. Nominację wręczyła mu marszałkini Małgorzata Kidawa-Błońska.
13: Wiem, że jestem wśród przyjaciół, że jestem wśród tych, na kogo można liczyć w trudnych chwilach.
3: Andrzej Poczobut od 2023 roku odsiadywał w białoruskiej kolonii karnej o zaostrzonym rygorze polityczny wyrok. Został uwolniony w zeszłym miesiącu. Przenosimy się za granicę. Trzęsienie ziemi w stolicy Danii, Kopenhadze. Wstrząs miał magnitudę niespełna 4 i był trzecim, najsilniejszym w historii duńskich pomiarów, czyli od 1930 roku. Nie ma doniesień o ofiarach ani szkodach. I na koniec wracamy do kraju. Kolejne miasto w Polsce przechodzi na ekokosiarki. W Krakowie owce i kozy zastąpią tradycyjne spalinowe kosiarki. Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej mówi, że w miejscach wypasu będą też organizowane specjalne zajęcia dla dzieci i młodzieży.
14: Temu działaniu będzie towarzyszyła edukacja, bo na Zakrzówku będą organizowane różnego rodzaju spotkania edukacyjne, czy to dla szkół, czy dla osób indywidualnych. Jest przewidzianych 20 godzin takich w miesiącu.
3: Naturalne kosiarki w Krakowie będą pracować do połowy października.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Godzinka.pl. Muzyka, jaką lubisz. Po polsku.
2: 4 minuty po 20. Zaczynamy godzinę pełną polskiej muzyki aż do godziny 21. Tylko polskie przeboje. Na początek zespół Phil. Jak nie, to nie. A w kolejce już Smolasty i Doda. Będzie też oddział zamknięty. Zespół Buy Me. Cała masa świetnej muzyki. Zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: A cappuccino też za 7?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A
4: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
0: Reklama.

Szklanka wody, czyli utwór tytułowy z albumu z 2000 roku od zespołu Bajmu, albumu, który bardzo szybko otrzymał status platynowej płyty. Wielki przebój i niezapomniany zespół i głos Beaty Kozidry, która do dziś fantastycznie występuje na polskich scenach. A co przed nami jeszcze, jeśli chodzi o muzykę? Pin i konstelacje, to w godzince.pl już teraz. A jak z tymi konstelacjami na nocnym niebie? Czy jakieś ciekawe zjawiska może w najbliższym czasie mają się pojawić? Sprawdziłem to przed momentem dla Was. I tak, już dzisiaj w nocy nad zachodnim horyzontem w Polsce dojdzie do jednego z bardziej fotogenicznych zjawisk astronomicznych tego roku. Bardzo młody, wąski sierp Księżyca zbliży się na minimalną odległość do Jowisza, tworząc wspólnie z Wenus spektakularną kompozycję, bardzo blisko siebie na tym niebie. Wąski sierp, do tego Jowisz i do tego Wenus. Warto spojrzeć dzisiaj na to nocne niebo. A tymczasem w głośnikach już konstelacje.

Dawida Podsiadło. No, kto wie, niewiele został przebity i pobity ten rekord. Dawid zebrał na stadionie 88,5 tysiąca słuchaczy, więc 1,5 tysiąca więcej fanów zebrała na tym koncercie Metallica. I jak to w ogóle możliwe, że na stadionie w Chorzowie wczoraj udało się zebrać tak dużo osób i pobić rekord Metalliki? No to wszystko za sprawą sceny. Sceny 360 stopni, kiedy to scena umiejscowiona jest na samym środeczku stadionu, a wszędzie wokół mogła być widownia i dzięki temu w obiekcie zmieściło się znacznie więcej słuchaczy. No cóż, Dawid, nie zostawiaj tego tak. Jeszcze wiele, wiele gigantycznych koncertów stadionowych i plenerowych przed tobą. Natalia Kukulska teraz już w biegu.

0: Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
0: Reklama. Radio Centrum i Godzinka.pl.

0: Z Placu Broni Szukałem Ciebie, utwór z płyty Oela sprzed już 36 lat. Chłopcy z Placu Broni to zespół, który długo nie koncertował, ale wznowił swoją działalność w 15. rocznicę śmierci lidera Bogusława Łyszkiewicza i od jakiegoś czasu znów pojawia się na polskich scenach, na koncertach w całym kraju. Przed nami weekend bardzo pogodny, bardzo słoneczny i wtedy też gdzieniegdzie będzie można wybrać się na koncerty plenerowe. Dziać się będzie, na przykład z okazji Dni Sycowa. Tam aż dwudniowa impreza w sobotę i w niedzielę, w sobotę od 15:00, między innymi na scenie Machony Guzior, Julia Rocka, Gromi także wystąpi, a w kolejny dzień już w niedzielę, między innymi Mariusz Kalaga, ale także na wielki finał o godzinie 20:00 na stadionie w Sycowie, na stadionie miejskim w Sycowie wystąpi Warius Manx i Kasia Stankiewicz. Oj, będzie się działo. To weekend nie tyle bardzo pogodny, ale także obfitujący w różnego rodzaju plenerowe wydarzenia.
1: Godzinka.pl. Muzyka, jaką lubisz, po polsku.
0: A teraz kolejna gwiazda polskiej sceny muzycznej. Oczywiście Kleo i Łowcy Gwiazd.

0: Domach z betonu śpiewała Martyna Jakubowicz. Za kilka chwil godzina 21. Kolejna porcja informacji z Polski i ze świata. Będzie coś dla miłośników twórczości Andrzeja Wajdy między innymi.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Zabrakło dobrych rad, posłuchałem złych. Już całe miasto śpi, nie przeszkadza mi. Powoli wstaje świt, zmęczony jak ja. I tak jak w tamten dzień, perfekt cicho gra. Po szybach spływa deszcz, a ja wciąż ten sam.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na jutro.
2: Wciąż ciepło, chociaż jutro nieco mniej na termometrach niż dziś. Maksymalnie 20, w porywach do 21 stopni. Sporo przejaśnień, sporo słońca, ale momentami także chmury i niewykluczone lokalne przelotne opady deszczu, tak zwane konwekcyjne opady deszczu. Do tego umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu. Tylko jutro takie zawirowania w pogodzie, a kolejne dni to już będą dni naprawdę bardzo, bardzo ciepłe, a najcieplejszy ma być nadchodzący weekend.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Właśnie minęła 21. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Tymczasowy areszt dla trzech Polaków podejrzanych o szpiegowanie dla Rosji. Będzie też coś dla miłośników twórczości Andrzeja Wajdy i dla smakoszy Nowalijek. Na bazarach i w sklepach jest ich coraz więcej, w coraz niższych cenach. Miriam Lipińska. Mieli szpiegować na rzecz Rosji. ABW zatrzymała w tej sprawie trzech Polaków. Jak ujawnia prokuratura, podejrzanym zarzucono m.in. wytwarzanie i udostępnianie materiałów o charakterze propagandowym i dezinformacyjnym, a także działania o charakterze dywersyjnym, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
4: Podejrzani należeli do prorosyjskiej nieformalnej organizacji paramilitarnej. Wykonywali również zadania o charakterze stricte wywiadowczym, a więc m.in. udzielali informacji, najpierw to ustalając, o rozmieszczeniu wojsk NATO na terenie Polski.
3: Wszyscy trzej podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Związkowcy z Solidarności przeszli dziś przez Warszawę w proteście przeciwko unijnej polityce klimatycznej. Protest związkowców wsparli politycy PiS-u. Pojawił się m.in. były premier Mateusz Morawiecki.
5: Jestem, aby zaprotestować przeciwko niszczeniu polskiego przemysłu, bo Polska jako kraj przemysłowy, jeśli będzie miała gorsze warunki funkcjonowania, a widzimy upadek stalowni, upadek hut różnego rodzaju, to nie będziemy mogli konkurować z Chińczykami, nie będziemy mogli konkurować z innymi państwami. To mnie bardzo martwi, bo to będzie znaczyło wzrost bezrobocia.
3: Związkowcy oraz politycy PiS-u wspierają wniosek prezydenta Karola Nawrockiego dotyczący ogólnokrajowego referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Na trwającym posiedzeniu Senat rozpatrzy wniosek prezydenta. Zmieniamy temat. Nie tylko filmy, ale też spotkania z ich współtwórcami. W najbliższy piątek w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi rusza przegląd filmów Andrzeja Wajdy pod nazwą Notatki z rzeczy niewidzianych. Przegląd jest organizowany w ramach ustanowionego przez Senat Roku Reżysera. Dobór filmów jest związane z wydanymi 2 lata temu dziennikami Andrzeja Wajdy. Jak mówi szefowa centrum Monika Głowacka, filmy reżysera mają być pokazywane w parach.
6: W połączeniu z tytułami znanych światowych reżyserów, tak jak Godard, Antonioni czy Fellini, po to, żeby zaprezentować z jednej strony to, co rezonowało z reżyserem, ale także te tytuły, które wchodziły w pewien dialog z jego twórczością.
3: Przegląd potrwa do 25 lipca. Na dobre rozpędza się sezon nowalijek. Dostępne są już praktycznie wszystkie młode warzywa i tanieją z dnia na dzień, mówi Maciej Kmera, ekspert rynku w Broniszach.
7: Młode ziemniaki, które 10 dni temu premiera na rynku kosztowała 20 zł za kilogram, obecnie można zapłacić 4-5 zł. Rzodkiewki około 1,52 zł za pęczek w hurcie. Koperek około 1,5 zł za pęczek.
3: To oczywiście ceny hurtowe, więc sprzedawcy doliczą jeszcze swoją marżę. Jest też coraz więcej polskich truskawek. Na razie w hurcie po 20-25 zł za kilogram, ale jak dodawał ekspert, wystarczy trochę słońca spodziewanego pod koniec tygodnia, żeby pojawił się wysyp truskawek i niższe ceny.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: Wieczór dobrze nastrojony. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Szczególnie wieczorem.
2: 4 minuty po godzinie 21:00 zaczynamy wieczór dobrze nastrojony. Za oknami zaczyna się pięknie ściemniać, więc czas idealny na taką dobrze nastrojoną muzykę. Paloma Faith na początek, Only Love Can Hurt Like This, a w kolejce już m.in. Aerosmith, a także Chris Cornell.

Niezapomniany, nieodżałowany Chris Cornell, jego rockowa barwa, no coś szalenie charakterystycznego, wokalista Soundgarden, a to utwór solowy Near Forgot My Broken Heart za nami w wieczorze dobrze nastrojonym, już 15 minut po godzinie 21, a teraz już Isis.

Doliczony czas gry do pierwszej połowy spotkania finałowego w ramach Ligi Europy i Aston Villa z Matthew Cashem na pokładzie prowadzi już 1-0. A my gramy dalej. Wieczór dobrze nastawiony na antenie Radia Centrum trwa. And no sunshine i Lighthouse Family. A w kolejce jeszcze między innymi Chris Rea. To za moment.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Klamka zapadła, Górnik Zabrze zostaje sprzedany Podolskiemu. Ten przejmie klub, ale także milionowe długi. O tym już więcej o 22.00.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na jutro.
2: Już jutro w ciągu dnia na termometrach zobaczymy maksymalnie do 20, do 21 stopni, czyli nieco chłodniej niż dziś, ale spokojnie, to tylko jednodniowy i to minimalny spadek temperatury, bo w kolejnych dniach będzie już zdecydowanie cieplej. W weekend, niedziela, poniedziałek, wtorek, wtedy nawet gorąco, możemy powiedzieć. Do tego jutro sporo słońca, dużo przyjaśnień, ale od rana możliwe chmury i gdzieniegdzie przelotne opady deszczu. Powieje też umiarkowany wiatr z północnego zachodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Właśnie minęła
2: 22.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: W Polsce nie będzie podatku od samochodów spalinowych. Jutro ceny maksymalne paliw spadną, ale minimalnie. Lukas Podolski może już kupić Górnika Zabrze. Jest zielone światło od radnych. Miriam Lipińska. Komisja Europejska zaakceptowała zmiany w polskim Krajowym Planie Odbudowy, a konkretnie usunięcie z niego reformy przewidującej opodatkowanie aut spalinowych. Teraz zamiast podatku mają pojawić się zachęty i kolejne dopłaty promujące elektromobilność i zmiany w polskim systemie ciepłownictwa. Dzięki zmianie polski rząd uniknął 4 miliardów euro kary. Może też wysłać kolejny wniosek o płatność z KPO. Po dzisiejszej podwyżce jutro maksymalne ceny paliw minimalnie spadną. Benzyna 95 może jutro kosztować nie więcej niż 6 zł i 50 groszy. Benzyna 98 7 zł i 6 groszy, a olej napędowy 6 zł i 97 groszy za litr. To kilkugroszowe obniżki w porównaniu z dzisiejszymi cenami maksymalnymi. Wniosek o ekstradycję byłego ministra Zbigniewa Ziobry z USA jest gotowy, ale decyzja o tym, kiedy zostanie przekazany stronie amerykańskiej, nie zapadła. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że to prokuratorzy prowadzący śledztwo zdecydują, kiedy wystąpią o sprowadzenie polityka PiS do Polski. Szef resortu sprawiedliwości dodał, że w tej chwili ustalane jest także miejsce pobytu Marcina Romanowskiego, który jest ścigany europejskim nakazem aresztowania.
4: W tym momencie nie ma potwierdzonego żadnego miejsca jego pobytu. Służby węgierskie do samego końca nie współpracowały z nami w żaden sposób.
3: I Ziobro, i Romanowski mają odpowiadać przed polskim sądem za aferę z Funduszem Sprawiedliwości. Klamka zapadła, Zabrze sprzedaje swoją sportową wizytówkę i legendę, czyli Górnika Zabrze. Dziś radni zgodzili się na prywatyzację. Nowym właścicielem zostanie piłkarz klubu i mistrz świata Lukas Podolski. Podpisanie umów ma nastąpić jak najszybciej. Podolski przejmie Górnika jeszcze w tym tygodniu, poinformował prezydent Zabrza Kamil Żbikowski.
5: Tak naprawdę na ostatnim meczu sezonu będzie już Górnik funkcjonował w nowym składzie właścicielskim.
3: Zabrze sprzedaje Górnika, bo jest w fatalnej sytuacji finansowej, a utrzymanie klubu sporo kosztuje. Podolski zapłaci niemal 4 miliony złotych, przejmie też wielomilionowe długi klubu. Górnik walczy o wicemistrzostwo kraju, w tym sezonie zdobył też Puchar Polski. Mimo zmiany aury i bardzo wiosennej pogody, w górach wciąż jest zimno, ostrzegają Tatarnicy. Nadal istnieje ryzyko schodzenia lawin, zwłaszcza że śnieg przy pełnym słońcu się topi.
6: Jeżeli się wybieramy w te najwyższe partie, zagrożenie lawinowe jest. Wzrasta wraz ze wzrostem temperatury, więc po południu na pewno jest większe niż w godzinach porannych.
3: Mówi Tomasz Zając z TPN-u. W Tatrach w ostatnich dniach spadło 40 cm śniegu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty już po godzinie 22.
1: Wieczór dobrze nastrojony. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Szczególnie wieczorem.
2: Zaczynamy Always Gonna Love You i absolutny wirtuos Gary Moore już teraz w głośnikach.

Tymczasem Aston Villa czuje się bardzo dobrze w roli faworyta. Matty Cash i jego kompanii zapewnili sobie prowadzenie na 2-0 w końcówce pierwszej połowy meczu. Druga bramka taka do szatni tuż przed końcem tej pierwszej połowy. Druga właśnie się powoli rozpoczyna i z takim stanem konta 2-0 Aston Villa wychodzi na boisko z Freiburgiem w finale Ligi Europy. Tak to wygląda w tym momencie. 8 minut po godzinie 22. Wieczór dobrze nastrojony na antenie Radia Centrum trwa nadal.

The Night, Randy Crawford i ta bardziej relaksująca wersja, chillowa wersja, można tak powiedzieć, tego funkowego chyba przeboju od George'a Bensona za nami. 17 minut po godzinie 22, to 20 maja i wieczór. Wieczór w środku już tygodnia, środowy wieczór z utworami tymi najbardziej nastrojonymi. Wieczór dobrze nastrojony trwa. Live in Mono w kolejce już na nas czeka od grupy Mono, a o godzinie 22:30 czas na krople wieczności.

0: Kropla wieczności.
1: Miłość nie szuka swego. Czy kiedykolwiek spotkałeś kogoś, kto żyje według zasady po mojemu albo w ogóle?

0: Nie zazdrości. Miłość nie jest chełpliwa. Nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego. W tym właśnie miejscu tkwi sedno sprawy. Sekretem jest nie upieranie się przy swoim. Rezygnacja z prawa do prowadzenia spraw po mojemu. Masz czynić rzeczy chętnie, z dobrej woli, dlatego że cenisz tę drugą osobę. Kiedy pomyślisz o tym w ten sposób, nie wydaje się to tak skomplikowane.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl.
3: Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz.
4: Bo dobry wieczór musi być dobrze nastrojony.

0: No Ordinary Love, długi i piękny utwór od Sade, to za nami Paul Davis, tymczasem w głośnikach I Go Crazy, a jeśli chodzi o to, jak wygląda spotkanie finału Ligi Europy, to Aston Villa, zdecydowany faworyt, w 79 minucie prowadzi już 3-0.
1: Z Freiburgiem, oczywiście.
0: A jeśli chodzi o... to kto tutaj gra w Aston Villa, no to jest tam nasz reprezentant, Cash oczywiście.

La belle danse en regret. Tak pięknie po francusku, proszę bardzo, zaśpiewał dla nas Sting na antenie Radia Centrum. Już tylko 12 minut pozostaje do godziny 23. Za moment usłyszymy się z Pawłem Michaliszynem. Za krótką chwilę dosłownie i posłuchamy. Może dowiemy się czegoś więcej, co dzisiaj w audycji po godzinie 23. A tymczasem December Boys w głośnikach.

0: Zbliżamy się do 23. Paweł Michaliszyn ze mną w studiu Radia Centrum, gdyż wieczór nie tylko rockowy, już za chwil kilka. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór Państwu. Cześć Damianie, witam serdecznie.
0: Grafika na Twoich mediach społecznościowych znów zapowiada to, co dzisiaj w Twojej audycji. Kilku panów z gitarami. Jeden to chyba nawet ukulele trzyma tutaj, o ile się nie mylę.
1: Tak.
0: Ale on głównie na wokalu się skupia, tak, ten artysta?
1: Bo to jest jeden z najwspanialszych wokalistów w historii muzyki.
0: To zdradźmy już o Johna Andersona. Chodzi. Ja go bardzo lubię, jak on z Vangelisem tam tworzył. Też fajnie to brzmi.
1: Tak, to szczególnie ten album Short Stories. Lubię te płyty, ale Johna Anderson to przede wszystkim zespół Yes, dla mnie przynajmniej. Choć ta solowa płyta True sprzed 3 lat i koncertowy album, na którym zagrał wyłącznie, za którym zaśpiewał wyłącznie utwory macierzystej grupy Yes, no powala, po prostu
0: 81-latek w tej chwili.
1: Tak. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na kompozycję, którą otworzę dzisiejszą audycję. John Anderson ma tam, uwaga, 79 lat.
0: A brzmi jakby miał lat ile?
1: Jakby to był 1974 rok, nie? Ale jeszcze pełniej nawet. No, zwróćcie Państwo uwagę na...
0: Coś słyszałem, że ma być w Polsce na jesieni tego
1: październiku.
0: Roku, czy miał być. Tak.
1: No. Wybiorę się na ten koncert.
0: Więcej o tym, co w audycji, to już w audycji po 23.
1: Tak jest, zapraszam.
0: John Anderson, tyle zdradziliśmy. Paweł Michaliszyn zostaje z wami. Na koniec jeszcze zagrajmy Deep Purple w głośnikach. Something I Feel Like Screaming. Damian Kliński, dobrej nocy, do usłyszenia.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na jutro.
2: W dalszym ciągu ciepło, 20-21 maksymalnie na termometrach. Trochę jutro zawirowania w pogodzie mogą nas czekać. Od rana jakieś przelotne opady deszczu, konwekcyjne opady. Niewykluczone, że gdzieniegdzie tak to faktycznie będzie wyglądać. Do tego trochę powieje umiarkowany wiatr z północnego zachodu, ale przez większość dnia powinno być całkiem przyjemnie. Do tego ciśnienie jutro będzie powoli rosło.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Tymczasowy areszt dla trzech Polaków podejrzanych o szpiegowanie dla Rosji. Będzie też coś dla miłośników twórczości Andrzeja Wajdy i dla smakoszy nowalijek. Na bazarach i w sklepach jest ich coraz więcej, w coraz niższych cenach. Miriam Lipińska. Mieli szpiegować na rzecz Rosji. ABW zatrzymała w tej sprawie trzech Polaków. Jak ujawnia prokuratura, podejrzanym zarzucono m.in. wytwarzanie i udostępnianie materiałów o charakterze propagandowym i dezinformacyjnym, a także działania o charakterze dywersyjnym, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
4: Podejrzani należeli do prorosyjskiej nieformalnej organizacji paramilitarnej. Wykonywali również zadania o charakterze stricte wywiadowczym, a więc m.in. udzielali informacji, najpierw to ustalając, o rozmieszczeniu wojsk NATO na terenie Polski.
3: Wszyscy trzej podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Związkowcy z Solidarności przeszli dziś przez Warszawę w proteście przeciwko unijnej polityce klimatycznej. Protest związkowców wsparli politycy PiS-u. Pojawił się m.in. były premier Mateusz Morawiecki.
5: Jestem, aby zaprotestować przeciwko niszczeniu polskiego przemysłu, bo Polska jako kraj przemysłowy, jeśli będzie miała gorsze warunki funkcjonowania, a widzimy upadek stalowni, upadek hut różnego rodzaju, to nie będziemy mogli konkurować z Chińczykami, nie będziemy mogli konkurować z innymi państwami. To mnie bardzo martwi, bo to będzie znaczyło wzrost bezrobocia.
3: Związkowcy oraz politycy PiS-u wspierają wniosek prezydenta Karola Nawrockiego dotyczący ogólnokrajowego referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Na trwającym posiedzeniu Senat rozpatrzy wniosek prezydenta. Zmieniamy temat. Nie tylko filmy, ale też spotkania z ich współtwórcami. W najbliższy piątek w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi rusza przegląd filmów Andrzeja Wajdy pod nazwą Notatki z rzeczy niewidzianych. Przegląd jest organizowany w ramach ustanowionego przez Senat Roku Reżysera. Dobór filmów jest związane z wydanymi 2 lata temu dziennikami Andrzeja Wajdy. Jak mówi szefowa centrum Monika Głowacka, filmy reżysera mają być pokazywane w parach.
6: W połączeniu z tytułami znanych światowych reżyserów, tak jak Godard, Antonioni czy Fellini, po to, żeby zaprezentować z jednej strony to, co rezonowało z reżyserem, ale także te tytuły, które wchodziły w pewien dialog z jego twórczością.
3: Przegląd potrwa do 25 lipca. Na dobre rozpędza się sezon nowalijek. Dostępne są już praktycznie wszystkie młode warzywa i tanieją z dnia na dzień, mówi Maciej Kmera, ekspert rynku w Broniszach.
7: Młode ziemniaki, które 10 dni temu premiera na rynku kosztowała 20 zł za kilogram, obecnie można zapłacić 4-5 zł. Rzodkiewki około 1,52 zł za pęczek w hurcie. Koperek około 1,5 zł za pęczek.
3: To oczywiście ceny hurtowe, więc sprzedawcy doliczą jeszcze swoją marżę. Jest też coraz więcej polskich truskawek. Na razie w hurcie po 20-25 zł za kilogram, ale jak dodawał ekspert, wystarczy trochę słońca spodziewanego pod koniec tygodnia, żeby pojawił się wysyp truskawek i niższe ceny.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: Wieczór nie tylko rockowy.

0: muzyka, jaką lubisz.
1: Radio Centrum Kalisz, 106,4 FM. Z tej strony Paweł Michaliszyn. Witam serdecznie wszystkich Państwa, witam również internautów. No, ostatnio ponownie mam tak zwaną fazę na muzykę zespołu Yes. Nic za nic te dźwięki się nie zestarzały. Każda z płyt nagranych do 1980 roku to level najwyższy. Często zastanawiam się, co w muzyce Yes było najważniejsze, co stanowiło o wyjątkowości tych dźwięków. Oczywiście każdy z tych nieprzeciętnych muzyków współtworzył tę przecudowną paletę dźwięków. Każdy z nich. A jednak wydaje mi się, że najważniejszym elementem w tym wszystkim był, no jest ciągle, bo przecież te płyty stoją na półkach, jest głos Johna Andersona. Dziś nie ma już go w szeregach Yes, ale jak sam mówi, jest otwarty na tak zwany reunion ze swoimi byłymi kolegami z zespołu. No cóż, jego deklaracje jakoś nie spotykają się z pozytywną reakcją aktualnego składu tego zespołu. No ale prawdę mówiąc, w sumie dziś w tym zespole z oryginalnego składu jest gra jedynie gitarzysta Steve Howe. I niestety, ja już to mówiłem wielokrotnie w mojej audycji, ostatnie 4 ich albumy nagrane już przez Johna Andersona kompletnie mi nie pasują. Może jeszcze fragmenciki Fly From Her, ale to fragmenciki i tyle. Drodzy Państwo, myślę, że najtrudniej opowiadać o muzykach, o dźwiękach, o zespołach, które są prawdziwymi ikonami muzyki rockowej. Nie potrafię obiektywnie odnieść się do tego tematu. Wydaje mi się, że to pewien rodzaj fanatyzmu, który co tu dużo mówić, uskrzydla, tak prawdziwie uskrzydla. Patrzę na dwie płyty, które tu dziś przywiozłem i czuję ogromną radość, gdy słucham tych nagrań. To solowy John Anderson, studyjny album True z 2023 roku i koncertowy John Anderson and Band Gigs Live Perpetual Change. Obydwa piękne, przepiękne. Studyjny to zupełnie nowy materiał, a koncertowy, no właśnie, koncertowy to wyłącznie ukłon w stronę macierzystego zespołu Johna Andersona. Mowa oczywiście o Yes. I są tu największe, te najpotężniejsze utwory z dyskografii Yes. Między innymi Close to the Edge, Heart of Sunrise, Starship Trooper, Awaken and You and I, Gates of Delirium i Roundabout, ale to przecież nie wszystkie, jest tego tu dużo więcej. Prawdę mówiąc, bałem się tego koncertowego wydawnictwa, wszak przecież to mój ukochany jest. Ale na szczęście celem muzyków The Band Gigs nie było odkrywanie klasyków jest na nowo. Genialni muzycy, oni bardzo wiernie i bezbłędnie zagrali to, no, co wydawało mi się, że nikt inny nie powinien już grać. A sam John Anderson, no właśnie, drodzy Państwo, John Anderson tutaj na scenie Arcadia Theater ma, uwaga, 79 lat. 79 lat i jego głos nic nie stracił ze swego piękna i z mocy. To wręcz niewiarygodne, zresztą za moment usłyszą Państwo sami, coś, co wydawać by się mogło, nigdy już nie powróci. Z oklaskami arcydzieło Sun z większego utworu Gates of Delirium, przepraszam, zamyśliłem się. Tak więc Sun, a po tym z albumu True Once Upon a Dream, John Anderson and Band Gigs w Radio Centrum Kalisz na 106,4 FM. Przypomnę, John Anderson ma tu 79 lat. Poddajcie się Państwo tej muzyce.

No właśnie, jak mi się wydaje, dziś solowy John Anderson jest bardziej niż zespół, który właśnie wydaje najnowszą płytę. Zespół o nazwie Yes, a płyta ma tytuł Aurora. Dwa utwory z tego słyszałem, kompletnie mi się to nie podoba. No ale cóż, drodzy Państwo, John Anderson jeszcze się dziś pojawi w audycji, ale po kolei. Niedługo po wydaniu pięknego albumu In the Wake of Poseidon, Robert Fripp skompletował niemal w całości zupełnie nowy skład King Crimson. Ostali się w zespole jedynie saksofonista Mel Collins i śpiewający basista Gordon Haskell. Cały materiał na album Lizard skomponował Robert Fripp, a teksty tradycyjnie już przecież napisał Peter Sinfield. Wydaje mi się, że obok Starless and Bible Black Lizard jest chyba najtrudniejszą w odbiorze płytą King Crimson i chyba dlatego nie cieszy się taką popularnością jak inne płyty tego niesamowitego zespołu, choćby In the Court of the Crimson King czy Red. Ja też potrzebowałem sporo czasu, przed wiekami oczywiście, aby przekonać się do tej płyty. I w moim przypadku, jak mi się wówczas przed wiekami wydawało, ratował ten album, no właśnie, John Anderson, wokalista zespołu Yes, a mówię oczywiście o zespole King Crimson. Album składa się w sumie z 5 kompozycji, 4 krótszych na pierwszej stronie winylowego wydania, bo o takim mówię, i tytułowej suity Lizard zajmującej całą drugą stronę tego winyla. No cóż, to jak mi się wydaje, mocne rozwinięcie stylistyki doskonale przecież znanej z poprzednich wydawnictw King Crimson, ale tutaj zespół zmierza bardzo wyraźnie w jazzową stronę. Wszystkie kompozycje mają bardzo swobodny charakter i daje mocno improwizowane struktury. No właśnie, jak już mówiłem, mocno tu jazzowo, ale oczywiście te niezwykle charakterystyczne elementy z poprzednich dwóch albumów to jest rozpoznawalna gitara Roberta Frippa, podniosłe brzmienie tego przecudnego melotronu, no i mistrzowskie przechodzenie od ładnych melodii do cięższych i bardziej agresywnych dźwięków pozostały przecież te same. Od zawsze jednak przeszkadzał mi tu głos Gordona Haskella. No właśnie, gdybym nie znał wcześniej genialnego przecież głosu Grega Lake'a, idealnie pasującego do tej muzyki, to tego Haskella jakoś bym przeżył. Na szczęście pojawia się na tej płycie, jak już mówiłem, John Anderson w kompozycji tytułowej Lizards. O ile mi wiadomo, ten utwór nigdy nie był wykonywany przez King Crimson na żywo, na scenie. Zresztą skład z tej płyty nigdy nie koncertował. No właśnie. No i jeszcze taka myśl już na końcu. Tej płycie trzeba dać trochę czasu. Jak mówiłem, nie jest to łatwa pozycja, ale jeśli już w końcu wejdzie przez uszy do serca, to pozostanie tam już na zawsze. Tak mi się wydaje, ja to tak odbieram. Oto 3 z 7 części utworu Lizard, Prince Rupert Awakes, Bolero, The Peacock Tale i The Battle of Glass Tears. Zespół King Crimson w Radiocentrum Kalisz.

King Crimson z albumu Lizard w kompozycji Lizard z gościnnym udziałem Johna Andersona. Drodzy Państwo, na zakończenie dzisiejszej audycji zespół, który odkryłem pracując jeszcze w Radio w Jarocinie. Ktoś przyniósł wtedy do studia ich dwie płyty. Zachwyciły mnie okładki. Pamiętam ten moment doskonale. No i czas trwania, długi czas poszczególnych kompozycji, mocno to wszystko zachęcało do słuchania tej muzyki, tych płyt. Jak się wkrótce okazało, były to dwa pierwsze albumy zespołu o cudownej nazwie Mostly Autumn. Tak, ich trzy pierwsze płyty to autentyczne arcydzieła. Powstali w 1995 roku w Yorku, ale stworzyli ten zespół muzycy pochodzący z okolic Narodowego Parku Lake District. Miejsce stworzenia Mostly Autumn, jak mi się wydaje, zdeterminowało samą muzykę tego zespołu. Brian Josh, lider Mostly Autumn, gitarzysta i wokalista, wspomina, że już w wieku 10 lat grywał na bębnach i gitarze, biwakując nad jeziorem i słuchając muzyki Pink Floyd, Genesis, Camel i Deep Purple. Jak mówił, nieco później zaczęła przyświecać mu już idea połączenia muzyki z naturą. Zresztą te trzy pierwsze płyty brzmią tak, jakby powstały podczas jednej sesji. One wzajemnie się przenikają i uzupełniają, i to tak dosłownie. Debut For All We Share It kończy się wyciszeniem cudownego The Night Sky. Z kolei drugi album, Spirit of Autumn Past, zaczyna się właśnie od powracającego The Night Sky. Podobny zabieg zastosowano na ich trzeciej płycie. Tam to wszystko zaczyna się dudami finalizującymi The Spirit of Autumn Past. No, opowiadam, istne cuda, a wszystkie te dźwięki okraszone są mocnym celtyckim folkiem. Tak, to nocna muzyka. Najlepiej smakuje, gdy ciemności za oknem. Albo na nocnej autostradzie, gdy w światłach samochodowych reflektorów znikają pod autem białe pasy przecinające jezdnię. Przywiozłem dziś dla Państwa dwie płyty, ale chyba zagramy tylko tą jedną kompozycję. Dwie płyty, Spirit of Autumn Past, chyba najdoskonalsza ich płyta, i dziewiąty album w dyskografii Go Well Diamond Heart. I do końca audycji już pokolorowany pięknie dudami The Gap is Too Wide i być może jeszcze fragmencik czegoś. Dobrej nocy życzę, do usłyszenia za tydzień. Mostly Autumn, dobranoc.